Bardzo lubię obserwować życie ludzi. Wyniki tych obserwacji wprost zastraszające. Człowiek szuka człowieka w wielotysięcznym tłumie ludzi. Gdzie zasada homo homini homo est?

0: jesteś?
1: FOMO!
2: Gdzieś na końcu świata stajemy przodem do tęczy. Mroźny poranek, wychodzę na taras z widokiem na ośmiotysięcznik. Mimo że to jest najlepszy dzień mojego życia, to ciągle mnie męczy, że kosztem przełęczy.

siedział, wysiedział, wysiedział, błyszczą. Miniecie melanż, wyjmij telefon na chwilę, na teraz. Szczęście mierzone w tych miliamperach. To tutaj, jest tutaj, zostań tu ze mną na choćby minutę.

chociaż może co wmówiłaś mi. Może tak naprawdę wszystko jest w porządku. Może tak naprawdę.

końcowe. Trzeba dziś wyjść, a nie zamykać się w sobie. Piosenki o miłości mogą ci nie wyjść na zdrowie. Więc pora już iść, tylko że nie masz gdzie iść. Zobaczyć znajomych, których nie chcesz widzieć. Łapiesz nocny autobus spod domu i jedziesz. Nie wiadomo gdzie.

0: Autopromocja.
1: No, to na trzy. Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
4: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19:00.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
6: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja.
7: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

0: Autopromocja.
1: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12. Chcę powiedzieć je. Notowanie w piątek o 20.
2: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
3: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
4: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
5: Modowo
6: i alternatywnie.
5: O tym, co nosimy
6: i co to o nas mówi.
5: Modowy duet.
6: Niedziela, godzina 12.
0: Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.

do wolności. Tyle alternatyw. Tyle możliwości. Ręce skrępowane mam, a twarz zmęczoną. Gałki ledwo nadążają, by na bieżąco być z drogą. Drogą markę na banerze reklamuje piękny pan. Neonowo biały uśmiech zdobi apolińską twarz. Dlaczego? Na nim on jest, a nie ja. Może czas coś zmienić, ale to trzeba mieć plan, by pozostać sobą i wywrócić cały świat. Pomoże ci doradca, kontakt 24H. Przecież tyle mam wyboru. Tyle do wolności, tyle alternatyw.

0: Autopromocja.
1: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
2: Jesteś znudzony komercją, zniesmaczony muzyczną tandetą? Sięgnij po utwory o wielkiej mocy. Różnorodność klimatu, przenikanie się nastrojów. Każdy niedzielny wieczór po 22. Nawiedzone studio dla tych, którzy wiedzą, co w muzyce najpiękniejsze.
0: Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj radia Afera wszędzie. Autopromocja. Reklama.
3: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
4: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.
5: Radio Afera 98,6 MHz.

przeglądam drugą rzeczywistość na smartfonie. Nie ma ciszy. Relacje dodam, hashtag piekło. Z nieba żar się leje.

0: będę za 15 minut. Za późno wstałem, za późno wyjechałem. Wiesz, jak to ze mną jest. Zaraz jestem.
1: Autopromocja.
2: No, to na trzy. Raz.
3: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
4: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
5: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
2: Dzień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
1: Autopromocja.
6: Radio Afera. 98,6 MHz.

żeby włości choćby z głowy nie spadły. Dla ciebie bym zabił i poszedłbym do piekła. Tylko się nie złość na mnie, tylko proszę nie bądź wściekła.

gdzie rzeka zmienia czas. Zobacz, gdzie jestem, gdzie mnie brak. Zobacz to wszystko przez pryzmat nas. Nie zwlekaj, nikt nie nauczył mnie, by czekać.

0: Radio Afera 98,6 MHz.
1: Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn, jesteś piękny. Zakochany bez pamięci. Siłą woli, baw się do woli, myśli jak grudki soli. Wchłaniają się w potrawy, których odgrzewać już nie przystoi. Jesteś piękny. Chcesz mieć ślub w stylu boho,

palić, czasem z nosu zakpić. Jak tatuaż bardzo potrzebny, mało praktyczny. Wchłaniam się w twoją skórę, ale co to za wyczyn jesteś?

0: Krzysiu, a podłączysz może kiedyś w końcu wszystkie kabelki tak jak trzeba? O, jak już będziesz robił swoją robotę.
1: Panowie, spokojnie, bez presji. Bez

całkiem nagi, wszystko wokół chce mnie zabić. Chyba już nie chcę się bawić, bycie ślepym psem. Już nie bawi mnie sama tak dla odwagi, byle czuć, że coś się znaczy. Marności nad marności.

na sznupach. Lat 55, wąs jak sum, wzrok jak szczupak. Przy czym profil raczej obły, żadna krawędź. W ogóle gburowaty typ, co nie odpowie na dzień dobry nawet. Ja przekornie pytań puszczam chmurę tu. Czy dobrze?

brygada, jakby umiar jakiś tort mu zabrał. Ba, Instagram mi swój prezentuje głównie zdjęcia wędek. I w taką metu brniega wędę. Jak istotna jest data, jakim trybem wyciągać, czy chcesz jeziora, szczupaka, dołbygę czy pstrąga. Plus krótki wykład, jak się szarpać z linem, jakie nowinki w świecie zanęt, jakie bestsellery w świecie przynęt. W ogóle miły facet, aktywny, już mi wręcza namiar na siostrzeńca, co w warsztacie wstawia gaz do hybryd, a ta dacia na go czołg amfibia. A on pięknie mówi o niej, jakby rzeźbił ją fidiasz albo suma z mistyczną formą o sumach, jak cię łapie w pysk, całuje i wypuszcza wolno. Kumasz, a ta historia jak mówił w stawie, no to już Kornel Filipowicz prawie. Żegnam go serdecznie, jakby był mi wujem. Myślę, Daro jest w porządku, choć się nieźle kamufluje. Nie przez los bezwzględny, czy przypał bez alternatywy. Po prostu rzadko ktoś go pytał ryby.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.
1: Nawet nie wiecie, drodzy słuchacze, jak miło jest w ten pierwszy dzień weekendu do was wszystkich powiedzieć: dzień dobry, jest sobota, 9 minęła, Aferanek w Radiu Afera. Zaczynamy, skład bardzo ładny, nieco zmieniony, ale takie są już wakacje. Patryk Wojciech za konsoletą, a przed mikrofonami
2: Ewa Grajek
1: i Tymoteusz Powęzowski. Witamy w ten 8 dzień sierpnia, jak ten czas leci.
2: Znaczy no spokojnie, wakacyjnie bym powiedziała.
1: No tak.
2: Nawet słońce nam już przestało doskwierać.
1: No właśnie, tak jakoś pochmurnie się zrobiło. Dzisiaj jeden z chłodniejszych dni w ostatnich dniach. I jakoś sobie poradzimy.
2: I cieszmy się tym, no.
1: Cieszmy się, można w kołderkach sobie nieco dłużej poleżeć, bo przecież słońce teraz nie zmusza już do wstawania wcześnie. Więc można spokojnie sobie przed śniadaniem jeszcze poleniuchować.
2: Leniuchujecie jeszcze w ogóle?
1: No ja mam nadzieję, że tak. No, nie nasza trójka, która tu siedzi.
2: Tam też takie wakacje, prawda? Jest idealnie, jest fantastycznie.
1: Prawda. No. Ładnie jest. Do 11 tak będziemy sobie tutaj siedzieć i rozmawiać. Ja ci przerwałem imieniny, więc
2: tak, no
1: teraz
2: więc imieniny.
1: Pozwolę sobie, żebyś do tego wróciła.
2: Imieniny dzisiaj obchodzą Emilian i Miron, a także Dominik, Joanna, Jan, Wiktor, Cyryl, Sylwiusz i tak dalej.
1: A Miron, Miron piękne imię.
2: Miron jest ładne, nie?
1: A czekaj, bo Mirun i Mirona, przepraszam, dzisiaj obchodzą. Jedno i drugie.
2: Tak, to prawda. I Esmeralda, jak z bajki.
1: O.
2: A oprócz tego mamy Międzynarodowy Dzień Kota, Międzynarodowy Dzień Pszczół i dzień, którego nie wolno wymawiać. A przynajmniej taka dyskusja była prowadzona przed wejściem.
1: Że nie wolno.
2: Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu.
1: No, ja po prostu, ja nie będę tutaj tego tematu więcej.
2: Zrobimy z tego pytanie konkursowe, zobaczycie.
1: Na pewno. Na pewno. I chciałem zauważyć, że, przepraszam, to ja nie powinno się poprawiać na antenie, ale jednak jest wielki dzień pszczół. Nie międzynarodowy, to jest wielki dzień
2: pszczół. Wielki dzień pszczół.
1: Jestem ciekaw, czy jest w takim razie rozróżnienie, czy po prostu część, nie wiem, część narodów nie obchodzi dnia pszczół? Ja nie wiem, kurczę.
2: Myślisz, zobaczymy. Że międzynarodowy to taka ranga wyżej niż wielki?
1: No właśnie mnie to zastanawia i chyba dochodzę do wniosku, że tak, no bo wielki to może być... że po prostu, nie wiem, na terenie województwa.
2: Ale to może być na przykład międzygalaktyczny dzień pszczół.
1: Ale to wtedy jest
2: tylko
1: międzygalaktyczny.
2: Międzynarodowy.
1: Ale to jest międzygalaktyczny wtedy określony. Tak jak jest, są przecież wybory na Miss Universe, które są nieco zaburzone, myślę, perspektywicznie, biorąc pod uwagę, że tylko panie z Ziemi tam występują. A gdzie jest reszta Universe?
2: Oczywista dyskryminacja w tej dziedzinie.
1: No właśnie. No dobrze, to była jedna z bardziej ciekawych dyskusji wstępnych, jakie w tym poranku usłyszeliście zapewne. No cóż, zapraszamy na pierwszy utwór i potem już lecimy z konkursami i z całą resztą.
3: Nie ma się czym zająć. Zająć się niczym.

0: No i wracamy z obiecanym konkursem, ale konkursem długoterminowym.
1: Niestety.
0: Niestety, ale ważne nie jest jakie, tylko na co. To jest najważniejsze. Ponieważ mamy dla was wejściówki, jedną wejściówkę podwójną, no to prawie jak dwie wejściówki. Mamy jedną wejściówkę podwójną na Rockowizna Festival w Poznaniu, który odbędzie się pomiędzy 20 a 22 sierpnia na poznańskiej Ławicy. I żeby taką wejściówkę wygrać, należy wysłać SMS-a z prefiksem afera.rockowizna pod numer, co jest ważne, bo to jest najważniejsza rzecz, pod numer 7248, tutaj ten prefiks rockowizna, wasze imię oraz nazwisko, no i odpowiedź na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego? Koszt takiego SMS-a nie został tutaj ujęty.
1: Tak, nie został ujęty, ale coś około 2 zł. Nie, 2,46.
0: Jak nie chyba. Wiem, i to ja się nie przetrzegę przed szereg, nie wychodzę. Ale w każdym razie rozwiązanie tego konkursu po godzinie 10, 10 sierpnia w AFE.
1: W AFE ranku.
0: Tak jest, w poniedziałek przynajmniej, tyle wiemy. I teraz leci Bush.

No, to nam Blusz ładnie teraz zagrał. Ja tylko chciałem powiedzieć, żeby nie było teraz niedopowiedzeń. Po 10 w 10, ja sobie tylko sprawdzę szybko, kiedy jest 10, to jest poniedziałek najbliższy. Po 10 może być tylko po aferanku, bo wcześniej audycji żadnej nie ma. Więc żeby nie było niedomówień, wtedy rozwiązanie konkursu o rokowiźnie. Tutaj te SMS-y można wysyłać cały czas, tu nie trzeba czekać na poranek, aferanek, ani żadną inną audycję. Można po prostu wysyłać. Więc do tego jak najbardziej zachęcamy. Można grać. Kto gra, ten wygrywa. Tak mi się jakoś skojarzyło. Dobrze, za chwilkę wracamy do was z informacjami z Poznania, okolic i w ogóle ciekawymi.

0: Autopromocja.
1: I znalazłam to ostatnio.
2: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
1: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
2: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
1: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
2: W sobotę o 16.
0: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9.30. Autopromocja. Aferanek.

Chyba dawno nie leżałem tu, chyba dawno nie kochałem cię tak bardzo jak wczoraj. Ach, szkoda.

Ja za wszystko płacę. Zobacz, czas stanął w miejscu. Jeszcze wczoraj, dziś nie miało sensu, nie miało sensu. Chyba dawno nie potrzebowałem pragnąć. Chyba dawno nie ufałem ci tak bardzo jak wczoraj.

0: Rozumiesz?
1: Piłeś już dzisiaj kawę?
2: Nie, ale akurat ja nie piję. Piję wodę, ale woda jest składnikiem kawy, więc tak jakbym wypił pół kawy.
1: No powiedzmy. Ja piję zazwyczaj kilka szklanek wody, to właściwie jestem po dobrych kilku kawach.
2: No, zależy ile, ale jak wypijesz dwie, no to jesteś po jednej kawie, tak wychodzi.
1: Okej, spoko.
2: Statystycznie. Statystycznie mam rację, 50% czasu. 50% czasu mam rację za każdym razem. Tak to nazwijmy.
1: Dobrze. I tego się trzymajmy.
2: Jak najbardziej. Ale no ja wiem, że to nie przypadkowo w ogóle i tak dalej, ponieważ nasza nowość, bo teraz jest ten czas i co ważniejsze, na naszą nowość można głosować. afera.com.pl/aferzasta i tam znajdziecie nie dość, że pełne zestawienie 25 utworów z poprzedniego głosowania, to jeszcze dodatkowe 5, na które można głosować w przyszłym tygodniu. I tam się znajduje kawa.

0: Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile te, które są na nie, bo chcę.
1: Bo chcę.
0: Nie myśleć o tym już, zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już.
1: Tak już.
0: Po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka. Wiem, nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że to wiesz i ty.
1: Znowu widzę cię przed swoimi oczami. Znów nie mogę zasnąć, owładnięty marzeniami. Wszystko poświęcam myśli, że byłaś kiedyś blisko. Kiedy czułem ciebie obok, wtedy czułem, że mam wszystko. Tyle zostało po mnie, tylko ty i setki wspomnień. Ile dałbym za to, by móc o tym już zapomnieć? Teraz nie ma nas i nie chcę być tam, gdzie ty jesteś. Znowu staniesz przede mną. Zawsze robisz mi to we śnie. Będę patrzył, jak oddychasz, chociaż chciałbym się odwrócić. Będę myślał, ile dałbym komuś, kto by czas zawrócił, kto by zatrzymał wskazówki tylko na ten jeden moment, w chwili, w której cię poznałem, poszedłbym już w drugą stronę.
0: To był sen na jawie, gdy marzenia się spełniały, wszystko takie realne, chwile szybko tak mijały, tylko my, zamknięci w czterech ścianach, a tak wolni. Ważna ty byłaś obok, a ja czułem się spokojny. Pamiętasz jeszcze te dni, całe miesiące? Pamiętasz? Chcesz zapomnieć? Ja nie mogę. Wiem, że błądzę. Snute kiedyś opowiastki, ja, ty i srebrna taca. Kiedyś to nie przeszkadzało. A już nie chcę do tego wracać. Aura zepsucia w powietrzu. Tracisz te 50%. Chcę zapomnieć o tobie. Zatrzeć w pamięci te noce, by odeszły w niepamięć. Chwile, które nazwałem złotem. Tamte chwile to tombak, bo już wiem, co było potem.
1: Ile dałbym, by zapomnieć cię? Wszystkie chwile te, które są na nie. Bo chcę.
0: Bo chcę.
1: Nie myśleć o tym już. Zdmuchnąć wszystkie wspomnienia niczym zaległy kurz. Tak już.
0: Tak już.
1: Po prostu nie pamiętać sytuacji, w których serce klęka. Wiem, nie wyrwę się, chociaż bardzo chcę. Mam nadzieję, że ty, że wiesz i ty.
0: I teraz gruntowne pytanie, na które ja znalazłem odpowiedź. Potem już. Według przynajmniej kilku różnych źródeł, Łukasz Włókiewicz, który ostatecznie ożenił się z kobietą, której opowiada utwór Ile dałbym, by zapomnieć.
2: By zapomnieć. Nie wyszło chyba
0: jak
2: dokumentnie.
0: Zapomnieć? Otóż powiedział w wywiadzie dla Polskiego Radia, nie udało się zapomnieć, ale udało się poślubić, więc co najważniejsze, ten utwór ma szczęśliwe zakończenie. I chyba takie kochamy najbardziej.
1: Formie.
0: Tak.
1: W ogóle tak między Bogiem a prawdą ten utwór nie był zły.
0: No, tak. Czytając sam tekst, może nie, aczkolwiek inaczej. Poziomem do reszty, które tutaj prezentujemy, no to nie ma porównania, oczywiście. Natomiast no, tutaj przynajmniej można się kłócić. Ale tu już wchodzą gusta i guściki, żadne obiektywne rzeczy, więc już no, kiedyś prawda. Dostaliśmy od jednego słuchacza swego czasu telefon po przeczytaniu, nie pamiętam już którego utworu, ale że ja wiem, że państwo to robią ironicznie tutaj w większości, ale to by brzmiało jak naprawdę, to by wybrzmiało bardzo ładnie, to jest bardzo ładny tekst. I ja się z tym zgadzam. I myślę, że tak też można tutaj działać. Nie ma w tym nic złego, żeby tak, no tak, żeby tak działać. A teraz jeszcze Editors na naszej antenie.

0: No, to na trzy.
1: Raz.
2: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
3: Dziś przenosimy się do początku lat 80. do Nowego Jorku, gdzie rodziła się nowa fala i art rock. Zyskiwały one zupełnie nowe oblicze. Jest rok 1980. Muzyka wtedy staje się coraz bardziej eksperymentalna, a zespoły łączą rock, funk, elektronikę i nawet afrykańskie rytmy. Właśnie wtedy zespół Talking Heads wydaje utwór, który z czasem stanie się jednym z najważniejszych i najbardziej charakterystycznych nagrań w historii muzyki popularnej. Mowa o Once in a Lifetime. Utwór ukazał się na albumie Remain in the Light, wydanym w październiku 1980 roku. Płyta była efektem fascynacji zespołu muzyką afrykańską, zwłaszcza twórczością Feli Katiego, oraz eksperymentami z zapętlonymi rytmami i wielowarstwowymi nagraniami. Choć utwór uznawany jest za klasykę, początkowo nie był on oczywistym kandydatem na przebój. Nietypowa struktura, hipnotyczny groove i recytowany momentami wokal Barna wyraźnie odbiegały od tego, co dominowało w radiu. Mimo to Once in a Lifetime szybko zdobyło status kultowego nagrania, a z biegiem lat zaczęło pojawiać się na listach najważniejszych piosenek wszechczasów. Barn inspirował się kazaniami amerykańskich teleewangelistów, których pełen emocji sposób mówienia przeniósł do swojej interpretacji wokalnej. Słowa opisują człowieka, który nagle zatrzymuje się w codziennym biegu i zaczyna zadawać sobie pytania. How did I get there? Jak się tutaj znalazłem? To refleksja nad rutyną i przemijaniem. I momentem, w którym orientujemy się, że życie potoczyło się szybciej niż się spodziewaliśmy. Ten uniwersalny przekaz sprawił, że utwór pozostaje aktualny do dziś. Wiele słuchaczy odnajduje w nim własne doświadczenia. Ogromny wpływ na sukces piosenki miał również jego teledysk, wyreżyserowany przez Tonyego Basila. Bern wykonuje w nim charakterystyczne, pozornie chaotyczne ruchy inspirowane archiwalnymi nagraniami kaznodziejów i rytualnych tańców. Minimalistyczny, ale ekspresyjny klip szybko stał się ikoną rodzącej się telewizji MTV i do dziś uznawany jest za jeden z najlepszych teledysków w historii. Once in a Lifetime miało również ogromny wpływ na rozwój muzyki alternatywnej. Eksperymentalne podejście Talking Heads do kompozycji, rytmu i produkcji inspirowało kolejne pokolenia artystów od Radiohead po LCD Sound System. Album Remain in the Light do dziś uznawany jest za jedno z najważniejszych wydawnictw lat 80. A sam utwór pozostaje jego najbardziej rozpoznawalnym symbolem. To wszystko ode mnie. Do następnego singla. Talking Heads na raz.

0: No, to na trzy. Raz.
1: Singiel na raz. Czyli dużo nieudanej miłości, szczypta melancholii, dzikości serca i porywy przypadku. W każdą sobotę o 9:30.
2: Autopromocja.
3: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
4: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
5: Seks Afera.
2: Każdą sobotę od 21:00 najlepsza alternatywa w eterze.
6: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Reklama.
7: A gdyby tak reklamować się w radiu, napisz promocja@afera.com.pl.
2: Reklama.

0: Wracamy po krótkiej przerwie. I dobrze, i mówimy o rzeczach ważnych, najważniejszych. Po pierwsze mamy konkurs i o tym przypominamy, że trwa cały czas na rokowiznę. Długoterminowy konkurs, który się rozwiąże w poniedziałek po aferanku, po godzinie 10. Najbliższy, 10 sierpnia.
1: I żeby wziąć udział w takim konkursie, należy wysłać numer SMS-a pod numer 7248. Tu jest zmiana, zamiast jedynki jest dwójka, 7248.
0: Tak jest.
1: Podam w prefiksie afera.rokowizna.
0: To tylko dodam rockowizna, żeby nikt kurczę, nie wysłał złego SMS-a.
1: O nie, błagam was, nie można tak. Byłoby się tak pomylić.
0: Afera.rockowizna.
1: Rockowizna. No już w sumie.
0: Nie, lepiej nie.
1: A potem wasze imię i nazwisko i odpowiedź na pytanie.
0: Bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego? I czekamy na wasze zgłoszenia. Jedna wejściówka podwójna jest do zgarnięcia. I tak to się kleci, tak to się lepi. Dokładnie. Na Poznańskiej Ławicy to wszystko będzie, więc zapraszamy serdecznie.
1: I to już nowość jeszcze. 22 sierpnia.
0: Zgadza się.
1: Czyli tak wakacyjnie można się przejść.
0: Tak.
1: Ej, a dla nas też są te wejściówki?
0: I can neither confirm nor deny. Tak to było. Nie mogę potwierdzić ani zaprzeczyć żadnych informacji. Jest to tajne po prostu. Jest to tajne, to znaczy powiem kiedyś. Może. Za 20 lat, jak mnie spytają, to może będę miał odpowiedź. Kamil Piwoty, nasza nowość na naszej antenie. Latoś, a lipiec się kończy.

słowa. Więc gdyby mi się wymskło jakieś latość albo inne, ola Boga, znowu biegnę na boisko w koszulce z nazwiskiem Boba.

0: Boga.
1: No łola Boga. A słuchajcie, przy ratajach znaleźli karabin.
2: Łola Boga.
1: Łola Boga. A dokładnie historia jest taka, że przy jednym ze śmietników znaleziono skorodowany karabin i ktoś zgłosił tą sytuację na policję. No i teraz jest niewykluczone, że znaleziony karabin ma właściwie dużą wartość historyczną i jest badany pod tym kątem. A wygląda jak stary drut. Jest cały oblepiony taką rdzą i tylko gdzieś tam na dole widać główkę karabinu.
2: Myślałem, że powiedzieć, że wygląda jak karabin. To byłoby niesamowicie
1: to byłoby bardzo
2: stwierdzenie.
1: Właśnie myśleliśmy przed chwilą, że trzeba na audycjach wrzucić taki śmiech w puszce, żebyście wiedzieli, kiedy to jest bardzo śmieszny żart i powinniście
2: tak.
1: się...
2: Tak, zastanowimy się, wrócimy do tego pomysłu.
1: Ja bym chciała.
2: Znaczy, widzę, że Patryk jest, tak, Patryk jest za, ale on jest chyba za, za wszystkimi pomysłami, kiedy tylko rzucimy na antenie.
1: Dobrze, to następnym razem puszka ze śmiechem.
2: Ale chciałem powiedzieć, że w Poznaniu można znaleźć karabinę, pod Poznaniem można znaleźć coś, mniej niebezpiecznego niż zardzewiały karabin, chyba jednak, bo jak się człowiek gdzieś tam zatnie, to może rana tak nieładnie się zasklepić. Wiadomo, to nie jest do końca bezpieczne, żeby takie rzeczy trzymać, ale w Pawałowicach, dobrze powiedziałem, Pawałowicach znaleziono pająka, jak ktoś opisuje.
1: A wiesz, to się czasem zdarza ludziom.
2: Tak, ale teraz uwaga. Co to za pająk? Kolczak zbrojny? Był wielkości złotówki, jak nie większy. Tak, pająka opisywał jeden z ludzi, którzy tego pająka po prostu widzieli. I tak, okazuje się, że prawdopodobnie był to kolczak zbrojny. Jeśli mówi wam to niewiele, to witam po tej samej stronie. Ja też nie do końca znam się na pająkach, ale co ważne jest to, że jest taki dosyć brązowy, niezbyt charakterystyczny, ma tylko dwie takie długie łapki z przodu. I co ważne, jego jad jest śmiertelny dla owadów. Dla owadów, ale człowieka może co najwyżej skończyć się dreszczami, osłabieniem i stanem zapalnym. Objawy mogą utrzymywać się do 2 tygodni, więc ważne jest to, żeby tak nie dotykać, nie głaskać, pająk nie kotek. A dzisiaj jest dzień kotka, więc kotki można. Z gry do...

0: Zaczynamy serwis sportowy. Mister Sport już z nami jest. Mikołaj Dziś. Dzień dobry.
1: Cześć.
0: I co tam, panie, w sporcie się dzieje? Coś ciekawego, nieciekawego? Przede wszystkim WESA. No zaczniemy sobie
1: tak, zaczniemy od ekstraklasy. No bo w sporcie zawsze się dzieje dużo i zawsze jest ciekawie. Natomiast najciekawsza zawsze jest nasza ekstraklasa.
0: Oczywiście.
1: Tam i tylko jeden mecz, tak wyjątkowo, no bo dwa właściwie spotkania zostały przełożone i przez to wczoraj mieliśmy tylko jedno spotkanie. Wisła Kraków z Wisłą Płock. Tam zwycięstwo Krakowian 2-1. No i tak jak można było oczekiwać, ta pierwsza połowa była ciekawa, no bo Wisła Kraków gra taki wesoły futbol.
0: No i pamiętamy z zeszłego tygodnia.
1: To właśnie, cudowny mecz z Piastem. Natomiast z Wisłą Płock nie było tylu bramek, natomiast działo się w tej pierwszej połowie. Już w 14 minucie Krakowianie objęli prowadzenie po golu Angela Rodado. Tam troszkę pomógł Markus Haglin z Sangre, który odbiła się od niego piłka i piłka zrekoszetowała przez to i zmyliła Rafała Leszczyńskiego. No to był pierwszy mecz Rodado w podstawowym składzie, no i w końcu mu się udało strzelić tego gola, no bo przecież w poprzednim był strasznie nieskuteczny. Natomiast w 28 minucie odpowiedź Płoczan, no bo Said Hamulić doprowadził do remisu. Tam sytuacja sam na sam z Marcelem Łubikiem, no i w końcu Hamulić tą bramkę strzelił. Bardzo długo na nią czekał, natomiast w końcu ją zdobył. No a zaraz potem 36 minuta i odpowiedź znowu Krakowian. Jordi Sanchez, który strzelił już czwartą bramkę w tych rozgrywkach ekstraklasy, w swoim trzecim meczu poradził sobie z takim sprytnym odepchnięciem z Markusem Haglindem Sangre znowu, więc defensor zespołu z Płocka jest zamieszany w oba te trafienia dla rywali. No i no, zastanawialiśmy się, czy tam nie było faulu, ale tam nie mogło być mowy właśnie o przewinieniu. No i Hiszpan wykończył tą akcję. No a druga połowa już taka chaotyczna, niewiele się działo. W 88 minucie Płoczanie jeszcze mieli taką dobrą szansę, ale tam Marcin Kamiński główkował niecelnie. A właściwie w słupek. więc statystycznie w niecelnie, ale no powiedzmy, że to no obrowowanie.
0: Jak statystycznie bramka ma dwa słupki, no to gdzieś tam pomiędzy, jak się trafi, to jest gol.
1: Tak, to jest strzał celny i jak bramkarz jeszcze się nie popisze, to jest gol.
0: Tak, więc no, ale a bramkarz cztery trochę popisów miał Marcel Łubik całkiem ładnie, jak widziałem. Bo ja sobie oglądałem tak jednym okiem, ale oglądałem. Jestem po prostu, pod największym wrażeniem jestem po prostu tego, że Said Hamulić strzelił gola.
1: Ja też. To jakby wyczekiwałem w końcu, aż nawiążę do swojej formy ze Stali Mielec i w końcu to zrobił.
0: Nie no, bez przesady tego już raczej nie zrobi, ale zabawne, jak się kolejne kluby w Polsce nabierają na Saida Hamulicia. No możemy zmienić, myślę, dyscyplinę, chyba że nie, no, nie będziemy zapowiadać, co tam będzie.
1: Nie, no, wszyscy będzie. Wiedzą. Najważniejszy mecz jest w niedzielę o 17:30, no, no właśnie, Poznań.
0: Więc o najważniejszych meczach będziemy mówić jutro, ale zmienimy dyscyplinę, tylko żeby nie zrobić żadnego wielkiego szoku, to zostaniemy w dyscyplinie, w której cały czas się jakieś piłki używa. W tenisie się używa piłki, prawda?
1: Dokładnie, tak. I rakiet.
0: No i rakiet.
1: Czasem rakiety znaczy w piłce nożne się zdarzają, jak ktoś tak ładnie strzeli, na przykład Kamil Piątkowski. Ale to tak, tenis, Hubert Hurkacz, który no, miał dwie piłki meczowe, ale w swoim meczu ostatecznie sobie nie poradził. W czwartej rundzie turnieju ATP Masters 1000 w Montrealu przegrał z Holendrem Boticem van de Zandt Schulpem 6-3, 6-7, 5-7. No i właśnie, tak jak ten wynik wskazuje, tak faktycznie było, to tak się działo, że Hubert dobrze wszedł w mecz, natomiast no, z czasem popełniał coraz więcej błędów. No ale no dobra, ten pierwszy set był udany, 6-3. Van de Zandt Schulp stracił podanie w drugim gemie.
0: Trzy razy szybko.
1: Trzy razy szybko.
0: Imię przeciwnika Huberta Hurkacza.
1: No tak, no bo to był szybki mecz, że tak powiem. Natomiast Holender popełnił też jeszcze potem parę takich, no, nie najlepszych zagrań. Hurkacz z tego skorzystał. drugim secie troszkę jeszcze zdołał pozaskakiwać swojego rywala Hurkacz, ale no to jednak w końcu zawodnik z Holandii potwierdził swoją dobrą dyspozycję, miał przełamanie, no i to on wygrał, tak na styku, no ale wygrał tym wynikiem w drugim secie, no a w czwartym już pokazał swoją moc po zdobyciu 5 kolejnych punktów w pewnym fragmencie meczu, zamknął seta, no i zapewnił sobie awans do kolejnej rundy. Tam zagra z Jakubem Mensikiem lub Terencem Atmane. To już będzie 1/8 finału, no ale to jeszcze troszkę trzeba poczekać za tym meczem.
0: No to, no dobra, szkoda, że Bobby Hurkacz nie udało się.
1: No niestety.
0: Bodzić wadę Zandstrup.
1: Tak, tak, bardzo tak.
0: Jest. Przygotowywałem się do tego.
2: Teraz powiedz to 3 razy, tylko szybko.
0: Ja przygotuję się do tego, dobrze? Może na kurze zdążę przez 6 sekund to zrobić. Dobrze, to teraz już kompletny szok. Juniorzy sobie w lekkiej atletyce jakoś radzili. Były Mistrzostwa Świata.
2: Nawet piłkę zgubiliśmy.
0: Tak.
1: Piłka już nie ma, a Mistrzostwa Świata Juniorów są i tam bardzo dobrze nawet sobie pewna Polka poradziła. Anastazja Kuś, bo zdobyła złoto. To był finał biegu na 400 metrów, no i tam udało jej się w świetnym stylu wygrać. Tam czas 51.06, ale to akurat był czas jeszcze tego biegu kwalifikacyjnego, więc tam też zresztą no, świetnie zaprezentowała, pewnie awansowała do tego finału, no i tam już w finale zdołała ustanowić nowy rekord, jakby to nazwać, no, kraju w tej konkurencji. Jakby no wcześniej, w 2016 roku Patrycja Wyciszkiewicz zdołała ustanowić nowy rekord w tej konkurencji, jakby w ramach właśnie naszego kraju, Polski. No i Kuś teraz go pobiła, także 10 lat to zajęło, ale w końcu się udało komuś, no jednemu z juniorów.
0: Gratulujemy po prostu niesamowicie. Czas się powoli nam kończy, więc szybciutko tylko jeszcze przejdźmy do siatkówki, żeby zamknąć nasz serwis sportowy.
1: Tak się lubię rozgadać, także szybko. U17 Mistrzostwa Świata. Tam zwycięstwo siatkarek. Biało-czerwone pokonały Brazylię po tej breaku, więc no, ten wynik 3-2. Przegrały pierwszego seta, potem 2-1 odwróciły wynik. No i ostatecznie jeszcze Brazylijki wróciły do gry, ale do 3-2 udało się wygrać tego tiebreaka. No i jeszcze będą 3 mecze z Japonią, Chorwacją, Hiszpanią, ten najbliższy z Japonią.
0: No dobrze. Pięknie się dopiliśmy w tym w czasie regulaminowym, to nazwijmy. Mikołaj Dilc i serwis sportowy byli naszymi gośćmi. Jeden i drugi.
1: Dzięki bardzo.
0: My za chwilkę wracamy już po pełnej godzinie.

0: Była to jedna z bardziej atletycznych rzeczy, jaką zrobiłem na poranku. Udało się 3 razy wypowiedzieć nazwisko przeciwnika Huberta Hurkacza z 1:16 finału. I teraz może mi się uda bez problemu wymienić całą resztę dzisiejszej ekipy tutaj. Patryk Wojciech, ironicznie uśmiechnięty. Ja nie wiem czemu, taki ironiczny uśmieszek, taki szelmowski.
1: Ej, a jak się nazywa dziewczyna siedząca obok ciebie?
0: Proszę pani. Pani Ewa, Grajek.
1: Dobrze, tak. Panie Tymoteuszu.
0: A?
1: To nazwisko musisz podać.
0: A właśnie, Powęzowski. Przy mikrofonach do 11 jesteśmy w takiej oto ekipie.
1: Imieniny dzisiaj obchodzą Emilia, Miron, a także Mirona, Dominik, Joanna, Jan i tak dalej.
0: A to ciekawe, że imieniny obchodzą i Emilian i Miron i Mirona, ale już nie Emilia.
1: A faktycznie.
0: No niestety.
1: To jest w ogóle ciekawe, nie słyszałam nigdy imienia Emilian. Fajnie brzmi.
0: No, takie pad. Ja słyszałem tylko jako Emiliano.
1: Emiliano.
0: Tak.
1: To może stąd.
0: No, może stąd. Sylwiusz przy okazji i Sever, który przeczytałem przed chwilą w głowie jako serwer. No, nie, serwery ewidentnie nie obchodzą dzisiaj żadnych imienin.
1: Ze świąt nietypowych z kolei mamy dzisiaj Międzynarodowy Dzień Kota, Wielki Dzień Pszczół i Międzynarodowy Dzień Kobiecego Orgazmu.
0: Zgadza
1: się. Więc jakbyście się zastanawiali, jak świętować, to...
0: To pogłaskać kota. A jeśli chodzi o przysłowie, to gdy z początku sierpień częste grzmoty miewa, wtedy też do końca taką sznutkę miewa. Więc jeśli chodzi o prognozę pogody na dzisiaj, to by było tyle, ale tak naprawdę do tego jeszcze wrócimy, ale to wszystko później, to wszystko za chwilę. Teraz Santa Barbara na naszej antenie.

0: No i z czym wracamy?
1: Co teraz?
2: No i teraz z konkursem będzie.
0: Teraz będzie konkurs? Dobrze, bo wspomnimy jeszcze raz o konkursie, ponieważ mamy ładne wejściówki. Jedną podwójną wejściówkę, znowu zapomniałem, jedną podwójną wejściówkę na Rokowizna Festiwal w Poznaniu, który odbędzie się 20 do 22 sierpnia na poznańskiej Ławicy.
2: Tylko, że to nie jest nasz zwykły konkurs, to jest konkurs długoterminowy. Tak zwane, i on swoje rozstrzygnięcie będzie miał dopiero w poniedziałek, 10 sierpnia, czyli za 2 dni.
0: Tak. No, zależy jak liczyć. Może być za 3 dni.
2: Albo za 3 dni.
0: Ale czy ten liczymy jeszcze, czy
2: tak,
0: już
2: mamy rację w 50%.
0: Tak. Więc w każdym razie 10 po godzinie 10 będzie można się dowiedzieć, kto otrzymał wejściówkę na Rokowiznę, żeby taką, do takiej kolejki, do takiego losowania, do takiego wyboru się zapisać. Na to na numer 7248 należy wysłać SMS-a z prefiksem afera.rockowizna i odpowiedzieć na pytanie, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć i dlaczego. I zastanawiam się, czy ktoś, kto to pytanie wybierał, tworzył, bo nie byłem to ja, czy zdawał sobie sprawę, jak bardzo ładnie zrymował.
2: Czekaj, bez którego z festiwalowych wykonawców nie jesteś w stanie żyć?
0: I dlaczego? Którego, gdzie dlaczego?
2: Aha, którego, wow. No i teraz śmiech z puszki.
0: Teraz śmiech z puszki. Już tylko żartując sobie, to powiem, że jeśli ktoś jest w stanie zrymować tę odpowiedź, nie chcę nic przesądzać, ale może mieć nieco większe szanse na wygraną.
2: A wejściówki są na 20 do 22 sierpnia, czyli właściwie już niedługo.
0: No tak, zgadza się wszystko. Lecimy dalej. Teraz Band of Skulls.

0: Autopromocja.
1: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
2: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
5: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
4: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
5: Sobota, godzina 19.
4: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
7: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
0: Reklama.

0: dla mnie miły.
1: A teraz przed nami nasza aferowa nowość muzyczna, czyli Całuj, Całuj.
2: No, jak się ładnie połączyło. Błażej Król tam śpiewał o tym, żeby bądź dla mnie miły, no a tutaj Melancholy Hill przychodzi z pomocą w tej kwestii. Bardzo chętnie zagramy. Zachęcamy do słuchania afery.
1: I do głosowania.
2: Tak jest, więc można... przypominamy tylko, że jest możliwość. Można wchodzić na aferzasto. Nikt nie gryzie tam. I tak w ogóle.
1: Zazwyczaj generalnie.

0: Szukacie czegoś do robienia w wakacje? Bo tak się okazuje, że w tym okresie Poznań trochę tętni życiem. Znaczy trochę też nie tętni, bo wszyscy wyjechali. Ale czasem też tętni, bo nad Wartą na przykład dzieją się ciekawe wydarzenia. Jednym z takich wydarzeń będzie na przykład akcja Czysty Teren Nadwarciarski. Nadwarciański nawet. I to jest wydarzenie, w ramach którego będziecie mogli wziąć udział w quizach, ekologicznych zabawach, grach i rozmowach na temat segregacji odpadów. A poza tym zastanowimy się, jak właściwie można ulepszyć, usprawnić, uekologicznić tereny nadwarciarskie. To taki dość ciekawy wątek, jeżeli czujecie się zaangażowani.
1: Takie przyjemne z pożytecznym.
0: Aha.
1: We wtorek 11 sierpnia w godzinach od 12 do 16 przy moście Locha na lewym brzegu Warty będzie można wziąć w tym udział. Wszyscy mieszkańcy Poznania bez różnicowania będą mogli to zrobić. Ja przygotowałem takie... ciekawe nagłówki, dwa przynajmniej.
0: Też dzisiaj urzekły nagłówki w prasach.
1: Tak, więc ja pozwolę sobie, nie wchodząc za bardzo nawet w sam temat, ale przeczytać. Przy wlewie paliwa w swoim aucie znalazł, i tutaj jest użyty cudzysłów dla słowa znalazł, podejrzane urządzenie. Postawił na nogi wszystkie służby i doprowadził do ewakuacji okolicy. Sam je podrzucił, jest więcej informacji.
0: I więcej informacji wam nie podamy.
1: Ja nie podam, ale nie ma potrzeby, no bo to jest dłuższa historia, ale doceniam sam sposób pisania nagłówka, jak dreszczowiec, jak thriller po prostu. No, zwrot akcji w ostatnim zdaniu.
0: Czasem się zastanawiałam, co by było, jakbyśmy my tak robili wejście na antenie. Na zasadzie wprowadzamy do was reklamy naszych programów i zaczniemy je zapowiadać w stylu nikt nie wie, czego można się tu spodziewać. Jest to całkowita tajemnica.
1: W ten sposób zapowiadamy konkursy, tak żeby nikt się nie dowiedział, o co chodzi.
0: Dokładnie.
1: Jeszcze jedna rzecz, tutaj też ciekawa, chociaż już mniej emocjonująca. Na znaku drogowym pojawiła się niepoprawna nazwa miasta w regionie. Czy będziemy musieli zmieniać dowody? Tutaj jest postawione pytanie w tytule i okazuje się, że po prostu na pograniczu województwa lubuskiego i wielkopolskiego znalazł się znak drogowy z niepoprawną nazwą miasta znajdującego się w Wielkopolsce i domyślam się tylko, że nie wpłynie to nijak na...
0: życie nikogo.
1: Tak, raczej dowodów nie trzeba będzie zmieniać.
0: Co autor miał na myśli, pisząc dowody?
1: Że chodzi o dowody tożsamości.
0: Okay.
1: Nie wydaje mi się, że tam była prowadzona jakaś sprawa kryminalna. Myślę, że nie jest to powiązane z podejrzanym urządzeniem zostawionym w aucie.
0: Możliwe, że będzie trzeba wrzucić ten znak do wody i znaleźć inny. I teraz śmiech z puszki, poproszę.
1: Jest to jakiś pomysł, na pewno. Jeśli chodzi o ciekawe, niesztampowe nagłówki, no to myślę, że na ten moment możemy zakończyć. Za chwilkę wrócimy do was z jeszcze innymi ciekawymi rzeczami. W międzyczasie myślę, że możemy chwilkę odetchnąć. Grabasz, Dildo Baggins i Masło.

0: I jakie jeszcze mamy nagłówki?
1: Ja myślę, że
0: kierowcu
1: taki...
0: noga z gazu.
1: Z takich ciekawych to może nie, ale warto chyba powiedzieć o tej akcji, ponieważ w piątek 7 sierpnia ruszyła akcja kontrolno-prewencyjna prędkość. Funkcjonariusze będą sprawdzać to, czy kierowcy przestrzegają ograniczeń obowiązujących na drogach. To jest...

0: spodziewać dość ciekawego obiektu, dość fajnego do spędzania czasu, na przykład zamiast pójść jazdy na plażę nad nasze złote Morze Bałtyckie. Natomiast skatepark znacząco się zmniejszy. Miasto jest też z kolei otwarte na kontakt, jest w dialogu ze skaterami, więc gdybyście mieli jakieś wasze własne sugestie co do tego, jak sprawić, żeby był wilk syty i owca cała, to jak najbardziej możecie się z nimi kontaktować i jakoś wpłynąć na ten nasz skatepark poznański. Mam napisane na monitorze skandal nie są i bardzo dużo wykrzykników i dużo literami.
1: Patryk jest skatem. Patryk cały czas jeszcze żyje w latach 90. On jest bardzo cool kid. I on ma,
0: i nie są otwarci.
1: On ma tatuaże, on ma deskorolkę. On się zna. Za chwilę rozmowa z gościem w takim razie i będzie nim Patryk Wojciech Opojowski o kulturze skate'ów. Dobrze. To ja tylko jeszcze wspomnę na koniec o takiej dosyć istotnej rzeczy. Zbliża się Bittersweet Festival i w dniach 13-15 sierpnia, kiedy ten festiwal będzie się odbywał, nieczynna będzie Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, które na terenie parku Cytadela. I warto tylko jeszcze tutaj wspomnieć, że ono wróci do funkcjonowania, bo jest tylko zamknięte na ten krótki czas. Bittersweeta wróci do funkcjonowania od niedzieli 16 sierpnia i wtedy już wszystko będzie z powrotem normalne i tak jak zawsze po prostu. Teraz zagramy... O, jestem ciekaw, czy ktoś te wspomnienia też ma. FIFA 2012. No właśnie, wtedy zagrało The Strokes i Machu Picchu.

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań. Niedziela, godzina 11:30.
2: Niedzielę o 19:00.
3: Wyczna podróż do bliskich nam krajów.
4: Pokój się zaprosi na miejscu pana Zdrusz.
5: Audycja Alternatywne Rambory.
0: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Reklama.
6: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
7: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
0: Reklama. Aferanek. Najlepszy z wielu pobudek.

0: No teraz kilka dat z kalendarza dorzucimy i jedno bardzo ważne słowo, o którym dowiecie się za chwilę. Najpierw zacznijmy od tego, że dzisiaj poza wymienionymi przez nas na początku datami z kalendarium jest jeszcze jedna ważna data, świętami, które się odbywają. Jest jeszcze jedno ważne święto. W Tanzanii obowiązuje teraz Nane Nane, czyli Dzień Rolników. Więc wszystkich rolników tanzańskich oraz polskich pozdrawiamy serdecznie.
1: A w międzyczasie udało nam się rozwiązać tajemnicę Wielkiego Dnia Pszczół. Jeżeli dzień jest wielki, to znaczy, że obowiązuje tylko w Polsce. No właśnie.
0: Dlatego jest wielki, jest mniejszy niż światowy. No dobrze, to dalej idąc. 1511 rok, papież Juliusz II erygował diecezję Santo Domingo. I teraz erygować. To znaczy tyle samo, co ufundować lub założyć. Santo Domingo to jest na Dominikanie. Tam znalazła się diecezja. 1648 rok, Mehmed IV został sułtanem Imperium Osmańskiego. Gratulujemy z tego tytułu.
1: Brawa dla Mehmeda, no.
0: Dokładnie. Duży awans. 1951 rok to za to rok, za cały czas mówimy o 8 sierpnia, kiedy Radzionków otrzymał prawa miejskie. Gratulujemy mieszkańcom Radzionkowa i kibicom ruchu Radzionków, który gdzieś tam gra sobie w niższych ligach. To jestem pewien. 1991 rok runął maszt radiowy pierwszego programu Polskiego Radia w Konstantynowie. Nie mamy informacji o tym, czego podniesiono tego samego dnia, czy dzień później. Może na przykład jutro w kalendarium się okaże, że już następnego dnia go podnieśli.
1: Także słuchajcie nas też jutro. A w 2020 roku otworzono lotnisko w Suwałkach.
0: A proszę, a tego nawet nie wiedziałem. I czy w tym momencie można dolecieć na Suwałki? Nie wiem. Ale jeśli chodzi jeszcze o muzyczne daty, no to urodził się dzisiaj na przykład The Edge z U2, Chris Foreman z Madness, tutaj jest naprawdę właściwie oddzielne kalendarium, można by zrobić tylko na utwory. Piotr Maciejewski z Much i niestety obchodzimy też rocznicę śmierci Sixto Rodriguez'a w 2023 roku. Niestety od nas odszedł ten świetny artysta. No i to, co zagramy już teraz. Po jednej nutce? Po jednej nutce. Tak jest. Dzisiaj miała miejsce premiera singla Live Forever 1994 rok.

0: I jak widzicie, w naszym aferowym radiu oczywiście nie ma przypadków, bo tak się składa, że Dzień Pszczół jest nie tylko wielki i ogólnopolski, ale jest też nasz lokalny i wielkopolski. Z tego tytułu już jutro, bo 9 sierpnia odbędzie się festiwal, o którym zresztą więcej opowie Krzysztof Grabowski.
1: Będzie można kupić tradycyjny miód. Koła gospodyń wiejskich będą miały wspaniałe potrawy. Wykorzystaniem miodu będą również pokazy bartnictwa, łucznictwa, szereg atrakcji również dla dzieci, młodzieży i oczywiście koncert. Tym razem gwiazdą będzie Andrzej Czerwieński.
0: Tak, będzie można też dowiedzieć się trochę więcej o tym, jak to jest z tymi pszczołami u nas dla nas teraz. Wydarzenie będzie się rozpoczynało o godzinie 12 na terenie rezerwatu archeologicznego na Kalskim Zawodziu. Także jeżeli czujecie, że macie jutro wolną niedzielę, a pszczoły to wasza pasja, albo po prostu chcielibyście celebrować jakoś nasze lokalne wielkopolskie święta i dowiedzieć się trochę o naszym lokalnym pszczelarstwie, to myślę, że jest to oferta jak najbardziej dla was.

0: My cały czas zostajemy jeszcze w temacie pszczół, bo kawałek, który właśnie dla was zagraliśmy, zatytułowany był Miodowe lata.
1: Co za przypadek.
0: No właśnie. Nie był przypadek, to było wszystko zaplanowane.
1: Oczywiście, w tym radiu nie ma żadnych przypadków. To z naszej aferowej listy nowości z Zuta. I tylko jeszcze dodam, że Zuta znajduje się na aferzastej. Można głosować, zresztą Kamil Piwot wcześniej wspomniane również. Zachęcamy do piątku, do godziny. Do godziny 12 można głosować. Tak, no bo przypomniał mi o tym, bo przyszedł Max Wawrzyniak, on się już szykuje też do audycji, więc no, za chwileczkę.
0: Będziecie mieli okazję.
1: Tak, wielki prowadzący aferzastej nasz. Pozdrawiam serdecznie. No tak, to była Zuta, nasza kochana radiowa.
0: A teraz przed nami TV on the Radio, Will Do.
1: Ja też powiem znowu wspomnienia z FIF.

0: Mam wrażenie, że to jest pierwszy raz od dawna, kiedy możemy mówić o pogodzie i powiedzieć tak z czystym sumieniem, pogoda jest idealna.
1: No, dzisiaj to prawda. Bardzo ładna pogoda, jest chłodno, przyjemnie. Jutro będzie nieco cieplej.
0: Tak, przedarli przez mrozy, przedarli przez upały, teraz jest dobrze.
1: Tak, a za chwilę to wszystko wróci. Zarówno mrozy, jak i upały, no bo taka pogoda będzie... Jak widzę tą kreskę z temperaturami, to ona tak góra, dół. I nie chodzi o to, że jest dzień i noc, tylko tak dniami tylko pokazuje. Więc...
0: W sensie ciepło, zimno.
1: Dokładnie, więc dzisiaj będzie po prostu jeszcze dosyć chłodno. Przyjemnie, można sobie wyjść na rower na przykład, niekoniecznie nad jezioro, tylko tak wspomnijmy.
0: Deszczu nie będzie, pogoda, temperatura jeszcze trochę wzrośnie, tak mniej więcej koło godziny 18 będzie pik i to będzie 28 stopni Celsjusza, no na ten moment jest 19, deszczów raczej nie powinniśmy się spodziewać.
1: No tak, więc nie spodziewajmy się żadnego deszczu, tylko no właśnie takiej pogody na rowerek. Polecamy tym samym i za chwilę się znowu słyszymy, już prawie na koniec.

0: No i co? Przychodzi się pożegnać Tudor Cinema Club na naszej antenie, a my się nisko kłaniamy już teraz. Patryk Wojciak za konsoletą był, przed mikrofonami.
1: Ewa Grajek.
0: Tymoteusz Pomyzewski, mag z Wawrzyniak w blokach startowych. Za chwilkę będzie wszystko opowiadał, a na koniec łona konieczne krupa od panu taksówkarzu opowie. Dziękujemy, do usłyszenia, cześć.

przykładzik tu bez lukru, weź ugryź. Stoimy raz na słupku, jestem siódmy. Typ w brudnym stroju roboczym chce się przebić. Nikt go nie chce wziąć, a ja go biorę. Mam pledzik. Mówię mu przyjacielu, prosto z walki. Dam tu kocyk na belur, bowiem u Olodnej masz outfit. To dla niego żadna potwarz zwykle. Wręcz przeciwnie, on doceni.

0: Autopromocja.
1: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12:00.

0: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00 witamy po ciemnej stronie nieba.
1: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
2: Afera w internecie. Sprawdź nas na www.afera.com.pl. Jesteśmy też na Facebooku. facebook.com/radioafera. Autopromocja. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
3: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
4: Plan zagospodarowania eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11:00.
5: Witam serdecznie, tutaj plan zagospodarowania eteru. Przed mikrofonem Maksymilian Wawrzyniak, a realizacją tej audycji zajmuje się Patryk Wojciak. Dzisiaj w zasadzie nam wyszedł taki program specjalny, bo będziemy mówić głównie o jakichś takich dużych założeniach urbanistycznych. Będzie rozmowa o ratajach i to wszystko w kontekście wystawy Wszystko było w zasięgu, historia poznańskich osiedli. Już niedługo ze mną w studiu zasiądzie Olga Tarczyńska-Polus, która zajęła się kuratorstwem nad tą wystawą. Tyle w temacie tego, co będzie, a teraz mów mi dobrze.

0: taki mały wstęp do tych rataj zrobię, ale w trochę innym temacie. Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu poinformowała, że od 6 sierpnia, czyli już od 2 dni, obowiązuje nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Rataje. I chodzi tutaj o taki, można by powiedzieć, że skwer, taki kwadrat od ulicy Hetmańskiej aż właśnie przez Rataje. W międzyczasie tutaj jest Zamenhofa i ta część właśnie, gdzie aktualnie stoją takie wysokie wieżowce, to wszystko jest bardzo blisko Warty, no właśnie zostanie trochę zmieniony. Tam budynków jest już całkiem sporo, ale mają powstać nowe i to wszystko dzięki nowemu planu zagospodarowania przestrzennemu. To wszystko wpisuje się gdzieś tam w to, żeby aktualizować te plany. Szczególnie, że wiele miast nawet ich nie ma. Są jakieś ulice, które po prostu są takie nie zagospodarowane w żaden sposób. I nie chodzi mi o to, że tam nie ma budynków, tylko że nie ma planu, jakie te budynki mają tam powstać. A w Poznaniu już taka tura zmian się szykuje. No i to wszystko cieszy, bo ten ład jest gdzieś dzięki temu zachowany.
1: Zabierzesz mnie tam?
2: A co z nim?
1: Muszę go stamtąd wyciągnąć. Ale ty musisz zostać.
2: Nawet nie wyobrażasz sobie, jaka tam była łąka. Nigdzie potem nie widziałem takiej łąki. Maki. Ile maków? Lubisz maki?
1: Pewnie.
2: Wszystko zawieszone w takim gęstym upale.
1: W czym?
2: W

businessman in HG.

0: budynkach z wielkiej płyty często nie mówi się dobrze, ale o całych założeniach urbanistycznych już tak szczególnie eksperci mówią zwykle lepiej. No i o tym chciałbym trochę porozmawiać z kuratorką wystawy Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli, Olgą Tarczyńską-Polus. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Witamy serdecznie na antenie. Jest to wystawa bardzo ciekawa, no bo właśnie skupia się na tym, że te Rataje były trochę jak współczesne 15-minutowe osiedla.
1: Tak, muszę przyznać, że temat Rataj zainteresował nas przede wszystkim pod takim kątem właśnie urbanistycznym. My jako Galeria Śluza, gdzie prezentujemy wystawę, zajmujemy się w ogóle tematami takimi dotyczącymi naszego miasta. Przyświecają nam hasła miasto, ludzie, środowisko. I szczerze powiedziawszy, przeważnie patrzymy na lewą stronę rzeki, a teraz zachciało nam się zajrzeć również na prawy brzeg Warty. No i tam dominują jednak osiedla ratajskie. Ale właściwie na tym osiedlu właśnie, w zasadzie w całej dzielnicy, te nasze hasła miasto, ludzie, środowisko wspaniale się przenikają. Bo gdy zaczęłyśmy przeglądać się w ogóle jako założeniu urbanistycznemu Ratajom, no to okazało się, że jest to bardzo przemyślana przestrzeń i wydawało nam się to bardzo kuszące, żeby zagłębić się w te urbanistyczne założenia, których no współcześnie często brakuje w nowych dzielnicach mieszkaniowych, które powstają. I Rataje, które w sumie do tej pory wyróżniają się taką dosyć mocną otuliną zieleni, która również wnika w całą dzielnicę, to jest rzeczywiście temat bardzo ciekawy. Gdy zagłębiłyśmy się w pracę urbanistów Reginy Pawły, Zbigniewa Piwowarczyka i Jerzego Schmidta, którzy nad tą dzielnicą pracowali, no to okazało się, że oni, pomimo że to były czasy dosyć odległe PRL-u, no mieli jednak dosyć komfortowe warunki pracy nad projektem dzielnicy. Dostali tylko wytyczne, gdzie ta przestrzeń sięga od prawej do lewej i w zasadzie mieli wolną rękę. A że szczęśliwie trafiło chyba na czasy, w których tak holistycznie podchodzono do założeń budowy dzielnicy, no to w wielu momentach to się rzeczywiście sprawdziło, bo oni patrzyli na to całościowo. Zarówno zwrócili uwagę na to, jak mają wyglądać budynki, zróżnicowali wysokość, żeby ludzie mieli możliwość mieszkania w budynkach niższych, wyższych. Zależało im na tym, żeby mogli wybrać, co będą widzieli za oknem. No to również przyjrzeli się temu, jak ta dzielnica pomiędzy budynkami ma wyglądać. I z tego też wynika trochę nasz tytuł wystawy, Wszystko było w zasięgu, bo rzeczywiście te urbanistyczne założenia na tym polegały, że ludzie mieli mieć wszystko w odległości bardziej bliskiej swojego własnego mieszkania. Mieli właściwie nie mieć potrzeby za dużej opuszczania tej dzielnicy. Do sklepu, do szkoły, do lekarza. Wszystko miało być rzeczywiście umiejscowione bardzo blisko mieszkań. I to chyba się udało.
0: To było coś faktycznie takiego wyjątkowego, bo można by powiedzieć, że te blokowiska z wielkiej płyty to są chyba w Poznaniu teraz najbardziej zaprojektowane dzielnice. No bo zasadniczo większość dzielnic powstawała setkami lat i przez to no, nie było tam jakiejś jednej idei przyświecającej tym ludziom, którzy je budowali, a w przypadku właśnie osiedli z wielkiej płyty, właśnie między innymi Rataj, no to jest tam ta logika właśnie i to ten sposób holistyczny podchodzenia do tego wszystkiego. I jacy ludzie tam zamieszkali? Właśnie jak to wyglądało od tej strony społecznej?
1: My na naszej wystawie rzeczywiście przyglądamy się również samym mieszkańcom, którzy zaczęli mieszkać na Ratajach. Był to oczywiście proces stopniowy, bo sama dzielnica powstawała przez kilkadziesiąt lat. Zaczynając od dolnego tarasu Rataj, od lat 60. na początku 70., rzeczywiście bardzo dużo osób tam się wprowadzało i byli to zarówno mieszkańcy miasta, którzy żyli no, w mniej dogodnych warunkach gdzieś w tych starych dzielnicach miejskich. Powszechne było wówczas mieszkanie, dzielenie mieszkań i wiele mieszkań mieszkało w jednej w małej przestrzeni i w tym momencie przeprowadzka do własnego mieszkania z ciepłą wodą, własną łazienką to był rzeczywiście taki trochę skok cywilizacyjny dla wielu osób, co wyróżnia się rzeczywiście w wielu wspomnieniach, bo również wspomnienia na naszej wystawie pokazujemy, szczególnie z tego okresu właśnie wprowadzania się. I to, co się też wyróżnia, chyba to, że to było takie powszechne doświadczenie dla wielu osób, bo w jednym momencie wiele osób zaczynało swoje nowe życie na Ratajach i ta budowa relacji przebiegała dosyć sprawnie wówczas. Wszyscy właściwie byli w tym samym punkcie wyjścia, musieli zorganizować sobie życie w nowej przestrzeni, zorganizować umeblowanie, co nie było wcale proste wtedy. I te relacje sąsiedzkie zawiązywały się dosyć szybko, z tego co wynika z opowieści wprowadzających się osób. Oczywiście ci, którzy chcieli je zadziergnąć bardziej, mieli ku temu możliwości, a ci, którzy chcieli się trzymać z boku, nie musieli. I to właściwie też pojawiało się w założeniach urbanistów, którzy byli świadomi, że nie wszyscy w tym życiu społecznym będą chcieli w równym stopniu uczestniczyć.
0: Czyli to był taki rzut na głęboką wodę. Ci ludzie raczej wszyscy byli trochę zaskoczeni nową sytuacją.
1: Tak, ale myślę, że w większości wypowiedzi okazuje się, że pozytywnie, bo jednak ta zmiana była diametralna. I oczywiście musimy też pamiętać, że to w zasadzie było przez długi czas mieszkanie na placu budowy, bo te narataje nie powstały w krótkim odcinku czasu i takie mierzenie się z wyzwaniami przechodzenia przez zabłocone przestrzenie, brudzenie butów, czy właściwie takie życie na placu budowy, które nie było zbyt bezpiecznie też dla dzieci, które się gdzieś tam bawiły, no to była codzienność przez wiele lat dla wielu osób.
0: No właśnie, ale w kwestii takiej integracji społecznej bardzo ważne było też to, że powstawały takie budynki, jakieś centra kultury, jakieś domy kultury i to wszystko też miało chyba duży wpływ.
1: Tak, tam planiści zaprojektowali właściwie życie codzienne mieszkańców również. Chcieli zadbać o wszystkie aspekty, i te przyziemne, czyli zakupy i dbanie o zdrowie, ale również o taki rozwój kulturalny. Na osiedlach sukcesywnie pojawiały się domy kultury. Najpierw lokalizowano je chociażby w piwnicach, w jakichś niewielkich przestrzeniach. Stopniowo budowano oddzielne budynki, które stawały się pełnoprawnymi domami kultury, które oferowały bardzo dużo atrakcji dla mieszkańców, zarówno tych młodszych, jak i starszych. I dzisiaj przyglądając się temu możemy trochę pozazdrościć, bo większość tej oferty była darmowa. No oczywiście to też zasługa czasów, kiedy to powstawało, ale rzeczywiście zróżnicowanie i rozbudowanie tej oferty było znaczące.
0: No właśnie, a wracając jeszcze na chwilę do tego, jak wyglądała budowa, no ile to trwało i też były z tym związane jakieś trudności, bo to były wcześniej tereny wiejskie, więc wydaje mi się, że łatwiej jest jednak wybudować coś nowego, gdzie wcześniej już była jakaś cywilizacja, niż po prostu w szczerym polu.
1: No tutaj pewnie zdania byłyby podzielone, ponieważ zapewne planiści mieli dosyć dużą swobodę, nie musieli się trzymać jakichś sztywnych ram, jeśli chodzi o układ ulic. Rzeczywiście w większości ta siatka ulic w zasadzie nie pokrywa się z tą, która istniała wcześniej. Natomiast oczywiście nie wszyscy cieszyli się z tej zmiany, ponieważ wsie, które istniały na tym obszarze, były to takie trzy duże wsie, Rataje, Rzegrze, Hartowo, no to przez wiele lat funkcjonowały w takim oderwaniu od miasta, były takim zapleczem gospodarczym, ale cechowały się bardzo żyzną ziemią, więc jakby rolnicy związani z tym terenem naprawdę doceniali warunki tutaj do uprawy. Rozwijało się bardzo ogrodnictwo, ale te osoby musiały zmienić swoje miejsce zamieszkania i były sukcesywnie przesiedlane. Niektórzy zdecydowali się na mieszkanie w blokach, niektórzy wyprowadzili się poza Poznań, bo tam im oferowano jakieś zastępcze przestrzenie, ale ta zmiana na pewno była dla nich dosyć drastyczna. Natomiast prace budowlane, rozciągnięte na wiele lat, zaczęły się na dolnym tarasie Rataj i tam stopniowo wyburzano stare zabudowania wsi Rataje i wprowadzono budowę, która oczywiście w tamtych czasach była odgórnie zarządzona jako ta, która ma być szybka, ponieważ był bardzo duży głód mieszkań, więc postawiono na tak zwaną wielką płytę. Na Ratajach od początku zbudowano nawet tak zwaną fabrykę domów, bo te płyty produkowano bezpośrednio na obszarze dzielnicy. I, to jest mój ulubiony leitmotiv z tego wątku budowlanego, przewożono je kolejką bezpośrednio na plac budowy. Kładziono po prostu tory w odpowiednim miejscu i ta kolejka sukcesywnie dowoziła prefabrykaty. A że czasami przecinała boisko szkolne i przechodziła tuż przed wejściem do szkoły, to już są takie anegdoty, które gdzieś we wspomnieniach mieszkańców się pojawiają.
0: No czyli na pewno to był ciekawy czas dla tego miejsca. No i właśnie ta wielka płyta chyba jest takim największym problemem, można by powiedzieć, tych osiedli, ale zarazem dzięki niej powstały, no bo faktycznie jak się teraz mówi o tych osiedlach, to raczej się nie mówi nic złego o tym układzie urbanistycznym, ani o tym, że były te centra kultury, ani o tym, że były szkoły. Raczej jak się mówi o czymś złym, no to o tym, że to jest wielka płyta i że ona czasem prowadzi do, jakby potrzeba jest remontów, może częściej niż by to było w normalnym budynku.
1: Tak, no od początku w zasadzie w opowieściach nawet też mieszkańców i mieszkanek pojawiały się wspomnienia tego, że te ściany były krzywe. No nie wszystko tam grało w 100%, bo tam chodziło również o tempo budowy, więc na pewno nie było to dopięte na ostatni guzik. Mieszkania początkowo były też bardzo ciasne. Na szczęście dla mieszkańców sukcesywnie ten normatyw mieszkaniowy się zwiększał i na rata, jak wspaniale można to obserwować, kiedy przygląda się w ogóle układowi bloków i wielkości mieszkań, poczynając od dolnych rat i kiedy widać ten początek, w którym ta budowa miała przebiegać najszybciej, mieszkania były najmniejsze, bo trzeba było ich jak najwięcej zbudować, to te osiedla piastowskie Armii Krajowej tak cechują się takim szeregowym ustawieniem bloków. Wtedy nawet to ustawienie bloków było zależne od możliwości operowania dźwigiem, który miał na jedną i drugą stronę w zasadzie sięgać przy jednym ustawieniu dźwigu. I dlatego one są
0: tam wszędzie
1: dosyć...
0: Optymalizacja
1: na każdym kroku. Natomiast później przyglądając się tym kolejnym osiedlom, które powstawały już przede wszystkim na górnym tarasie, widać tą zmianę w podejściu, w układzie bloków, które miało być dosyć, no, bardziej zróżnicowane niż w tym pierwszym okresie. No i też zwiększa się normatyw, więc te mieszkania stają się coraz bardziej przestrzenne, pojawiają się balkony, co pewnie jest doceniane przez mieszkańców. I w sumie porównując ze współczesną zabudową, to czasem te metraże wypadają nawet lepiej niż w tych nowych blokach, które buduje się współcześnie.
0: No właśnie, porównywanie do nowych bloków tutaj jest dość zasadne, bo często próba jest jakiegoś takiego zaplanowania całego osiedla i kończy się to różnie. Zresztą o tym jeszcze trochę sobie popowiadam później, ale do tematu wystawy jeszcze na pewno wrócimy. Ale teraz krótka przerwa na trochę muzyki. Wciąż bardziej obcy i Lady Punk już teraz na 98,6.

0: obce na pewno nie są dla nas blokowiska, bo to taki obraz większości większych polskich miast. No i właśnie, mówiliśmy o ratajach. Ze mną w studiu jest Olga Tarczyńska-Polus, czyli kuratorka wystawy Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli. Czym rataje się wyróżniają na tle innych blokowisk, albo no ogólnie na tle innych też miast?
1: Myślę, że to, co wybrzmiewa też chyba współcześnie w opowieści o ratajach, to jest to, że jest wszechobecna zieleń tam. Tam rzeczywiście od początku założeniem projektantów było to, że ta zieleń ma jakby być częścią składową, od początku zaplanowaną. I już po kilkudziesięciu latach rzeczywiście można się przyjrzeć, że te drzewa wyrosły, po prostu są olbrzymie i to jest coś, co na współczesnych osiedlach rzadko jest możliwe do osiągnięcia. Ale to rzeczywiście było planowane od początku, więc trudno się dziwić, że spełniło swoją funkcję. I ta bliskość terenów rekreacyjnych, czy bezkolizyjne dojścia do wielu miejsc właśnie prowadzące przez zieleń, to jest chyba to, co rzeczywiście na ratajach bardzo się udało.
0: To się udało na pewno bardzo i w dzisiejszych czasach nadal to odczuwamy. I właśnie, jak te rataje się zmieniły na przestrzeni 60 lat?
1: My na naszej wystawie głównie skupiamy się na tym okresie PRL-u i budowy samych rataj. Trochę musiałyśmy się zdecydować na jeden kierunek, bo na wystawie niestety nie da się umieścić wszystkiego, więc te współczesne wątki tak trochę w jakichś takich nawiązaniach bardziej się u nas pojawiają. Natomiast na samej wystawie przygotowałyśmy taką przestrzeń, w której zachęcamy do wypowiedzenia się osób zwiedzających, jakie są ich wspomnienia z ratajami. I tam przewijają się ich jakby momenty, w których na ratajach byli, bądź mieszkali. I to, co się chyba współcześnie też pojawia, to, że właśnie po pierwsze ta zieleń, po drugie dobre skojarzenia ze spędzaniem wolnego czasu między budynkami i to, że te relacje, które powstały kiedyś, wciąż często trwają, bo osoby do tego wracają. Oczywiście dynamika zmian jest

0: chodzić między warzywniakiem przez właśnie szkołę do przedszkola, odprowadzić kuzynkę. To wszystko gdzieś tak się ładnie łączyło i to naprawdę były fajne czasy, bo później po przeprowadzce no, to już tak niestety nie było, więc potwierdzam, że te rataje naprawdę są takim wyjątkowym elementem. No dobrze, a o samej wystawie, jak ona wygląda? Czy są tam jakieś takie elementy też interaktywne, multimedialne?
1: Na wystawie skupiliśmy się na opowieści o ratajach pod dwoma kątami. Z jednej strony przyglądamy się pod takim kątem planistycznym i na pierwszym, na parterze, czyli na jednym z pięter wystawy opowiadamy o tym, jak właśnie urbaniści myśleli o tej dzielnicy, co było tam wcześniej, czyli przypominamy historię wsi i opowiadamy o samej budowie. I możemy się na przykład tak z lotu ptaka przyjrzeć takim dużym mapom, bo chodzimy po nich bezpośrednio. Więc jakby fajnie można wtedy uchwycić całe to założenie, przyjrzeć się różnicom pomiędzy dolnym i górnym tarasem rataj, które są bardzo widoczne właśnie z tej perspektywy. Gdy wchodzimy na piętro minus jeden, bo to jest drugie piętro naszej wystawy, tam już wchodzimy tak bardziej między bloki, przyglądamy się mieszkańcom, też oddajemy im trochę głos, bo o tych relacjach właśnie społecznych, czy tym, jak się właśnie, jak im było w czasie przeprowadzki, czy tych pierwszych lat na osiedlu, wypowiadają się sami mieszkańcy, z którymi nagraliśmy rozmowy. Więc jednym z takich aspektów jest właśnie posłuchanie sam wypowiedzi ratajan, ale również przyjrzenie się wielu fotografiom, bo to jest właśnie coś, takie archiwalne fotografie, to jest coś, co się przewija przez całą wystawę. Uzyskaliśmy je w dużej mierze od Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu, bo było to nasz partner. I rzeczywiście czasem fotografie pojawiają się pierwszy raz, są publikowane u nas na wystawie, więc to zachęcam do śledzenia, bo ujawniają taki właśnie już bardzo indywidualny, osobisty jakby moment życia na osiedlach ratajskich. To, co też się u nas pojawia, to filmy dokumentalne, w tym wspaniały film wyprodukowany przez Wydawnictwo Oświatowe w latach 60., mówiący o tym, jak budowano z wielkiej płyty, na czym ta budowa polega. I tam jest dokładnie wyjaśnione, jak powstawały płyty, prefabrykaty, wszystko jest pokazane w dość takim humorystycznym ujęciu, które trochę przybliża to, jak ten cały proces budowy wyglądał. Oczywiście możemy pamiętać, że to trochę propagandowy wydźwięk również ma, natomiast to tempo pracy rzeczywiście tam jest ukazane. No i w Galerii Śluza też zawsze myślimy o młodszych odbiorcach, bo tam przez całą wystawę przewijają się takie stanowiska przygotowane specjalnie dla dzieci, w których o tych ratajach opowiadamy w taki bardziej przystępny sposób. Też tłumaczymy kwestie urbanistyczne, ale w takiej właśnie, w takim formie zabawowej można zbudować własne osiedle czy blok właśnie z prefabrykatów.
0: Czyli jest też jakaś taka warstwa dla młodszych i starszych.
1: Tak.
0: No piękna sprawa, zachęcamy do odwiedzenia. Gdzie?
1: Galeria Śluza. Jesteśmy przy Bramie Poznania na Ostrowie Tumskim. Wstęp do nas jest zawsze bezpłatny, także zachęcamy do zajrzenia od wtorku do niedzieli. I jeszcze napomknę, że wystawa jest również dostępna w języku angielskim, więc turystów również zapraszamy.
0: Zapraszamy serdecznie. I do kiedy można odwiedzać wystawę?
1: Jeszcze na szczęście długo, do 28 lutego przyszłego roku. Zapraszamy.
0: No więc zachęcamy. Ze mną w studiu była Olga Tarczyńska-Polus, kuratorka wystawy Wszystko było w zasięgu, historia ratajskich osiedli. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.

No i co? Ja tak bym powiedział, że całkiem monotematyczny dzisiaj będę, bo znowu będę mówił o osiedlu, tylko o nowym osiedlu. Osiedle Wilno w Warszawie po 15 latach już tak powoli faktycznie zaczyna wyglądać tak, jak powinno. Ale czy tak naprawdę tak jest? Trudno powiedzieć. Z tym osiedlem jest tak, że miało być właśnie takim zaprojektowanym od początku do końca konceptem. Trochę jak nasze właśnie detaje, o których rozmawialiśmy przed chwilą z panią Olgą. No i trochę jak na przykład, nie wiem, Podpoznańska Dąbrówka. Nie wiem, czy kojarzycie taką miejscowość. Tam właśnie deweloper wykupił bardzo duże tereny, praktycznie że całą miejscowość. No i tam zaczął budować takie domy wielorodzinne, takie domy jednorodzinne, takie szeregowce, galerie. Oczywiście galerie, tak mówiąc, bardzo, bardzo hiperbolizując to. Powstał też kościół, który był z projektu właśnie tych architektów, co cała miejscowość. No i tego typu projekt miał powstać właśnie także w Warszawie. Czy wyszło? Trudno powiedzieć, bo w dzisiejszych czasach nie jest to takie proste. Chodziło o 50 hektarów na Elsnerowie i tam sytuacja była o tyle trudna, że ten deweloper nie miał całości tych terenów. Miał jakąś pewną część. No i gdy zaczęli inni deweloperzy stawiać tam swoje budynki, no to nie wpisywały się w tą koncepcję, którą przyjęli architekci. Dodatkowo te budynki, które powstawały niestety w architekturze łanowej, czyli tak jak bardzo często na polskich wsiach, dany teren od rolnika, który najczęściej jest na przykład długą, podłużną działką, sprzedaje się jakiemuś deweloperowi i bez żadnego podziału tej działki na mniejsze części buduje się tam. Przez to bardzo często są budynki bardzo długie albo po prostu te budynki są w normalnym kształcie, ale droga dojazdowa jest tylko po jednej stronie, a potem obok buduje się kolejny deweloper i znowu ma taką drogę. I to wszystko wygląda jak od tak linijki, ale nie w pozytywnym sensie, bo nie są to jakieś takie sensownej wielkości kwadraty, tylko bardziej bardzo długie prostokąty. I tutaj właśnie w tym przypadku też tak jest. Dodatkowo te budynki bardzo często są ogrodzone, no jak to w Polsce się teraz przyjęło, te wszystkie nowe blokowiska są ogradzane niczym jakieś bogate dzielnice w Los Angeles i to też jest problematyczne, bo tak jak mówimy o jakiejś dużej przestrzeni, to jest to czasem i powiedzmy, że przydatne i bezpieczne, tak gdy ogradzamy jeden budynek od drugiego i jeden od drugiego i jeden od drugiego i tak wszystko po kolei, a na końcu jeszcze powstaje w tym jakiś sklep i ten sklep jest tylko dla mieszkańców jednego bloku, już takie sytuacje miały miejsce w Polsce, no to no jest to problematyczne. Dodatkowo planowano tam wybudować szkołę, no ale też kto miał w sumie to zrobić? Więc szkoły nie ma, przedszkole jakieś jest, ale chyba tylko jedno na dość duży teren. Generalnie nie wyszło to najlepiej. Prawda jest taka, że gdy za taką rzecz zabiera się tylko jeden deweloper i nie ma tutaj jakiejś takiej dużej współpracy z miastem, ani z innymi deweloperami, no to raczej nie ma prawa wyjść. No a na dodatek przychodzi właśnie taka typowo polskość, że wszystko chcemy ogrodzić, bo to nasze. No i jest jak jest. Niestety, co poradzić? Tak już jest i tak już pewnie będzie, chociaż miejmy trochę może pozytywnego nastawienia do tego wszystkiego. A już teraz Mysłowic i inne. Zupełnie

0: No i co? Ja bym trochę o tym, jak polskie miasta wyglądają, porozmawiał. Nie mam niestety z kim, więc porozmawiam sobie z wirtualnym Tobiaszem Wichnowskim, czyli plastykiem miejskim poznańskim, który trochę mi opowiedział o tym, jak wyglądało w tym roku upiększanie miasta, a dokładniej to likwidacja nielegalnych szyldów, bo od 1 stycznia do 30 czerwca tego roku 455 postępowań się toczyło w związku z tym. I najlepsze jest to, że zdemontowano bardzo dużo tych szyldów, ale w zasadzie to nie to było najważniejsze.
1: Udało nam się rozebrać, zdemontować ponad 500 nośników. Oczywiście zawsze się tym parametrem chwalę, ale najważniejszy parametr jest inny. To jest ponad 300 opinii legalnych, wchodzących do obrotu szyldów i nośników reklamowych. To jest najważniejsze, bo wtedy zaczynamy panować nad tym, co wpływa na rynek. Mało tego, to jest faktyczna estetyzacja, bo wiadomo, przedsiębiorcy zawsze będą mieli reklamy, zawsze będą mieli szyldy, a nam zależy na tym, żeby one były estetyczne.
0: No właśnie, bo najważniejsze jest to, żeby powstawały estetyczne szyldy, a niekoniecznie to, żeby wszystkie niszczyć. I to jest clue całej sprawy, jak podkreśla Tobiasz Wichnowski. Co ciekawe, można było zgłaszać takie nielegalne szyldy przez aplikację Smart City Poznań i to właśnie tam najwięcej takich zgłoszeń było. Niestety albo stety, te szyldy są i one zniknąć raczej nie powinny.
1: Życie gospodarcze ma to do siebie, że rozwija się dynamicznie. My jako Poznań zawsze słynęliśmy z tego, że byliśmy miastem przedsiębiorczym. Ta przedsiębiorczość nie zawsze objawia się tylko i wyłącznie wzrostem PKB, ale czasem objawia się ilością nośników reklamowych, szyldów. Ja bym chyba nie chciał takiej sytuacji, kiedy bym usiadł i powiedział, no nie ma reklam na mieście. Boję się, że po prostu życie gospodarcze by wtedy zamarło.
0: No właśnie, a wiele osób chciałoby, żeby tych reklam w ogóle nie było i żeby te sprawy toczyły się bardzo szybko, a to niestety nie jest takie proste.
1: Na każdy case, na każdą reklamę my musimy mieć co najmniej jeden dzień takich czynności przygotowawczych. Oczywiście możemy iść na skróty, tyle tylko, że jak idziemy na skróty, a przedsiębiorca nam się odwołuje, to mamy albo skierowanie do ponownego, albo mamy umorzone postępowanie. No, musimy to robić kompetentnie i zgodnie z zasadami sztuki.
0: No i właśnie, to wszystko opiera się na prawie, na uchwale krajobrazowej, która nie jest jak kodeks wykroczeń i nie działa to w taki sposób, że idziemy jak policjant i możemy wlepiać mandaty w ciągu kilku sekund.
1: Bardzo, bardzo bym chciał, żebyśmy my mogli na przykład nałożyć karę na zasadzie takiej, jeden na miejsce. Widzę, że to wisi, nie wiem, kodeks wykroczeń, 500 zł mandatu. Nie ma takiej możliwości.
0: No właśnie, a jest szyldownik i można się do niego stosować. Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców, żeby korzystali z tych dostępnych w internecie narzędzi. No i żeby też jakoś wykazali się empatią w stosunku do innych przedsiębiorców, bo co też nam Tobiasz powiedział, są sytuacje, kiedy jeden przedsiębiorca, można by powiedzieć, że donosi na drugiego. No i czasem to jest, powiedzmy, że dobre, jeżeli oczywiście nie chodzi o jakąś walkę nierówną, tylko o to, by po prostu walczyć o piękno naszego miasta. W ubiegłym roku kwota łączna tych kar wyniosła 4,5 miliona złotych, a już teraz, w tym roku, jest to 3,5 miliona, a jesteśmy dopiero w połowie. Jak mówi Tobiasz Wichnowski, największe, około milionowe kary dopiero nadejdą. Więc Plastyk Miejski tutaj podkreśla, że na koniec roku prawdopodobnie wszystkie kary osiągną około 10 milionów złotych. Jest to naprawdę, naprawdę sporo. Myślę, że co będzie dalej, przekonamy się już w najbliższych miesiącach.

opowiadał to nam chyba prezydent miasta, że coś zrobi z areną. No i wyszło jak wyszło. W 1974 roku otwarto naszą cudowną arenę i no po około 30 latach przydałby się jakiś remont, bo faktycznie podczas otwarcia to był naprawdę bardzo nowoczesny obiekt, jeden z najnowocześniejszych w Polsce. No ale później, właśnie w około 2007-2012 roku, w tamtych okolicach zaczęły się takie głosy pojawiać, że trzeba by coś z tą areną zrobić. No i tak myślano, jakieś pierwsze pomysły były, a w 2014 roku przyszedł jeden człowiek i powiedział, że trzeba by ją wyburzyć. No i nie zrobiono tego na szczęście, ale taki pomysł gdzieś tam się pojawił. Później pojawił się pomysł takiego liftingu tej areny, no bo w międzyczasie jakieś takie doraźne remonty były robione, ale trzeba by coś z nią zrobić, żeby tak faktycznie prezentowała się lepiej. I wtedy też właśnie tą arenę przejęło MTP. Następnie pojawił się pomysł dużej modernizacji, no bo co, w Poznaniu nie mamy dużej areny. Ta arena, która jest, ma około 3-4 tysięcy stałych miejsc, w zależności od tego właśnie jak to liczyć, czy to są miejsca takie faktycznie na teraz, czy gdyby jakieś delikatne manipulacje nieznaczące zrobić. No ale pojawił się taki pomysł, żeby z tej areny zrobić taką 9-tysięczną halę. Prawdziwą, taką jak w większych polskich miastach. Wtedy trzeba by się trochę wkopać w ziemię i zrobić z niej taki wielopiętrowy, dwupoziomowy, ale w dół budynek. Tam też trzeba by zrobić wtedy parking, no ale to gdzieś tam się kleiło, tylko było bardzo drogie. No i okazało się, że MTP niekoniecznie jest w stanie sfinansować coś takiego, nawet z pomocą władz, czy miejskich, czy państwowych. No więc w międzyczasie doszło do takiego załamania, że raczej nic z tego nie będzie. No i właśnie dość niedawno tą arenę przejęło z powrotem miasto. No i może dobrze, może coś z tym będzie, chociaż według aktualnych doniesień prawdopodobnie będzie to tego taki delikatny remont, który ma na celu przystosować ją do dzisiejszych standardów, ale niekoniecznie rozbudować. A dlaczego ta rozbudowa byłaby ważna? No, rozbudowa albo wybudowanie nowej hali. No bo w Poznaniu nie ma dużej hali. I to jest naprawdę duży problem, bo większość hal w Polsce ma po 10, 15, 8 tysięcy miejsc, a u nas jest to no właśnie 3-4. I teraz uwaga, wymienię wszystkie miasta, które mają większą halę od poznańskiej. Kraków, Gliwice, Łódź, Katowice, Gdańsk, Katowice, Częstochowa, Łódź, Bydgoszcz, Toruń, Gdańsk, Płock, Wrocław, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Radom, Zielona Góra, Warszawa, Rzeszów, Tarnów, Gdynia, Olsztyn, Lublin. I dopiero potem jest Poznań. Więc tu niektóre miasta mają po dwie hale większe od Poznania, albo nawet trzy, a w Poznaniu jest tylko jedna i to mała. No, nie mówię, ale naprawdę jest to żenujące. I jak o tym myślę, to się robi czerwony jak cegła ze złości i z żenady.

No, a ja mam koniec audycji, moi drodzy, moi mili. Niestety, nie chcę być inaczej. Przed mikrofonem był Maksymilian Wawrzyniak, a realizacją zajmował się Patryk Wojciak. Zanim się jednak pożegnam, to zaproszę was wszystkich na nasze media społecznościowe, gdzie co tydzień pojawiają się sylwetki poznańskich gmachów. No i co mogę wam więcej powiedzieć? Nic wam nie powiem. Biała Armia już teraz, zespół Baim na 4 minuty przed godziną 12. No i zapraszam was na peryferiach, bo to już zaraz.

0: Czekajcie, ale rynek dopiero co skończyli.
1: Plan zagospodarowania Eteru. Od renesansowych podcieni po wieczne rozkopy. W każdą sobotę o 11.
2: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja.
3: Nieskandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13.30.
4: Seks Afera.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.00.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru, Integracje, zapraszają na międzynarodowy turniej sportów tradycyjnych Pierścieniówka. 11 sierpnia, godzina 17, Klub na Fali. Sponsorzy. Klub na Fali, Primavera, Toba Sport, MK Kane, MDM Druk, Unika, patroni medialni, IKS, Radio Emaus, Info Kostrzyn, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły? integrationpoznań.com.
2: Reklama.
7: Radio Afera, 98,6 MHz.
8: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt, jak co tydzień, prowadzić dla Państwa program Na Peryferiach. No, nie tylko przez moją audycję, ale również przez audycje, które miałam przyjemność współprowadzić, na przykład z takim Maxem, który przed chwilą skończył swoją audycję i zapowiedział moją. Prowadziłam w zeszłym tygodniu. Zresztą to jest bardzo fajne prowadzić jeszcze inne audycje i sobie nowych ludzi poznawać, ale oprócz tego, że ja poznaję nowych ludzi, to Państwo poznają mnie. No i doskonale już Państwo wiedzą, że ja lubię tak rośliny, pociągi, niesamowite miejsca, pałacyki, około strażakowe rzeczy, no i oczywiście wiatraki. A na liście i planach do zrobienia oczywiście mam przejazd na koniu na oklep. Jeżeli zastanawiają się Państwo, skąd tutaj taki miszmasz teraz informacyjny, to zapowiedź tego wszystkiego, co będzie dzisiaj się działo na audycji, o czym będę dzisiaj opowiadać. Mam nadzieję, że mają już Państwo swoje typy odnośnie do tego, o jakiej miejscowości dzisiaj będziemy mówić, więc za mikrofonem jak zawsze ja, a za część tutaj techniczną, za część realizatorską będzie odpowiadał Patryk Wojciak, na którego widok bardzo, bardzo się cieszę i to jest bardzo satysfakcjonujące, że znowu się widzimy tutaj na audycji po dwóch tygodniach. A teraz zapraszam Państwa na jedną z moich ulubionych utworów, czyli na Lęk od Opium.

Trudno się wyrosowało, mam tego pełną świadomość. No bo jak połączyć strażaków i koni i w ogóle kompletnie dwie inne miejscowości będą się kojarzyć? No bo zapewne większość z Państwa będzie się Wielkopolska i właśnie strażacy kojarzyć z Rakoniewicami. O Rakoniewicach już kiedyś sobie opowiadaliśmy, o tej niezwykłej fontannie, o tym muzeum, który jest umieszczony w byłym już kościele ewangelickim. To jest całkiem w sumie ciekawe, że jest Muzeum Pożarnictwa, że możemy to zobaczyć w Wielkopolsce. No ale nie. Mają Państwo rację, o Rakoniewicach już było. Mimo tego, że lubię wracać do tej miejscowości i fizycznie, i właśnie w opowieściach, to nie. Nie to. To jest dzisiaj zły trop. Bo my dzisiaj będziemy mówić o Racocinie. I ja bardzo mam ochotę czytać za każdym razem to C jako K, więc mam nadzieję, że będę nad tym panować. Dlaczego? Dlaczego w ogóle dzisiaj taki temat? Bo wrócimy do takiego starego, dobrego zwyczaju tej audycji, czyli jak coś się dzieje, to ja opowiadam o tej miejscowości, w której coś się dzieje. Bo już w niedzielę na stadionie hipopicznym w Racocinie odbędzie się 21. europejskie i... które 24. Krajowe Zawody Sikawek Konnych. To jest całkiem wyjątkowe wydarzenie, które od lat przyciąga miłośników tradycji pożarniczych, historii oraz takiej sportowej rywalizacji. No i na pewno ponownie dostarczy to wielu emocji. Jest to też okazja faktycznie do spędzenia takiego wspólnego strażackiego pikniku właśnie z ochotniczymi jednostkami Straży Pożarnej. I gdzie to będzie? No, na stadionie hipopicznym. I okej, co to w ogóle znaczy? To jest taki specjalny, duży plac albo obiekt do jazdy konnej, pokazów, zawodów. No właśnie, hipopiczny pochodzi od greckiego słowa hipopis, czyli koń. No a stadion, no to wiadomo, duże miejsce do rywalizacji, więc taki stadion faktycznie w tej miejscowości jest. Więc miejsce, które służy do organizacji... właśnie takich zawodów około konnych, no ale nie tym razem. Tym razem będą mogli Państwo zobaczyć zawody sikawek konnych, czyli w sumie będziemy mieli i strażaków, i koni, i sikawki. W ogóle brzmi to niesamowicie egzotycznie, bym chciała powiedzieć. Niesamowicie inaczej. W sumie to jest coś takiego niepowtarzalnego. Ja uwielbiam właśnie takie miejsca. Zresztą mam nadzieję, że Państwo też, gdzie dzieje się coś niezwykłego, coś takiego, gdzie nigdzie indziej nie można znaleźć. I gdzie leży ta miejscowość? No, miejscowość leży jakieś 57 km od Poznania i mogą Państwo dojechać tam autem, jadąc przez S5 i to będzie zajmowało jakieś 51 minuty, albo mogą pojechać Państwo na przykład pociągiem. To będzie 20 minut, ale tylko do Kościana i później z Kościana do miejscowości mają kolejne Państwo 5 kilometrów. Ale skąd w ogóle taka piękna nazwa? W ogóle wszystkie miejscowości, których nazwa zaczyna się na R, mają jakieś takie ciekawe pochodzenie bądź bardzo ciekawą nazwę w ogóle, jak to się rozwijało. Więc nazwa wielkopolskiej wsi Rakot pochodzi prawdopodobnie od staropolskiego imienia dzierżawczego, na przykład jak Rodstad, Rodet, Rodomir. No i oznaczałam właśnie założyciela lub właściciela osady. I w najstarszych dokumentach z 1366 roku miejscowość zapisano jako Radsztajt in Isula, czyli miejscowość na wyspie. W wieku XV już to było Radsztad, Radstad. Z czasem nazwa przekształciła się w formę Racat i współczesną postać utrwalono w okresie zaboru, więc tak właśnie brzmiała nazwa, zmieniała się ta nazwa. Jak ja słyszę takie nazwy, to mi się chyba do końca życia będzie przypominać mój ukochany Mikstad. Zresztą o Mikstadzie wspomnimy sobie w przyszłym tygodniu, bo to już jest ta data, to już jest ten moment, który też ma bardzo ciekawą etymologię tej nazwy. Nazwijmy to etymologią i samo w sobie słowo jest, sama w sobie nazwa jest całkiem ciekawa. Ale wróćmy sobie do naszej Rakoty. Racoty. To jest wieś w Polsce, żebyśmy sobie dokładnie teraz ustanowili, no bo już wiemy jak dojechać, no to ustalmy sobie dokładnie tą pineskę, gdzie ta miejscowość jest. I jest to wieś w Polsce, położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kościańskim, w gminie Kościan, na równinie kościańskiej. Uff. A miejscowość jest położona właśnie 5-6 km na północny wschód od Kościana. I Rakot na 2021 rok miał 132 mieszkańców. Ale pierwsze wzmianki pochodzą z 1366 roku, gdzie wieś należała do rodziny Kostków, którzy postawili tutaj swój zamek. Tak, będzie dzisiaj pałacyk. Nie będzie zamku, będzie pałacyk.
Między innymi będzie pałacyk, bo to nie jest oczywiście jedyna rzecz, którą wieś ma do zaproponowania. No i jeżeli sobie zajrzymy jeszcze głębiej w tą historię, dzisiaj będzie sporo tej historii, trochę będę przeskakiwać z daty na datę i z tematu na temat, bo jest tego sporo i zbierałam to z wielu miejsc, więc zacznijmy od tego, że miejscowość pierwotnie zawiązana była z Wielkopolską od samiusieńkiego początku i właśnie mamy metrykę średniowieczną, istnieje od połowy wieku XIV, ale same okolice miejscowości były jednak zasiedlone wcześniej. No i odnotowują to właśnie najstarsze historyczne zapisy. Archeolodzy odkryli tutaj ślady osady położonej około 800 metrów na północny wschód od obecnej wsi Rakot. No, czyli tak całkiem niedaleko możemy zobaczyć stare ślady. A po obu stronach strugi bez nazwy odkryto liczne domostwa w formie półziemki oraz paleniska datowane szacunkowo na taki wiek, który 8 a 14. Coś takiego między 8 a 14 wiekiem. W ogóle też to jest bardzo duży rozstrzał. I mówi się też, że miejscowość początkowo, bo pierwotnie była związana z Wielkopolską, ale początkowo była własnością jeszcze kościelną, później szlachecką, należącą do lokalnej szlachty wielkopolskiej z grodu Grożyska, później Poniewskich i Głodkowskich i Kostków. A w 1445 roku miejscowość leżała w powiecie kościańskim w koronie Królestwa Polskiego i należała do parafii Wyskoć, czyli bardzo niestandardowo w sumie jak na ziemię, które sobie do tej pory omawialiśmy, no bo o parafii Wyskoć jeszcze nigdy mowy nie było. I taki pierwszy zachowany zapis o wsi pochodzi z roku 1366. Wówczas to Jan z Ligdenga, biskup poznański, uposażony w dochody właśnie parafię Wyskoć, właśnie nadał tutaj nową konie w katedrze poznańskiej i to był kanonik Gostowa i dawnego plebana Wyskoci. Sięga, w ogóle historia Rokotu sięga faktycznie tutaj średniowiecza i wiemy o tych z tych pierwszych źródeł, jacy byli po kolei tutaj właściciele, czyli Jan Borek, później wieś wykupił Marcin Głodkowski, była ona później w rękach Głodkowskich do 1628 roku, no i była jeszcze Joanna Tarło, czyli wnuczka ostatniego Głodkowskiego Adama i od niej później kupił to Krzysztof Bronisz, herbu Wieniawa. Herbu Wieniawa już nam się kiedyś pojawiali i myślę, że kiedyś trzeba byłoby prześledzić w ogóle to, jakie ziemie oni mieli i w jakim czasie, bo kolejny raz się na chwilę gdzieś tam w tej historii pojawiają. W roku 1798 majątek został sprzedany księciu Wilhelmowi Ormińskiemu, który w 1815 roku został koronowany na króla Niderlandów. A od roku 1878 Rakot stanowił własność książąt wimerskich. I to chyba byłoby to, co byłoby najważniejsze, jeżeli chodzi o historię. Jeżeli coś jeszcze do historii trzeba będzie wrócić, to wrócę, ale wydaje mi się, że te dane są nam najbardziej potrzebne. Chyba, że jeszcze sobie wspomnimy, zanim zaczniemy mówić o pałacu, to, że w okresie międzywojennym pałac był rezydencją prezydenta Rzeczpospolitej, a w lipcu 1927 roku w Rakocie przebywał na dwutygodniowym wypoczynku Ignacy Mościski wraz z małżonką i adiutantem generalnym, czyli Sergiuszem Zachorskim. I to chyba będzie wszystko. Jeżeli czas trzeba będzie jeszcze wrócić do historii, to wrócę, ale wydaje mi się, że już z tego miejsca będziemy wracać tylko i wyłącznie do historii pałacu i oczywiście do historii wiatraka. Ta audycja nie istniałaby właśnie bez tych elementów jak pałac, kościół i wiatrak. No dobrze. I jeszcze jakaś ładna, urocza stacyjka. I od stacyjki zaraz sobie nasz spacer zaczniemy.

Zacznijmy sobie nasz spacer po Rakocie. I ja się właśnie dowiedziałam, że mój realizator jest z tamtych rejonów, więc ze spokojem, jeżeli będę wprowadzać w jakieś błędy, to on będzie na bieżąco mnie tutaj poprawiał. Więc mamy podwójne sprawdzenie informacji. To jest co lubię, to jest to, co mnie stresuje. Dokładnie tego potrzebowałam dzisiaj. Dobrze, ale zacznijmy spacer. Od czego? No oczywiście od przystanku kolejowego. Jest to już niestety nieczynny przystanek kolejowy. To jest przystanek osobowy linii numer 366 w Rakocie, więc budynek się zachował, budynek stacyjny jest, znajduje się właściwie na trasie Krzywińskiej Kolei Drezdenkowej, a na stacji kręcono kiedyś sceny do filmu Andrzeja Wajdy, czyli Wszystko na sprzedaż. Widzicie, zrobiło nam się tutaj bardzo, bardzo, chciałbym powiedzieć, światowo w sumie, no zrobiło nam się światowo, zobaczcie, taka miejscowość w takim filmie, ale jeżeli gdzieś tam Państwo są zainteresowani tym, jak faktycznie wygląda to, albo właściwie jak ten budynek się zmieniał, to jest strona ludzi, którzy są strasznie zapaleni, jeżeli chodzi o pociągi, jeżeli chodzi o kolejki wąskotorowe, jeszcze bardziej niż ja. I można odszukać zdjęć do 1970 roku, chyba udało mi się dokopać, jak to wyglądało i właśnie jak takie wielkie wręcz pociągi wjeżdżały na taką małą stację. Wyglądało to absolutnie kuriozalnie, przepięknie, uroczo, wiele emocji naraz to we mnie wzbudziło, więc polecam właśnie poszukać, zobaczyć, bo to faktycznie wygląda w jakiś sposób cudownie, w jakiś sposób magicznie. Ale zostawmy ten przystanek kolejowy, on jest mały, my się wszyscy na nim nie pomieścimy i pójdźmy do pałacu. Ale ja lubię pałac na tej audycji. Pałac został zaprojektowany przez Dominika Mergańskiego i wzniesiony został około 1785 roku właśnie dla księcia Antoniego Barbary, Antoniego Barnaby Jabłońskiego. Takie ładne imię mi tak ciężko przez gardło chciało przejść. I na przełomie wieku właśnie XIX i XX dobudowano do północy najnowsze skrzydło. Dziedziniec jest od ulicy oczywiście Dworcowej, no bo od dworca sobie przeszliśmy i na ulicy Dworcowej właśnie będą znajdowały się rzeczy, które głównie przyjechaliśmy dzisiaj zobaczyć, czyli pałacyk, no i do tego faktycznie dwie oficyny. O tych oficynach jeszcze sobie za chwilę porozmawiamy. Ale sam początek, sam, to jest tak. Pałac właściwie jest założeniem pałacowo-parkowo-folwarcznym. Czyli mamy park, mamy pałac i mamy folwarki. Folwarki do tej pory funkcjonują, co prawda teraz spełniają nieco inne funkcje, ale jednak nadal są. No i są zbudowane faktycznie pod koniec wieku XVIII, no i tak w połowie wieku XIX. Jest to tak naprawdę świadectwo wysokiego poziomu architektury związanej z hodowlą i przemysłem rolnym ubiegłego stulecia. A cały charakter posiada taki unikatowy charakter kompleksu łączącego funkcję rezydencjonalną z gospodarczo-produkcyjną w ramach jednolicie funkcjonującego założenia przestrzennego. Jak to wszystko pięknie brzmi i tak też to wygląda. Ale jeżeli sobie zajrzymy w historię, to początkowo w Racocie znajdował się niewielki dwór oraz murowany zamek myśliwski. A za czasów właśnie księcia Antoniego Barnaby Jabłonowskiego. Bywał tu m.in. Tadeusz Kościuszko i książę Józef Poniatowski. Jabłonowski wybudował we wsi właśnie kościół, o którym też będziemy rozmawiać. Około 1785 roku ukończył jeszcze budowę nowego pałacu. Budowla została wzniesiona w stylu klasycystycznym i właśnie prawdopodobnie przez Dominika Marińskiego lub, jak twierdzą inne źródła, przez Jana Chrysta Kamsteza. No i na początku wieku XX powiększono pałac od strony północnej. To będę też podkreślać, no bo owszem, to jest całość, ale jest tutaj ta dobudówka, trochę to widać, trochę nie widać. Zależy, na ile ma się wprawne oko i na ile jest człowiek dociekliwy. I co jeszcze bardzo ważne, w 1919 roku Rakot stał się własnością Skarbu Państwa. No i wtedy faktycznie powstała letnia siedziba prezydentów Rzeczpospolitej. I jak już wspominałam, w 1928 roku w założeniu powstała państwowa stadnina koni, która była jedną z trzech pierwszych stadnin na terenie Polski. Podsumujmy sobie to wszystko, bo padło bardzo dużo informacji, więc sobie to rozrysujmy. Mamy całe założenie pałacowo-parkowo-folwarczne.
I na tym terenie, właśnie przy ulicy Dworcowej, jest tutaj pałac, są tutaj dwie oficyny i jeszcze mówimy o stadninie koni, która była właśnie jedną z trzech pierwszych stadnin na terenie Polski. W ogóle to jest coś, o czym wydaje mi się, że warto wspomnieć i warto mówić głośno, bo mało w sumie mamy już takich miejsc, które bardzo mocno się kojarzą z końmi. W sumie jeżeli ktoś mi rzuca hasło konie, to przychodzą mi na myśl dwie miejscowości. Jedna tylko już dlatego, że znam ludzi stamtąd, no i druga ze względu na jeden bardzo znany skandal sprzed kilku lat. Ale jeżeli chodzi o samą Rakotę, to całe to założenie powstawało w kilku etapach. Bo w części północno-wschodniej założenia znajduje się zespół pałacowy z rozciągającym się w kierunku północno-zachodnim krajobrazowym parkiem. O parku też będziemy sobie zaraz osobno rozmawiać. A na południe od zespołu pałacowo-parkowego rozciąga się zespół folwarczny. A najstarsza rezydencjonalna część pochodzi z wieku XVIII i realizuje ideę barokowego, lokowanego rezydencji między dziedzińcem a ogrodem na osi symetrii wyznaczonej przez zabudowę dziedzińca honorowego. No i takim centralnym jej punktem jest klasycystyczny pałac z roku 1780. Czyli, owszem, jest to wiele etapów, ale jakby tutaj ten pałac jest z 1780 roku, dlatego też będą różne daty padać i różne jakby wieki, dlatego że faktycznie

mówi się nieraz, że to jest sztuczny kamień. No to jest taki rodzaj materiału, który właśnie ma udawać polichromię, czyli wszelkie rodzaju malowania. Posadzki. Posadzki to jest też coś, o czym już się w sumie zapomina, bo jeżeli przejdą nawet państwo po poznańskich kamienicach, to rzadziej można spotkać zachowane jeszcze posadzki. Łatwiej faktycznie będzie można odnaleźć alfresko czy sgrafito, które są zrobione w tych klatkach, czyli właśnie te wszystkie malowania na świeżo zaprawionej zaprawie, która jest świeżo położona i świeżo pomalowana. To akurat łatwiej zobaczyć. No i piękne piece kaflowe. Jak ja słyszę piece kaflowe, to jest akurat taki kawałek duszy, który mnie zawsze piecze, bo piece kaflowe były bardzo ważnym elementem kiedyś wystrojów. Ale nam się zrobi dzisiaj teraz i dzisiaj historycznie. Piece kaflowe były jednym z ważniejszych elementów wystrojów, bo piece kaflowe potrafiły też wskazywać na to, czym dana rodzina, czym dany ród się zajmował, bo piece były tworzone z takim bardzo dużym zaangażowaniem i oprócz tego, że pełniły funkcję ozdobną, to nieraz przynosiły nam jakąś historię. Dlatego w wielu muzeach mogą państwo trafić właśnie na piece kaflowe oraz na płytki z pieców kaflowych, dlatego że one mają swoją historię, one jakąś historię opowiadają. Więc jeżeli kiedyś jeszcze państwo przejdą przez muzeum i zobaczą, że jest kafelek z pieca kaflowego i na nim jest jakaś scenka rodzajowa bądź jest jakiś symbol, to proszę się zatrzymać. To proszę się zatrzymać, proszę popatrzeć i zobaczyć, ile tam naprawdę kryje się historii. Więc to, że w tym założeniu folwarcznym, że w tym pałacu zachowały się takie piecyki, a też przypominam z jednej z audycji do tyłu, że nieraz nawet piece były sprowadzane specjalnie, żeby je wymurować w jakiś zamek, to tym bardziej proszę zwrócić na nie uwagę. No, ale nam się tutaj zrobiło ogólnie. I jeszcze do tego pięknego pałacyka w Racocie wrócimy. Jeszcze będę starała się bardziej państwu to opisać, rozbudować, jakby naocznić, narysować w powietrzu słowem wszystko to, co jest w nim najpiękniejsze. Ale to spróbuję jeszcze za chwilę zrobić jeszcze raz.

Podsumowując tak naprawdę całość tego, co mówiłam, to budynek jest w bardzo dobrym stanie. W obiekcie aktualnie znajduje się hotel i stadnina. O stadninie zaraz sobie będziemy dalej rozmawiać. No i pałac został zbudowany w latach 1780-1790 i w roku 1902 dobudowano nowe skrzydło. A cała budowla wzniesiona jest na rzucie prostokąta. W sumie od tego powinnam zacząć. Mamy na rzucie prostokąta, piętrowa, czterokolumnowym portykiem. Część pokoi jest wyposażona właśnie w stylowe meble. Jeszcze szafy gdańskie, są okrągłe rzeźbione stoły i krzesła. No i ta sukateria, o której też poświęciłam bardzo dużo czasu, która jest odnowiona. I czy to by było tyle o pałacu? No o pałacu mogłabym się jeszcze prawdopodobnie bardzo długo rozwodzić, ale no nie możemy aż tyle czasu na to poświęcić, ale chciałabym powiedzieć, że w roku 2005 stadnina koni Rakot została laureatem konkursu Zabytek Zadbany pod patronatem ministra kultury i generalnego konserwatora zabytków. To jest bardzo ważne wyróżnienie, więc tutaj faktycznie przy pałacu no musimy jednocześnie mówić też o stadninie koni. No i ta stadnina koni, o której tutaj cały czas gdzieś ona nam się przegalopowuje, a nazwijmy to tak, nie przemyca, nie przechodzi, nie przepływa, przegalopowuje nam cały czas przez audycję, no to jest stadnina, która powstała w 1925 roku, a właściwie 1 listopada w 1928 roku na mocy dekretu prezydenta RP w Rakocie powstała państwowa stadnina koni. No i do 1993 roku działała jako państwowe gospodarstwo rolne pod nazwą właśnie stadnina koni Rakot. I od 1994 roku stadnina koni Rakot jest skarbu państwa. Po przekształceniach do chwili obecnej właśnie działa. I jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, więc warto też o tym pamiętać, że to jest faktycznie długa historia. No i faktycznie trzecia stadnina koni w Polsce. Jedna z trzech pierwszych. I faktycznie Rakot jest jedną z tych miejscowości, która się kojarzy z hodowlą koni i faktycznie tutaj też ta tradycja sięga bardzo daleko wstecz, bo do 1925 roku, czyli w zeszłym roku, to już było 100 lat, jak ten zakład hodowli koni, jak ta stajnia Rakot istnieje. Mimo tego, że kilkukrotnie zmieniała swoją organizację prawną, jest i cieszmy się z tego jak najdłużej. Ale jeżeli chodzi o park, no bo to wszystko też jest umieszczone w parku. Jak żeby bez parku miałoby funkcjonować pałacyk, miałoby funkcjonować zamek. Więc park w Rakocie ma pierwsze wzmianki właśnie we włoskim ogrodzie, właśnie miał być to włoski ogród, pochodzą z 1679 roku, za czasów właśnie księcia Antoniego Barnaby Jabłonowskiego utworzono ogród angielski. Najpierw miał być włoski, potem utworzono ogród angielski, który miał być miejscem spacerów, miał ochraniać od wiatrów, miał zapełnić izolację od wsi i zabudowań folwarcznych. No i w Rakocie wykorzystano istniejące parkowe zadrzewienia. No i park obecnie rozciąga się na północ i zachód od pałacu i można go podzielić na takie dwie części, czyli południową, urządzoną w regularnym układzie, i północną o walorach typowo krajobrazowych. Wjazd do parku prowadzi przez takie dwie bramy usytuowane na wprost pałacu. Na zachód od pałacu znajduje się aleja prowadząca do dwóch stawów usytuowanych właśnie przy zachodniej granicy parku. No i drzewostan parku jest bardzo zróżnicowany, a jego wiek określany między, uwaga, 80 a 300 lat. Też bardzo ładny rozrzut czasowy. I rosną tam lipy drobno i szeroko liściaste, wiązy szypułkowe, dęby szypułkowe, grab pospolity, a jak wiemy, grab bardzo dobrze potrafi znieść bardzo wiele niedogodności. Topole białe, topole czarne, kasztanowce, jesiony, akacje, brzoza, więc myślę, że alergicy są bardzo usatysfakcjonowani, jak wchodzą do tego parku, ale faktycznie ten park jest bardzo, bardzo różnorodny i bardzo nas to też przy okazji cieszy, no bo im więcej faktycznie tych zmian, tych drzew, tym oczywiście lepiej. Jeżeli mielibyśmy jeszcze sobie spojrzeć w zwierzęta, właściwie w owady, które tam funkcjonują, to jest tego jeszcze więcej. Wszystkich nie będę wymieniać, ale
pałacyk. Mamy pałacyk, który jest przepiękny, który jest bardzo dobrze zachowany, który można oglądać zarówno z środka, jak i z zewnątrz. A co jest ważne, że można oglądać go również ze środka. Mamy faktycznie te oficyny i mamy ten park. Park, w którym który ma jakby takie dwie części i park, w którym faktycznie też bardzo dużo tego drzewostanu jest. I jest on bardzo, bardzo mocno zróżnicowany. Mogę cię prosić?

Był zamek, było całe założenie folwarczne, to może czas byłoby porozmawiać troszeczkę o kościele. Kościół rzymskokatolicki pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki i świętego Jerzego. I kościół w Rakocie to pierwotnie była kaplica pałacowa, no i stanowi przykład udanej fundacji książęcej łączącą funkcje kościelne z reprezentacyjnymi, tworząc uzupełnienie przestrzeni założenia pałacowego. I ja lubię to podkreślać, bo są takie miejsca, gdzie faktycznie najpierw to była kaplica, później z tego stworzył się kościół i tutaj faktycznie taka rzecz się stała. I jak to w ogóle było? Jeżeli sobie tak spojrzymy na historię, jak to historycznie wyglądało, szybciutko sobie to zakreślmy, bo pierwszy kościół w Racocie należał do parafii Wysockiej, a obecny zniesiony został pod koniec wieku XVIII jaka kaplica pałacowa przez rodzinę Jabłonowskich, właścicieli wsi. I budowa została rozpoczęta około 1768 roku 1770 przez właśnie wojewodę rawską księcia Dorotę Jabłonowską, a ukończona po 1780 roku przez właśnie jej syna Antoniego Kasztelana Krakowskiego. A w latach 1818-1943 kościół należał do gminy ewangelickiej. A od 1946 roku był filarnym kościołem w parafie w Gryżynie. Więc jest to w sumie ważny kościół również z aspektu, powiedzmy, takiego kościelnego, nie tylko historycznego, nie tylko wizytówkowego, nazwijmy to nawet, ale również pod względem takim dla parafii. I pierwszy kościół, pierwszy kościół należał do parafii Wysockiej i ten obecny został wzniesiony, został rozpoczęty jako kaplica, był filarnym kościołem, a kościół aktualnie jest budowlą o cechach późnobarokowych. Jest murowany, otynkowany, jest częściowo podpiwniczony, no i został wzniesiony oczywiście na planie krzyża. Chociaż mówię teraz oczywiście, a tak oczywiste to nie jest. Większość kościołów jest budowanych na planie krzyża, no ale ostatnio faktycznie takich kościołów nie mieliśmy, więc ten jest na planie krzyża greckiego z kolistą nawą centralną. Na wewnątrz kościół to jedyny ołtarz ujęty, jest ujęty parą kolumn, dwoma półkulami z głowicami i liściami akantu, a między kolumnami znajdują się klasycystyczne wazony, a na belkowaniu rzeźby aniołów, a w samym centralnym punkcie obraz świętego Stanisława Kostki. W kościele znajdują się również XVIII-wieczna figura Chrystusa ukrzyżowanego, wyrzeźbiona właśnie w czarnym dębie. I tutaj ode mnie taka mała informacja, że czarny dąb nie jest łatwym materiałem do obrabiania, bo jest twardy, plus czernieje, zmienia się jego kolor z czasem i z czego co pamiętam, to przy obróbce potrafi trzasnąć, więc tutaj też chciałabym to podkreślić, że jest faktycznie taka rzeźba. No ale z kolei jak już się w niej coś wyrzeźbi i zrobi się to dobrze, no to nie ma siły, żeby coś się z taką wyrzeźbioną rzeczą stało. Dach jest wielopłachtowy, jest kryty dachówką, no i również znajduje się przed kościołem unikatowa drewniana dzwonnica z trzema dzwonami. My tutaj lubimy takie rzeczy. Tak, dzwonnica jest takim jednym z elementów, które należy sobie obejrzeć z każdej strony, no bo po pierwsze, drewniana dzwonnica, która jeszcze nie spłonęła, mam nadzieję, że nigdy nie spłonie. Mam nadzieję, że nigdy nie spłonie, bo już niestety mówiliśmy o takich dzwonicach, które były drewniane, no i niestety nie dotrwały 2026 roku, a tutaj faktycznie jest ta dzwonnica, nie dość, że jest dzwonnica, to na dokładkę są tam aż trzy dzwony. To jest akurat rzadko spotykane, z reguły w takich dzwonnicach był jeden, ewentualnie dwa dzwony, tutaj mamy aż trzy. A ich dźwięk, no dźwięk jest piękny. No trzy dzwony na raz, to brzmi. Zwłaszcza ja lubię dźwięk dzwonów kościelnych, więc Państwo wybaczą, ale mi się ten dźwięk absolutnie podoba. Jeżeli ktoś uważa, że jest inaczej, no to ja poproszę takiego maila z wytłumaczeniem, dlaczego dzwony kościelne nie brzmią pięknie. I tak mniej więcej by się nam tutaj prezentowało kolejny kawałek wsi, czyli kościół, który kiedyś był kaplicą,
który teraz faktycznie ma te w sobie najpiękniejsze elementy, ma również zdobienia w środku, jest na planie krzyża i jeszcze do tego faktycznie przy nim stoi dzwonnica. W ogóle chciałabym zwrócić Państwa uwagę na to, że bardzo często przy kościołach stoi coś, co jest bardzo warte uwagi. Z reguły jest to dzwonnica, ale nie zawsze. Czasami są jakieś takie inne wyjątkowe elementy, więc oprócz tego, że jak zawsze zapraszam Państwa do obejrzenia kościoła, dlatego że po nim możemy wyciągnąć bardzo dużo historii oraz wiedzę o tym, jak rozwijało się miasto bądź wieś, to też obejść dookoła i zobaczyć nagrobki. Tu akurat w tym wypadku nie będzie, ale żeby właśnie obejść, zobaczyć, co jeszcze jest dookoła i po prostu pozachwycać się, ponapawać i może po prostu zaimponować komuś, na przykład na randce czy na spacerze i pokazać coś, czego druga osoba nie zauważyła i opowiedzieć o tym elemencie i powiedzieć, dlaczego on jest bardzo ważny albo godny uwagi i stanąć faktycznie przy tym kościele świętego Stanisława Kostki i Jerzego i powiedzieć, o, zobacz, a to jaka ładna drewniana dzwonnica. Nie dość, że drewniana, to jeszcze na dokładkę z trzema dzwonami.

Wydaje mi się, że bingo audycyjne może zostać skreślone, bo oprócz Luxtropedy oczywiście muszę wspomnieć o wiatraku Koźlarzu. I ja mówiąc przed chwilą jeszcze o tutaj dzwonnicy, że jest drewniana i że została i że nie spłonęła, miałam też na myśli troszeczkę historię wiatraku Koźlarza, który w 2014 spłonął we wrześniu. Niestety, więc nie ma go, mamy po nim ślad. No i to był prawdopodobnie zbudowany około roku 1809 i przeniesiony z gór do Rakotu. No i jak wszyscy wiemy, wiatrak Koźlak to najstarszy, tradycyjny typ wiatraka i też zweryfikowałam to ostatnio na Lubelszczyźnie, że oni tam w ogóle takich wiatraków nie mają i takich historii nie mają. To faktycznie jest bardzo, bardzo wielkopolskie. I tak bym kończyła dzisiaj o Rakocie, która ma do zaoferowania Państwu kilka miejsc, czyli właśnie stadioninę, czyli właśnie pałac, czyli kościół. Jeszcze przy okazji stadion, o którym wspominaliśmy. No i faktycznie jutro odbywają się tam bardzo, bardzo nietypowe zawody strażackie. I zapraszam Państwa serdecznie do tej miejscowości. Tak to mogę zakończyć, zwłaszcza, że dzisiaj moim realizatorem był Patryk Wojciak, który jest gdzieś tam z tamtych okolic i co jakiś czas przytakiwał mi głową, że faktycznie tak jest i troszeczkę śmiał się również z moich gdzieś tam w międzyczasie skojarzeń, które się pojawiły, ale za część merytoryczną, jak zawsze odpowiadałam ja, Katarzyna Rybicka. Ja Państwu serdecznie dziękuję za dzisiaj. Słyszymy się za tydzień, a jeżeli Państwo chcą, to również jutro możemy się usłyszeć na Aferanku. Więc do usłyszenia.

0: Wielkopolska to nie tylko Poznań. W tym programie skupimy się na peryferiach. Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12.
1: Radio Afera 98,6 MHz. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
4: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
1: Reklama. Radio Afera, 98,6 MHz. Uwaga, uwaga, audycja archiwalna.
7: Dobry wieczór, audycja Good Night Collective. W soboty o 13, zapowiedź w piątki o 17.30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
8: To jest audycja Dobry Wieczór, a my jesteśmy Good Night Collective. Dzisiaj jestem ja, Justyna, i jest ze mną Karolina oraz znany wam już z kilku audycji wcześniejszych Krzysztof Lisiecki, który jest z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Warszawie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o czymś może, co na pierwszy rzut oka nie wygląda jak temat astronomiczny, a jednak my to udowodnimy, że tak jest. Porozmawiamy sobie dzisiaj o zjawiskach atmosferycznych.
9: Tak, nie tylko deszczu, ale raczej właśnie chcielibyśmy się skupić na takich bardziej ciekawych wizualnie zjawiskach atmosferycznych. Nie tylko tęcza, ale też halo, który jest bardzo obszernym zjawiskiem. Myślę, że pojawią się też ciekawostki o tęczy na innych długościach fali, nie tylko widzialnej. I też na temat tęczy nie tylko na Ziemi, ale również gdzieś indziej w naszym Układzie Słonecznym. Ale zaczniemy sobie właśnie od tej tęczy. I poprosimy Krzyśka, żeby nam opowiedział może. Ej,
8: ale w ogóle to często wspominamy o tęczy, tylko mówimy o tym wtedy spektrum w astronomii, więc już nieraz, czy o spektroskopii, jak były jakieś odcinki, to na pewno o tym wspomnieliśmy.
9: Tak, na pewno słowo tęcza padało ze względu na to, że zawsze jak mówimy o spektroskopii, to mówimy no rozszczepienie światła i obserwujemy taką jakby tęczę, a następnie na tej tęczy lub linie absorpcyjne lub emisyjne i to jest właśnie ta nasza spektroskopia. No ale dzisiaj opowiemy trochę bliżej, tylko po prostu o tej naszej tęczy w naszej atmosferze. I może nam opowiedz, Krzysiek, jak ona powstaje, czy ona jest okrągła i gdzie ona jest?
8: I czy na końcu jest garniec złota?
9: Na przykład.
10: Witam wszystkich. No, jeśli chodzi o ten garniec złota, to pewnie nigdy się nie dowiemy, bo do końca tęczy nie da się dojść. Ona tylko wydaje się w jakimś miejscu, ale im dalej pójdziemy, tym dalej ona będzie od nas. Cały czas możemy ją gonić, ale nigdy nie złapiemy.
9: Nigdy nie złapiemy garnica złota.
10: Ani tęczy. Garniec złota chyba łatwiej niż tęczę złota. Generalnie tęcza to jest takie zjawisko, które możemy obserwować nie tylko naturalnie, ale też możemy sobie, nie wiem, podczas podlewania roślin w ogrodzie, jeśli ustawimy się tyłem do słońca i będziemy podlewać te rośliny taką mgiełką, no to też tą tęczę zobaczymy. I ona nie będzie się różnić praktycznie niczym od tej tęczy na niebie, poza rozmiarem może, ponieważ wtedy ta mgiełka będzie bliżej nas. No i w sumie to tyle. I tak, jeśli jesteśmy na przykład wysoko nad poziomem Ziemi, jeśli jesteśmy na jakiejś górze albo na jakiejś wieży, to tęczę możemy zobaczyć okrągłą, całą, jako...
8: Samolotu widać,
9: właśnie, czy jesteśmy w stanie to zobaczyć okrągłe, czy to jeszcze muszą być jakieś inne elementy spełnione?
10: Nie, wystarczy, że będziemy gdzieś nad poziomem ziemi. Mhm. Może być samolotu, może być wieża, jest kilka takich wież.
8: No bo po prostu jak obserwujemy z ziemi, to ta ziemia nam ogranicza widok, nie?
10: Tak, dokładnie.
9: Tak. Ja jako dziecko, co się przyznam, ja myślałam właśnie, że i myślę, że wiele osób też tak myśli, że tańcza ma swój początek i koniec, bo ona tak wygląda. No a to jest jednak ciekawe, że no ona jest okrągła, tylko że my ją widzimy jakby z takiej perspektywy, że wygląda jakby się kończyła gdzieś i gdzieś zaczynała.
10: Może inaczej, to nie jest tak, że Ziemia ją zasłania, tylko to jest tak, że po prostu tam, gdzie zaczyna się Ziemia na horyzoncie, to niżej jakby w kącie widzenia, nie wiem jak to wytłumaczyć do końca, tam jest po prostu mniej kropelek wody, bo ta odległość od nas do tego miejsca, które widzimy na Ziemi, się zmniejsza. To nie jest tak, że ta tęcza jest gdzieś za horyzontem, po prostu nie mamy między nami a tym, co widzimy na przykład poziomem Ziemi, nie mamy wystarczająco wody, żeby tam ta tęcza powstała.
8: No tak, i to jakby wynika z geometrii po prostu czystej. To nie, właśnie nie jest tak, że ona wchodzi gdzieś tam za horyzont, tylko ona musi się w tym momencie urwać, jeżeli my stoimy na Ziemi. Jeżeli jesteśmy w powietrzu, tak, to ta geometria pozwala na zobaczenie całego pełnego koła.
10: Tak, mhm. Dlatego jak jesteśmy właśnie w górach, to możemy widzieć większy wycinek niż tylko połowę koła.
9: O! Czyli takie większe półkole, znaczy właśnie większe niż półkole. Ale może opowiedzmy od samego, zacznijmy od samego początku, bo wiemy, myślę, że nasi słuchacze wiedzą, co to jest pryzmat i wiemy, nawet mamy okładkę Pink Floyd, gdzie pryzmat rozszczepia światło i pojawia się tam, z jednej strony pada światło białe, a z drugiej strony mamy światło właśnie rozszczepione, tak zwaną naszą tęczę. No i tutaj właśnie ten temat działa podobnie i te drobinki, te drobne krople wody w atmosferze sprawiają, że to światło się rozszczepia i działa to właśnie w taki sposób, że tworzy się tęcza. Dla mnie interesujące jest to, że nie, jakby nie rozumiem, że to zjawisko jest zależne w jakiś tam sposób od średnicy tych drobinek wody w atmosferze, tak? Czy ono w ogóle powstanie, tak?
10: Tak. No, generalnie jeśli te kropelki miałyby inny kształt, po prostu inną wielkość, to ta tęcza albo by nie powstała, albo powstałaby w jakiś inny sposób, ale przez to, że żyjemy sobie na Ziemi, w której te warunki są mniej więcej takie same, niezależnie od tego, gdzie jesteśmy, to ta tęcza powstała zawsze tak samo, bo kropelki dążą do najbardziej optymalnego kształtu podczas spadania z chmury do Ziemi i zawsze są no, takiej samej wielkości, tak samo jakby spłaszczone wzdłuż ruchu, więc ta tęcza zawsze ma dokładnie tyle samo stopni. Wyjątkami są, jeśli jesteśmy wyjątkowymi sytuacjami są na przykład jakieś podróże wysokogórskie właśnie, albo lot samolotem, bo tam na przykład ciśnienie atmosferyczne jest mniejsze znacząco. Grawitacja, no może to nie jest aż tak ważne, no bo to nie jest duża skala, ale też jest trochę mniejsza, ale no, głównie przez to ciśnienie atmosferyczne zmienia się trochę lepkość powietrza, czyli to w jaki sposób powietrze oddziałuje z inną materią i te kropelki mogą przyjmować nieco inny, większy albo mniejszy kształt, z tego co pamiętam większy, przez to ta tęcza będzie miała troszeczkę inny rozmiar na niebie. No, ale wiemy też, że powstaje podwójna tęcza, prawda?
9: Tak.
10: A w jaki sposób powstaje podwójna tęcza, wiecie?
9: No, mamy nadzieję, że nam opowiesz.
10: Powstaje praktycznie dokładnie tak samo jak ta pierwotna, tak się nazywa tą główną tęczę, tylko światło odbija się raz więcej albo dwa razy więcej wewnątrz kropelki. Po prostu wpada pod innym kątem i ma więcej odbić, przez to wypada pod innym kątem.
8: Ona zawsze jest słabsza, nie? Ta główna jest taka bardzo mocna i im ona jest mocniejsza, tym mam wrażenie, że ta wtórna też jest mocniejsza trochę po prostu.
10: No tak, bo to znaczy, że mamy lepsze warunki do obserwacji tęczy. A wiecie, co jest jeszcze ciekawe? Że między tymi tęczami, tą pierwotną i wtórną, jest taki pas. Z tego, co pamiętam, on się nazywa pas Aleksandra. To jest po prostu między jedną tęczą a drugą. I tam widać, że niebo jest zdecydowanie ciemniejsze niż wewnątrz tej głównej tęczy i na zewnątrz wtórnej tęczy.
8: A to z czego to wynika?
10: To wynika z tego, że podczas załamania światła, które niekoniecznie zostanie tęczą, jest większe prawdopodobieństwo na to, że zostanie jakby odbite w kierunku środka głównej tęczy albo na zewnątrz tej drugiej tęczy.
8: Okay.
10: Czyli w kierunku fioletowym, niebieskim. Jest większe prawdopodobieństwo, że odbije się w niebieskim kierunku niż w czerwonym.
8: Okej, a może powiemy trochę też o tym, właśnie już przyszliśmy do kolorów, od jakiego do jakiego koloru obserwujemy to w tym zjawisku załamania, jakby to całe spektrum i czemu w zasadzie one są w tej kolejności?
10: To jest dobre pytanie. Znacie wierszyk?
9: Czemu patrzy żabo zielone na grób Farona? A nie, głupiego Farona.
10: Tak,
9: i
10: tak.
9: Każda pierwsza literka tego wierszyka odpowiada kolorom tęczy i pamiętam, że jako dzieciak uczyłam się właśnie tego w ten sposób. No i z czego to wynika?
10: To wynika z długości fal tych konkretnych kolorów. To znaczy, że czerwony kolor ma większą długość fali niż niebieski, fioletowy, a współczynnik załamania, czy to ten rozszczepienia, zależy właśnie od długości fali. Więc czerwony załamuje się najmniej, a niebieski najbardziej, z tego co pamiętam.
9: Tak, i niebieski też najbardziej się rozprasza, i w związku z czym właśnie z tego powodu niebo jest niebieskie.
10: Tak, tak, tylko nie mylmy, to nie jest to samo zjawisko, to zupełnie inne zjawisko, ale tak, to podobna przyczyna, ale inne zjawisko.
9: Inne zjawisko, ale podobna przyczyna, tak, tak. Tak, jedno zjawisko dotyczy rozproszenia, inne załamania światła.
8: Okej, słuchajcie, a czy gdzieś jeszcze w ogóle obserwujemy tęczę, albo są jakieś podobne zjawiska? Bo na przykład przychodzi mi do głowy Gloria na pewno, która właśnie jest obserwowana na przykład z samolotu, ale samo zjawisko chyba jest związane z tym, że oprócz tego pierścienia tęczy, w środku mamy to takie intensywne białe światło.
10: Mhm. Znaczy, Gloria, nie jestem pewien, czy możemy ją zaliczać do tęczy. To jest takie zjawisko, którym musimy mieć pod sobą, poniżej jakby swojego poziomu, jakąś chmurę złożoną z wody. I wokół cienia naszego powstaje właśnie taka poświata, trochę jak aureola.
8: Tak, to jest coś takiego właśnie, że zawsze ten obserwator ma siebie w centrum, swój cień jakby w centrum, tak. Nie? Że okej.
10: Okay. Jeśli to widzieć z samolotu, ewentualnie w górach to można zobaczyć, to taka legenda kiedyś była. Gloria ma drugą nazwę, nie pamiętam jak się dokładnie nazywa, ale to było jakieś widmo. I chodziło o to, że jeśli podróżnik górski zobaczy Glorię, to znaczy, że coś złego mu się stanie.
8: Tak, tak, tak, słyszałam to. No, to ciekawe jest.
10: Tak.
8: I jeszcze z takich rzeczy, które przychodzą mi do głowy, i to ostatnio się o tym dowiedziałam, że coś takiego istnieje, jest biała tęcza. W ogóle nie miałam o tym pojęcia. Ona wygląda dokładnie... To jest identyczny łuk jak ta kolorowa, tylko że ona jest taką białą mgiełką. I ona właśnie powstaje we mgle w sumie, nie? Na tych cząsteczkach.
10: Tak, to się... ewentualnie od księżyca. I z tego, co ja rozumiem, to polega po prostu na tym, że te kolory tam są, ale nasze oko ma pewne jakby limit widzenia kolorów, poniżej czego wszystko widzi jako białe. Więc jeśli coś jest jaśniejsze niż... jeśli jakiś kolor jest jaśniejszy niż ten limit, to będzie widać jako kolor, a jeśli jest poniżej tego limitu, to wszystko się zlewa, jest białe. Po prostu tego światła tam rozprasza się, nie rozprasza, tylko załamuje się za mało, żeby zobaczyć kolory.
9: Tak.
10: Dlatego też białą tęczę można zobaczyć od księżyca albo właśnie w mgle.
9: Tak, tam zachodzi zjawisko dyfrakcji, czyli właśnie to ugięcie i tam te krople są znacznie mniejsze przez to właśnie, że to jest zjawisko, które powstaje w mgle i przez to rozdzielenie kolorów nie jest aż tak wyraźne i dla ludzkiego oka ono nie jest dostrzegalne. Ale jak już mówimy o tęczy niedostrzegalnej przez ludzkie oko, to może wspomnimy o tęczach w innych zakresach światła. Fali, długości fali, ze względu na to, że cały czas mówimy o świetle widzialnym, ale pytanie jest, czy w innych, czy na przykład w podczerwieni albo w ultrafiolecie też jesteśmy w stanie zobaczyć takie zjawisko?
10: No i odpowiedź jest prosta, tak, możemy to zobaczyć. Znaczy nie zobaczyć, o, inaczej. Odpowiedź nie jest aż tak prosta, bo nie możemy tego zobaczyć, musimy to zrobić temu zdjęcie.
9: Tak, musimy to zaobserwować.
10: Tak.
9: kamerą, która właśnie widzi w ultrafiolecie czy w podczerwieni. Natomiast sama forma tworzenia się tego zjawiska jest taka sama?
10: Tak, jest taka sama, tylko długość fali jest inna, więc tak jak rozdzielamy kolor czerwono od niebieskiego przez przejście przez tą kropelkę, no to podczerwień też jest rozdzielona od nadfioletu, czy tam od widzialnego światła w taki sam sposób. Jest po prostu na innej odległości od centrum tej tęczy.
9: No dobra, czy wyczerpaliśmy temat tej typowej tęczy i chcemy przejść do takich bardziej nietypowych?
10: Jeszcze ciekawostka o tym, że możemy obserwować tęczę też na innych obiektach Układu Słonecznego. Nie wiem, czy o tym powiedzieliśmy.
9: Jeszcze nie, no to opowiadaj.
10: No to dotychczas wiemy, policzyliśmy, że możliwe jest obserwowanie tęczy na Tytanie, czyli na Księżycu, no to na Księżycu Saturna. Tylko, że tam nie pada woda, tylko pada ciekły metan, więc współczynnik załamania jest trochę inny, więc tęcze mają inny kształt.
9: Są większe, tak. Trochę inaczej to zjawisko wygląda, bo tak jak mówiliśmy, u nas zawsze wygląda tak samo, bo mamy te same warunki, tam są po prostu inne warunki, więc to rozproszenie wygląda inaczej.

0: Dobrze, opowiadaliśmy o tęczy, a myślę, że takie bardzo zbliżone zjawisko do tęczy, tylko zachodzi w trochę inny sposób, bo nie chodzi o rozproszenie światła na drobnych cząsteczkach wody, tylko na cząsteczkach lodu. I jest to zjawisko halo słoneczne. Bardzo fajne zjawisko, często widziane raczej na przykład na jakichś stokach narciarskich, w raczej takich zimnych krainach, chociaż my z Justyną widziałyśmy nawet w Poznaniu i to kilka razy, ale rzeczywiście to zjawisko w Poznaniu było jednak trochę słabsze niż to, które widziałyśmy na dalekiej północy w Szwecji albo w Norwegii to chyba było. No ale dobra, może opowiemy, co to jest i gdzie tego wypatrywać i kiedy. Krzyśku.
1: Tak. No to tak jak powiedziałaś, podobne zjawisko do tęczy. Różnica jest w tym, że mamy kryształki lodu. No, takie najpopularniejsze zjawisko halo, bo to jest cała rodzina zjawisk, to jest takie halo wokół Słońca, 20-22 stopni od Słońca mniej więcej. No i polega na tym, że gdzieś tam w atmosferze, w troposferze dokładnie, są chmury, w których zawieszone są kryształki lodu o bardzo specyficznym, sześciokątnym kształcie i tyle. One spadają sobie pod odpowiednim kątem i światło słoneczne przez nie przechodzące rozprasza się i powoduje właśnie taką aureolę znowu. Jest też to drugie, trochę mniej popularne, trudniejsze do zobaczenia, 46 stopni od Słońca, zdecydowanie słabsze. No i do tego jest cała masa innych takich pomniejszych zjawisk typu Słońce poboczne, kręgi parheliczne, łuk górny styczny, tak, łuk okołozenitalny i tak dalej, i tak
2: dalej. To my wtedy widziałyśmy któryś z tych u góry,
0: mi się
2: pamiętam,
0: wydaje, że
2: ten zenitalny,
0: to jest
2: albo
0: zenitalny chyba, albo no, styczny. Nie, chyba ten styczny. W każdym razie te zjawiska są bardzo takie subtelne raczej, bo to nie jest taka, jak jest mocna tęcza, to naprawdę ją widać kolorowo i każdy ją po prostu widzi i fotografuje. A to zjawisko halo, nawet jak jest absolutnie maksymalne, to można je ominąć, jeśli nie wie się, że coś takiego występuje.
1: No. Z tej reguły, z tej rodziny halo jest krąg około zenitalny. On potrafi być nawet bardziej widoczny niż
0: tęcza.
1: Zwykła tęcza, ale jest bardzo rzadki. Ja tam kiedyś sobie próbowałem takie statystyki robić, to mi wyszło, że tak w ciągu roku, przy mniej więcej co drugi dzień obserwacje, codzienne obserwacje, powiedzmy co kilka godzin, to wychodziło mi, że tak 2-3 razy w roku można go zobaczyć, tak bardzo dobrze, z czego jeden to był taki ekstremalny przypadek. No to nie jest duża próbka statystyczna, ale naprawdę on potrafi być zdecydowanie bardziej widoczny niż większość tęczy.
2: Teraz wrzuciłam sobie to w Google i faktycznie to jest chyba, Karolina, to co widziałyśmy. Mhm. I był taki moment, pamiętam jak robiłyśmy fotę, jak się zatrzymałyśmy, to było na Świętym Marcinie zaraz koło CK Zamek, że on tak się wzmocnił w jednym miejscu i to rzeczywiście było nad naszymi głowami. Śmieszne było to, że jak zaczęłyśmy robić tego fotę, to ludzie się zaczęli wtedy zatrzymywać i wszyscy zaczęli patrzeć w górę i tak patrzyli, o co nam chodzi,
0: co nam chodzi?
2: Gdzie my patrzymy. I wtedy były takie fajne chmury, w ogóle słońce było dość nisko, było mroźno, mega przejrzyste było powietrze i były takie cirrusy mega wysoko zawieszone. Więc faktycznie te warunki były mocno sprzyjające temu, żeby to zobaczyć.
0: Tak, ale to też trzeba... No, to nie jest takie popularne zjawisko, jak Krzysiek mówi i tęcza się pojawia przed nami, a rzadko kiedy ludzie tak zadzierają głowę do góry, żeby zobaczyć, co się dzieje w zenicie, więc mogło być takie sytuacje, że takie zjawisko halo występowało, czy te... I po prostu go nie zauważyliśmy. Czy chcemy przejść do kolejnych takich ciekawych zjawisk atmosferycznych i czy chcemy opowiedzieć teraz w tym momencie może o błyskawicach?
2: O właśnie, może to jest dobry temat. I taki dość spektakularny, bym powiedziała.
0: Bardzo spektakularny. Niektórzy trochę się go obawiają, ale Krzysiek, bardzo bym chciała, żebyś opowiedział naszym słuchaczom, jak one powstają, bo sam wspominałeś przed...
2: Szczególnie, że taki temat na czasie, nie? Bo zaraz przyjdzie wiosna i będzie pierwsza burza, więc jak najbardziej.
1: To prawda, czekamy z utęsknieniem na pierwsze błyskawice. Ich powstawanie to jest taki proces, w którym mamy chmurę, w której są cząsteczki. Zwykle to, z tego co wiem, to są cząsteczki lodu, które o siebie się ocierają. Przez ocieranie indukują prąd, robi się pewne napięcie i potem, żeby to napięcie jakby uwolnić, no to powstaje piorun, który sobie tam dąży do Ziemi, czyli jakby można to tak wyobrazić sobie jako takie uziemienie chmury, po prostu. Ziemienie takie, wiecie, elektryczne. Podłącza się do uziemienia, żeby to zniwelować, to napięcie.
0: Czyli jak już nie może wytrzymać chmura, to musi gdzieś oddać tę energię.
1: Tak, tak.
0: A od czego zależą kształty tych piorunów?
1: No skoro chce oddać energię, to zawsze, tak jak wszystko w naturze, będzie szukać najprostszej drogi do tego, żeby to oddać. Więc najpierw, jak zobaczycie kiedyś filmik w zwolnionym tempie, jak powstaje piorun, to można zobaczyć taki, jakby to nazwać, taki, ja bym to nazwał takim świetlikiem wodzącym, który łączy chmurę z ziemią, czyli widać po prostu, jak on sobie powoli, klatka po klatce, przemierza tą odległość i on nie idzie w prostej linii, on idzie wzdłuż najmniejszej linii, nie, linii najmniejszego oporu. Linii najmniejszego oporu. No i zanim, jak on już przejdzie, to on był w stanie zjonizować to powietrze, przez to, że powietrze było zjonizowane, to ma mniejsze opory, więc tuż za nim, jak on tylko dotrze do Ziemi, to nagle widać taki wielki wybuch i to jest błyskawica, którą zwykle widzimy. Więc najpierw idzie taki zwiadowca, znajduje najprostszą drogę, a za nim idzie pełna armia elektronów.
0: Ciekawe. Ale z tego to wymyśliły te pioruny.
2: Ej, a to jest prawda w ogóle, że jak piorun uderzy na przykład w powierzchnię, która składa się z takiego miałkiego, białego piasku, to można potem w tym miejscu znaleźć taki jakby wytwór pioruna, który przypomina szkło? Jakąś taką formę szklaną?
1: Nie jestem pewien, czy to jest prawda. Jestem pewien, że rzeczy, o których mi mówiono jako dziecko, że to są fragmenty pioruna, tak właśnie to, co uderzyło w ziemię, to były skamieliny. Takie złotawe stożki. To są skamieliny, które tutaj w Polsce możemy znaleźć. Nie spotkałem.
2: Czemu złotawe?
1: Takie brązowawe, złotawe. Tak, trochę wygląda jak amber, to jest żywica. Jak żywica.
2: No, aha, dobra, taka jak drzewna żywica, w sensie taki, no. Bo właśnie ja nawet znam kogoś, kto mi mówił, że znalazł coś takiego po uderzeniu pioruna, tylko właśnie takie jak figurka szklana, coś takiego, no bo jakby piasek, no to wierzę w to, że to mogłoby się zamienić w coś takiego. To też jest ciekawy temat w sumie.
1: No ja nie mogę tego wykluczyć, ale nie jestem pewien.
0: Myślę, że też ciekawe dla słuchaczy będzie zadanie pytania, czy to prawda, że ta odległość od grzmotu, czy ten czas od błysku do grzmotu oznacza odległość od burzy, czy odległość od tego pioruna. No i tutaj odpowiedź, myślę, że dla nas jest dosyć oczywista, ale Krzysiek, może chcesz się wypowiedzieć?
1: Nie, możecie wytrzymać.
0: Dobra, no to oczywiście wynika to z tego, że prędkość dźwięku i prędkość światła są po prostu inne. Prędkość światła jest ogromna, a prędkość dźwięku jest znacznie mniejsza i dlatego to światło do nas dociera praktycznie natychmiast od wydarzenia. Natomiast dźwięk po iluś sekundach. I jeżeli po tym błysku policzymy sobie, po ilu sekundach dotrze do nas ten dźwięk, jesteśmy w stanie stwierdzić, jak daleko jest ta burza. I taki przykład, że jeżeli policzymy 5 sekund, musimy to pomnożyć razy 343 metry, bo to jest prędkość dźwięku w powietrzu i wynosi to około, powiedzmy, 1700 metrów, czyli ponad 1,5 kilometra, jeżeli taki dźwięk dotarł do nas po 5 sekundach. Także słuchacze, możecie sobie policzyć.
2: Ile zostało wam, żeby się schować przed burzą pierwszą, która niedługo będzie.
1: A jeszcze może warto wspomnieć, że pioruny powstają też w obłokach wulkanicznych.
2: Właśnie. Ja też o tym słyszałam.
0: Tak.
1: Które się o siebie ocierają i znowu powstaje różnica napięć, czy tam napięcie powstaje i potem muszą to jakoś uwolnić.
2: Czyli w zasadzie przy takim wybuchu wulkanu mamy jeszcze jakieś ekstra efekty specjalne w postaci błyskawic, tak? Dobra, jeszcze czasem zahaczamy tutaj w naszych audycjach o tematy związane ze sztuką i ja mam dla was taką ciekawostkę, którą jest praca artystyczna związana właśnie z błyskawicami. Taki artysta, który nazywa się Walter de Maria, zrobił jego praca polegała na tym, że wstawił on na pustyni w Ameryce bardzo dużo metalowych słupów, które miały około tam 20 stóp i po prostu postawił je w idealnym miejscu na ziemi, gdzie jakby tych wyładowań atmosferycznych jest bardzo dużo. Tak jak mamy ten Pastornat w Stanach, tak też są miejsca właśnie, w których te burze częściej odwiedzają to terytorium niż inne. I właśnie ta praca to nic innego jak po prostu taka naprawdę mega ogromna rzeźba współczesna, która tak naprawdę istnieje w momencie, kiedy ta burza nam się tam zbliży. Tak? Bo jeżeli jest ładna pogoda i nic się takiego ciekawego atmosferycznie nie dzieje, no to po prostu jest to pole z wbitymi co tam ileś metrów metalowymi prętami, a rzeźba sama w sobie jest efemeryczna i powstaje dopiero właśnie wtedy, kiedy nadchodzi burza. Wygląda to niesamowicie, te pioruny po prostu ściągają w tym miejscu, te pręty wciągają w tym miejscu te pioruny i wygląda to jak po prostu piękny spektakl. Także polecam, jeśli ktoś ma okazję odwiedzić te okolice.
1: Kiedy jedziemy?
0: Gdzie to jest jeszcze raz?
2: W Nowym Meksyku chyba, tak mi się wydaje.
1: Więc... O, to będę niedaleko.
2: To możesz tam wskoczyć i nam wysłać jakieś fotki.
1: Dobra. Może tak na zakończenie warto powiedzieć, że jeśli ktoś interesuje się astronomią albo nauką po prostu, to nie trzeba czekać na ładne niebo. Zawsze

0: Dziękujemy, dobranoc.
1: Dobry wieczór. Audycja Good Night Collective. W soboty o 13:00, zapowiedź w piątki o 17:30. Witamy po ciemnej stronie nieba.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
3: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
2: Autopromocja.
4: I znalazłam to ostatnio.
5: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
4: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
5: Okej, odparkujmy ten wątek razem. Tylko kiedy?
4: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
5: W sobotę o 16:00.
6: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
7: Aferzasta. Lista przebojów Radia Afera. 25 utworów, które wybierasz ty. Głosuj na afera.com.pl w zakładce Aferzasta do piątku do godziny 12:00. Notowanie w piątek o 20:00.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Organizatorzy 26. Światowego Przeglądu Folkloru Integracje zapraszają na koncert finałowy 16 sierpnia, godzina 18:00. Muszla koncertowa Parku Wilsona w Poznaniu. Wstęp bezpłatny. Ponadto koncerty w 6 miastach. Sponsorzy: Listener, Klub na Fali, Peri, MDM Druk, Unika, MK Cafe. Patroni medialni: kulturapoznań.pl, TVP3 Poznań, WTK, Radio Afera oraz Radio Poznań. Szczegóły: integrationpoznań.com.
2: Reklama.
9: Radio Afera 98,6 MHz.
2: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.

0: skandaliczne rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
1: Seks Afera.
2: Czym są dysfunkcje seksualne? Skąd się biorą? I jak można je leczyć? Odpowiemy w dzisiejszej audycji. Przy mikrofonach Klaudia Harańczuk, psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna i
3: Paulina Musielak-Jamrus, psycholog, psychoterapeuta. W ICD-11 dysfunkcje seksualne przeniesiono z rodzajów
2: z rozdziałów.
3: Dzięki, Klaudia. Z rozdziału o zaburzeniach psychicznych do takiego nowego działu. I całe szczęście ten nowy dział to jest stany związane ze zdrowiem seksualnym. Czyli nie mamy już tego pomieszania, że seks to zawsze psychika, ale mamy osobny, uhonorowany rozdział stany związane ze zdrowiem seksualnym.
2: Wreszcie uprawomocniono seksualność i seksuologię.
3: Zgadza się. No, czym są te owe dysfunkcje? Jakie to są stany? Czyli kiedy możemy mówić o dysfunkcji seksualnej? Co jest dysfunkcją seksualną?
2: Jest to stan, który trwa przynajmniej kilka miesięcy i wywołuje istotne cierpienie. Występuje w większości sytuacji seksualnych. Może być tak, że nie występuje zawsze, że na przykład ktoś doświadcza tych trudności podczas zbliżeń, ale nie doświadcza ich podczas masturbacji. No nie, albo
3: zgadza się.
2: Czasem doświadcza, czasem nie, ale generalnie na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy przez większość czasu, nie? Przy większości zbliżeń, czy tam jakichś zachowań seksualnych, taki stan.
3: Tak. Czyli mamy czas, mamy cierpienie, czyli nie pasuje wam to, przysparza wam to jakiegoś bólu, cierpienia, dyskomfortu i występuje podczas większości podjętych aktywności seksualnych, nie? No znowu, tak jak Klaudia powiedziała, nie musi być to każda, ale większość. I może być tak, że są to takie dysfunkcje nabyte, czyli wcześniej tak nie mieliście, coś takiego się wydarzyło, że nagle one są, a mogą być takie

0: pierwotne, także one od bardzo wczesnego momentu nic takiego się nie wydarzyło i są. No tutaj wtedy warto też po prostu zbadać się fizycznie, czy coś nam nie doskwiera.
1: Jakie mamy w ogóle te dysfunkcje seksualne, bo to jest takie szerokie pojęcie. Na pewno możemy je podzielić w sumie na odnoszące się do różnych faz aktywności, reakcji seksualnej.
0: Dokładnie.
1: Czyli poczynając od zaburzeń libido, czyli w ogóle potrzeb seksualnych, ochoty na seks, przez zaburzenia.
0: Mamy pożądanie najpierw, tak, że chce mi się mniej seksu.
1: Czyli zaburzenia libido. Później idąc dalej, zaburzenia podniecenia seksualnego, czyli związane z gotowością fizjologiczną ciała do podjęcia, erekcja, lubrykacja.
0: Może mi się chcieć seksu, ale jak do niego dochodzi, to jakoś nie mam wzwodu albo nie jestem mokra.
1: Następnie zaburzenia orgazmu, oczywiście przedwczesny lub opóźniony lub brak orgazmu i zaburzenia ejakulacji, czyli też, no tu akurat są rozdzielone te dwa. Wiesz może z czego to wynika?
0: No bo w zaburzeniach orgazmu będziemy mieli i kobiety, i mężczyzny, i mężczyzn, przepraszam, a w zaburzeniach ejakulacji na ten moment nadal nie ma presji na to, żeby kobieta tą ejakulację miała, więc głównie chodzi o mężczyzn, no i też doskonale wiem, że jakby orgazm nie musi iść w parze z ejakulacją. Zazwyczaj w 90% przypadków tak jest, ale może tak być, że mężczyzna osiąga orgazm, ale nie ma ejakulacji.
1: Tak. No i zaburzenia seksualne związane z bólem, tam też znajdują się dysfunkcje takie jak dyspareunia czy wulwodynia, czyli po prostu różnego rodzaju bóle, głównie u kobiet, aczkolwiek mężczyźni też dyspareunii mogą doświadczać w sumie. Czyli w trakcie, przed albo po stosunku różnego rodzaju ból, tkliwość, może to być spowodowane...
0: No, u mężczyzn może jeszcze by priapizm tu do...
1: A właśnie, ciekawe, gdzie to jest. Priapizm i choroba, ale nie choroba periuniego, to chyba już...
0: No, dokleić?
1: Ale to chyba, wiesz co, może to są medyczne stany już takie bardziej.
0: Racja, może tak być.
1: Priapizm to jest taki utrwalony, wielogodzinny, bolesny zwód.
0: Kiedy już za długo ten zwód trwa, oczywiście on jest bardzo niebezpieczny, bo...
1: I on jest związany z pobudzeniem seksualnym też.
0: Tak.
1: To jest stan raczej chorobowy, więc z zakrzepicą chyba związany często. Także myślę, że z tego powodu to nie znalazło się tu.
0: Tak, to może być bardziej medyczne, też mi się tak wydaje. No dobra, no to słuchajcie, no to mamy takie dysfunkcje. I jak to jest w... Jeśli chodzi o nasze społeczeństwo, czy te dysfunkcje są czymś istotnym, ważnym i... No,
1: i jak często.
0: Jak często występują. Mogłyśmy obie bez problemu powiedzieć, że one są dość powszechne, że to nie jest coś bardzo rzadkiego. Bym nawet mogła pokusić się na takie stwierdzenie, że być może podczas swojego życia przynajmniej raz doświadczysz jakiejś dysfunkcji seksualnej, nie?
1: Tak. I myślę, że tu trzeba zrobić rozróżnienie, bo teraz zaraz podamy procenty, ale w zasadzie okej. Okay. Czyli tak, takie klinicznie istotne przypadki dysfunkcji, czy spełniające te kryteria. Szacuje się, że kobiety około 40 do 45% doświadcza co najmniej jednej dysfunkcji i najczęstszym problemem zarówno w Polsce, jak i na świecie jest obniżone pożądanie tutaj, a w następnej kolejności zaburzenia związane z orgazmem. U mężczyzn 20 do 30% populacji doświadcza dysfunkcji seksualnych i najczęściej jest to wytrysk przedwczesny u młodszych. W grupie młodszych mężczyzn częściej tą dysfunkcją jest wytrysk przedwczesny, a im starsi mężczyźni, czym raczej bardziej popularne będą tam zaburzenia erekcji. I na przykład u mężczyzn po 50 roku życia ponad połowa będzie doświadczyć zaburzeń erekcji. No i właśnie, zróbmy rozróżnienie, no bo tak jak powiedziałaś, że to jest zjawisko powszechne i te istotne klinicznie, no to te, które na przykład, tak jak powiedziałyśmy, występują już od dłuższego czasu przez większość sytuacji, ale no w toku naszego życia myślę, że każdy z nas też doświadcza takich sporadycznych, no nie dysfunkcji, bo na przykład jestem zmęczony, zmęczona, bo danego dnia jestem zestresowany, zestresowana, bo nie wiem, się nie wyspałam, nie wyspałem i to może być jednorazowa sytuacja i też możemy powiedzieć, że to jest dysfunkcja, no bo uniemożliwia nam odbycie stosunku czy tam aktywności seksualnej. Ale no to nie musi być od razu takie kliniczne zaburzenie.
0: Tak, to od razu nie trzeba biec z tym do specjalisty, no bo jeśli to się będzie wam powtarzać właśnie przez te kilka miesięcy, no to wtedy, nie? Też należy mieć na uwadze takie różne fazy w życiu i tymi fazami jest na przykład okres posiadania małego dziecka, noworodka, fazy ciąży,
2: połogu, gdzie
0: ta seksualność kobiety się zmienia, ale również mężczyzny towarzyszącemu tej kobiecie w tym okresie również się zmienia. Wiemy, że przecież poziom testosteronu u mężczyzn wtedy spada, kiedy się pojawia malutkie dziecko. I może być tak, że ta ochota na seks jest dużo mniejsza.
1: Tak, także no pamiętajmy, że ta seksualność jest płynna i ona po prostu zmienia się wraz z naszą codziennością, tak na bieżąco.
0: Zgadza się. No czyli, jak Klaudia powiedziałaś, jest to tak, że u młodszych osób mamy więcej takich rzeczy związanych z lękiem przed oceną, jeśli chodzi o te dysfunkcje seksualne. Może być też tak w obecnych czasach, że przez zalew pornografii, nadmierną konsumpcję tej pornografii, tak pornografia wpływa na właśnie lęk przed oceną podczas kontaktu seksualnego. W związku z tym są problemy ze wzwodem albo mamy do czynienia z przedwczesnym wytryskiem. I wtedy te, bym powiedziała, takie nawykowe zachowania są do zmiany, aby sobie z tym poradzić.
1: No właśnie, bo tutaj też właśnie, tak jak wspomniałaś, obserwujemy wzrost dysfunkcji liczby. Częstości dysfunkcji młodych osób i to może być związane z nadmierną konsumpcją pornografii, ale tak myślę, że może też z rosnącą świadomością i dostępnością pomocy, w sensie no, że ludzie są bardziej uważni też w ogóle i bardziej chętni, by zgłaszać się faktycznie po pomoc.
0: No na szczęście, nie? Tak jak przywoływałyśmy ostatnio badanie o masturbacji, to ten wzorzec też się zmienia na przestrzeni lat i jesteśmy społeczeństwem, które bardziej się otwiera seksualnie i chce jednak tą świadomość seksualną mieć większą i dzięki temu też ryzyko tych dysfunkcji spada, nie? No bo choćby myślenie o modelu reakcji seksualnych, tym starym modelu, który był liniowy, pamiętasz, Klaudia, nie? I tym nowym, nawet już obecnie nie nowy, bo już ma 20
1: no
0: parę lat.
1: No właśnie, on jest z 2001 roku.
0: Tak, ale modelu Rosemary Mason, która mówi o modelu cyrkularnym u kobiet i ta linearność pożądania, podniecenia orgazmu, to jest bardzo ważne, aby zrozumieć, że kobiety mają inaczej niż mężczyźni.
1: Ale ja mam tutaj właśnie taką zagwozdkę, bo właśnie przybliżmy, o co chodzi. Wcześniej model linearny zakładał właśnie te 3-4 podstawowe fazy, także to jest takie prostoliniowe, że następuje pożądanie, mamy ochotę na seks, więc się podniecamy, później jest orgazm i później jest ta faza odprężenia. Później w 2001 roku powstał ten model Bason, o którym wspomniałam, i on zakłada, tylko że on jest bardziej skierowany tak do kobiet, że raczej u mężczyzn jest takie bardziej prostoliniowe,
0: linearne,
1: a u kobiet bardziej cyrkularne. I tam oprócz pożądania i orgazmu podstawowymi czynnikami warunkującymi podjęcie aktywności seksualnej są też motywy psychologiczne związane z poczuciem bezpieczeństwa, własnej atrakcyjności seksualnej, chęci wzmocnienia wzajemnej więzi i tego typu aspekty. Natomiast, no i też chodzi w tym modelu o to, że tam jest większa możliwość czy podatność na to, że ta reakcja seksualna zostanie przerwana na różnych etapach, bo na przykład jak się uruchomi...
0: Albo się cofnie, nie?
1: Albo się cofnie.
0: Tak, takie mam poczucie. Mhm. Tych orgazmów może być wiele i po orgazmie nie musi nastąpić okres refrakcji, mhm. odpoczynku. U mężczyzn musi być chociaż kilkanaście minut, prawda?
1: Tak.
0: No i Klaudia, to gdzie ta zagwostka?
1: Tak, już dobrzego. Zagwostka mam taką, że nie wiem, czy to nie jest trochę deprecjonujące mężczyzn, że u nich to jest takie prostoliniowe, bo przecież dla nich takie aspekty jak to poczucie bezpieczeństwa, nie wiem, własnej atrakcyjności, chęć wzmocnienia więzi, no też są ważne i też jest tak, że jak zaraz sobie powiemy o tych dysfunkcjach seksualnych u mężczyzn, no to...
0: aha, dobra, to wiesz co, to ja trochę inaczej to widziałam, to rozróżnienie, że mm-hmm. u mężczyzn te rzeczy też są istotne i o nich też jest mowa, mm-hmm. ale te kroki, które mają miejsce w ich rozwoju seksualności, mm-hmm. to jest od pożądania poprzez podniecenie do orgazmu mm-hmm. i refrakcja. Mm-hmm. A u kobiet, jak dla mnie, te same rzeczy mają miejsce, czy poczucie bezpieczeństwa, kim jest ta osoba i tak dalej, to też ma miejsce i u kobiet, i u mężczyzn, tylko może być tak, że nie ma pożądania. Mm-hmm. Mm-hmm. I zaczyna się takim, wiesz, mi się to nakłada z tym, co pisała po 20 latach Emily Nagoski o mm-hmm. jednak tym
1: pożądaniu
0: responsywnym, mm-hmm. które pojawia się dopiero po tym, jak jakiś kontekst będzie miał miejsce, jak zadbamy o to, żeby to pożądanie się pojawiło i może być mm-hmm. najpierw podniecenie, nie? Mm-hmm. Tak o tym
1: tak,
0: myślę.
1: Bo
0: to jest możliwość powrotu do orgazmów wielokrotnych, nie? Że to nie jest jeden pik, no bo u mężczyzn jest to bardziej proste, czyli jest orgazm, jest ejakulacja i jest chwila przerwy, mm-hmm. a u kobiet ten orgazm może być faliczny, może być szczytowanie, opadanie, szczytowanie, opadanie i to podniecenie też wiadomo, że się może wycofywać, nie? Lubrykacja może się wycofywać. No u kobiet też, u mężczyzn też może się wycofywać, no bo erekcja może słabnąć i wzrastać, słabnąć i wzrastać. Ale tak, też bym się zgodziła, że można byłoby te modele jeszcze usprawnić i stworzyć też dla mężczyzn bardziej rozbudowane.
1: No właśnie. Muszę spróbować opisać jakieś problemy męskie przy użyciu tego cyrkularnego modelu. Zobaczę, jak to, czy da się. W sensie nie zamierzam tutaj eksperymentować na moich pacjentach, spokojnie, tylko tak dla własnej ciekawości sobie rozpisać jakieś trudności po prostu w ten sposób. Okej. Oprócz modelu cyrkularnego mamy też model też już dość stary Bancrofta, czyli takiego ojca seksuologii i on tutaj kładzie nacisk na równowagę między układem pobudzania i hamowania seksualnego. Zdaniem Bancrofta dysfunkcje seksualne mogą być związane z nadmierną aktywacją systemu hamowania, wynikającą na przykład z lęku właśnie przed oceną, strachu przed porażką lub negatywnymi przekonaniami na temat seksu.
0: Mhm, no zgadza się. I tutaj jeśli te dysfunkcje wam towarzyszą, no to możecie sobie zrobić listę rzeczy, które wiążą się z seksem, które są pobudzające, które zdecydowanie oznaczają gaz w seksie. I listę rzeczy, które są hamujące, że zdecydowanie oznaczają hamulec. I zobaczyć, mhm. na ile te hamulce są obecne podczas realizacji seksualnej, albo na ile pojawiają się choćby w głowie, nie? Jakaś myśl na jakiś temat.
1: Tak. Okej. No właśnie, bo te myśli mają duże znaczenie, przynajmniej w moim podejściu poznawczo-behawioralnym, bo ja pracuję głównie poznawczo-behawioralnie. Jestem ciekawa, czy ty też bierzesz pod uwagę właśnie takie poznawcze czynniki, bo akurat w poznawczo-behawioralnym podejściu wychodzimy z założenia, że na występowanie dysfunkcji seksualnych ma wpływ aktywizacja różnego rodzaju schematów, przekonań. U mężczyzn częściej to są przekonania czy myśli przewidujące porażkę, skupiające się właśnie na ich sprawności, na tym, czy będzie wzwód, jaki ten wzwód. Z kolei u kobiet mogą się pojawiać takie myśli lękowe o braku zaangażowania partnera albo o lęk o nadużycie seksualne.
0: Na pewno ten umysł nadaktywny, ten umysł, który nie potrafi w tym seksie być uważny i obecny, czyli na tym, co się w seksie dzieje, tylko pozostajemy w naszych myślach, jest czymś, co utrudnia aktywność seksualną, nie? I dla mnie ważne jest, oprócz tego czasami, żeby porozbijać te myśli, ale potem przyjąć też, że te myśli nie są prawdą objawioną na temat świata, nie? Że nie zawsze prowadzą, dana myśl nie zawsze prowadzi do jakichś, nie wiem, naszych nie wiadomo jakich trwałych wzorców czy kluczowych przekonań w głowie, tylko czasami są takim intruzywnym wykwitem i to, co możemy zrobić podczas aktywności seksualnej, ale w ogóle podczas całego naszego życia, to nauczyć się dystansować od tych myśli, czyli być obserwatorem myśli, a nie myślą jako taką. Mieć taki rodzaj dystansu, w akcie byśmy powiedzieli o dyfuzji tak. Poznawczej, nie?
1: Okej, czyli podobnie. No właśnie, jeden z modeli metapoznawczy zakłada, że mężczyźni z dysfunkcjami seksualnymi właśnie nadmiernie analizują swoje myśli i reakcje podczas stosunku, zamiast angażować się w doświadczenia erotyczne. Także są mocno skoncentrowani na analizie i obawach, a po prostu nie są uwagą tu i teraz w bodźcach seksualnych, nie? Więc to też na pewno tutaj taki trening mindfulness.
0: To jest jak trening mięśni, czyli poprawiamy kondycję naszego umysłu, tak żeby ten umysł nie był zatrwożony w myślach. Teraz realizuję taki rodzaj szkolenia dotyczący muzyki w psychoterapii, bardzo ciekawy kawałek Taki jest jeden wątek z tego kawałka, mianowicie, że z 80% naszej egzystencji tu na tej kuli ziemskiej był pozbawiony werbalizacji, był pozbawiony słów, był pozbawiony myśli jako takich. Komunikowaliśmy się, bo jesteśmy dosyć długo na tej kuli ziemskiej, nie? Czyli słuchajcie, dopiero od 20-30% naszej egzystencji na kuli ziemskiej to jest język werbalny. I dalej mnie to zaprosiło do takiej rozważenia, ile ten nasz umysł utknął przez werbalizację, przez tworzenie pojęć. Oczywiście był to niesamowity moment przełomowy, napędowy, kiedy mogliśmy tworzyć treści, pisać, komunikować się językiem, ale też jak druga strona medalu, umysł teraz przez te treści, które mamy w głowie, jest przeciążony. Nie radzimy sobie z tym, co ten umysł podpowiada, co on mówi.
1: Ciekawe bardzo.
0: I jak dla mnie to jest taki trening, trening jak trening cardio, jak trening na siłowni, czyli zapraszam ten swój umysł również do treningu, aby był mniej zaangażowany w
1: tak,
0: te myśli.
1: Tak, uwagę też można trenować i tak jak mówisz, taką kontrolę bardziej nad tym, co ja robię z tym, co mi się pojawia w moim umyśle, bo nie zawsze
0: kontrolę, kontrolę nad tym, co ja robię, czyli czy ja się na tym skupię, czy ja pozwolę temu przepływać, puścić dalej i nie przywiązuję tyle uwagi do tego, co te treści tam wnoszą. Ale też to, co ty powiedziałaś, Klaudia, a propos tych kluczowych przekonań, też należy się nimi zająć, aby trochę uelastycznić swoje widzenie seksualności, uelastycznić widzenie, nie wiem, związku, relacji, swojego ciała, że zazwyczaj jakby te, które nam nie służą, no to są bardzo sztywne, zero-jedynkowe, takie przekonania dotyczące tego, jak seks powinien wyglądać, przekonania dotyczące ciała, dotyczące samego tego performansu podczas seksu, no to to też należy uelastycznić, czyli
1: no tak,
0: spróbować jakby przyjąć, czy wziąć pod uwagę, że to może być inaczej, różnie.
1: No, bo tu mogą być takie przekonania jak to, że inni zawsze mają udany seks, nie? Albo, że inni nie mają takich problemów, albo no, że to grzech. Na przykład w niektórych grupach to może być, tak jak już my rozmawiamy dość często o okresie perimenopauzalnym, menopauzalnym, no to też przekonania z wiekiem, tak? Także dużo tutaj takich zniekształceń w myśleniu, myślę, może być. No ale na przykład też lęk przed ciążą, to też jest coś, no
0: tak,
1: co może wpływać,
0: no tak,
1: znacząco.
0: Stanowczo i tutaj trzeba wtedy zastanowić się, jak chcemy z tego lęku wyjść, nie? No niemniej jednak jest też tak, że sama zmiana przekonań, ona nie jest taka, jakby to powiedzieć, silna i trwała, żeby dała nagle satysfakcjonujący seks, nie? Czyli ten umysł błądzący, nawet jeśli ten umysł będzie myślał o innych przyjemnych rzeczach, to jest umysł mniej szczęśliwy niż umysł, który jest tu i teraz skupiony na aktywności seksualnej.
1: No i w ogóle musimy sobie powiedzieć oczywiście, że terapia, raczej tutaj seksuologia w ogóle jest taką dziedziną interdyscyplinarną, czyli no podchodzimy holistycznie, tak? Terapia musi być poprzedzona kompleksowym badaniem, które oczywiście obejmuje dokładny wywiad. Musimy się jak najwięcej dowiedzieć o pacjencie, co mogło wpłynąć na te, co mogło kiedyś wpłynąć, co wpływa teraz, co może podtrzymywać te dysfunkcje. Warto zawsze zlecić jednak gdzieś tam dodatkowe konsultacje specjalistyczne, na przykład endokrynologiczne albo urologiczne, czy fizjoterapia uroginekologiczna, raczej wizyta u fizjoterapeuty, żeby tam zdiagnozować, czy udziału w podtrzymywaniu tych dysfunkcji nie biorą jakieś ponapinane mięśnie na miednicy przecież. To jest bardzo ważny aspekt często.
0: No, zmiana stylu życia też ma ogromne znaczenie. Czyli jeśli rzeczywiście te dysfunkcje seksualne mają miejsce, no to należy się rzeczywiście sobą zająć bardzo holistycznie, bo tak jak już wcześniej wspomniałyśmy, na nasz seks wpływa kilka czynników, nie? Jest ten czynnik biologiczny, jest czynnik psychologiczny, jest też czynnik jakiegoś kontekstu społecznego. No i żeby to się udało, no to trzeba z każdej strony do tego podejść. I spróbować to zmienić, no.
1: No także jak tutaj opracowujemy przypadek, pracujemy z dysfunkcją, to zawsze sobie odpowiadamy na pytanie, jak jest, czyli diagnozujemy, z czym w ogóle mamy do czynienia, dlaczego tak jest, jakie czynniki na to wpłynęły i wpływają, no i co dalej zrobić. To jest oczywiście rolą terapeuty, ale wy też, jak macie jakieś trudności, to warto sobie przede wszystkim zadać pytanie, dlaczego może tak być, i spróbujcie wynaleźć jak najwięcej czynników, które mogą się przyczyniać do waszych trudności. Nie panikujcie od razu, bo tak jak powiedziałyśmy, dysfunkcje jako stan taki wymagający jakiejś interwencji, to jest taki stan, który no trwa gdzieś tam przez dłuższy czas i przez większość waszej aktywności seksualnej.
0: Zgadza się. No i zawsze jeszcze mamy tą farmakoterapię, która również może być pomocna. Może być i pomocna ze względu na substancje czynne, ale może być też takim dla mnie takim, wiesz, katalizatorem, momentem, kiedy odżyjemy w tym seksie i poczujemy, że jednak jesteśmy w stanie realizować się seksualnie i ten seks jest przyjemny, a potem można z tej farmakoterapii powoli schodzić, zrezygnować i no i realizować się seksualnie tak, jak lubicie, jak chcecie. Głównie z nastawieniem na satysfakcję seksualną, na uważność, na drugiego człowieka. I co? I chyba tyle dzisiaj o dysfunkcjach seksualnych. I znów, jeśli macie jakiekolwiek pytania, jakieś pomysły na audycje, na tematy, które chcielibyście, aby zostały przez nas omówione i poruszone, no to piszcie do nas, znajdziecie nas na mediach społecznościowych. Jak nie zdążycie nas przesłuchać w sobotę, to zawsze możecie zajrzeć na Spotify'a.
1: Do podcastu Sekspertkiego i też na swoim profilu Sekspertka. Tam też zawsze daję znać, jak wrzucam jakieś odcinki zaległe, także śledźcie.
0: Przy mikrofonach Paulina Musielak-Jamrus
1: i Klaudia Harańczuk. Dzięki.
0: Pa!
2: Rozmowy o seksie, bliskości, intymności i związkach. W każdą sobotę o 13:30.
3: Seks Afera.
4: Uwaga, uwaga. Audycja archiwalna.
5: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
6: Autopromocja. Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz nasze podcasty w serwisie Spotify.
7: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy.
8: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
7: Ławka. Ziomalski Dom Kultury. Sobota, godzina 19. Wpadnij do nas na aferową ławkę.
6: Autopromocja. Reklama.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
12: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
6: Reklama. Radio Afera. Rokowo i alternatywnie.
13: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14:00.

0: Katarzyna Kończal,
1: wydawnictwo poznańskie, Borys Piętkowski i w tym duecie dzisiaj, chociaż żałuję, że z nami nie ma pisarza norweskiego.
0: Roya Jakobsena.
1: Nie masz wrażenia jakoś, że coraz bliżej nam do literatury skandynawskiej? W tej chwili Polacy czytają nie tylko kryminały, ale również powieści, takie jak te wydane przez wydawnictwo poznańskie.
0: Zgadza się. Skandynawia przechodzi renesans już od kilku dobrych lat w zasadzie i to nie tylko na polu literatury, mam wrażenie, bo to jest skandynawski design, skandynawski styl życia.
1: Lagom.
0: Właśnie, hygge i tak dalej, i tak dalej. Także mamy chyba też w Polsce słabość do Skandynawii. Tutaj jakiś psycholog pewnie musiałby się wypowiedzieć, dlaczego tak bardzo dążymy do skandynawskich standardów i skandynawskich opowieści.
1: Może nie lubimy płotów w architekturze?
0: Może tak być. Może brakuje nam estetyki minimalistycznej, braku reklam na ulicach i pewnie można by wymieniać, ale rzeczywiście Skandynawia jest takim kierunkiem marzeń, kierunkiem, w który się wpatrujemy i też takim literackim kierunkiem. I rzeczywiście, tak jak mówiłeś, zaczęło się od kryminałów, od Stiga Larssona i wielu, wielu innych. Ale teraz te kryminały, mam wrażenie, idą trochę w odstawkę i zaczyna coraz głośniej mówić do nas literatura piękna. Powieści, opowiadania z tego szerokiego kręgu skandynawskiego, czyli z Norwegii, Szwecji, Danii, Islandii, Finlandii, Wysp Owczych, bo tak przynajmniej w wydawnictwie poznańskim ujmujemy Skandynawię, czyli szeroko. Tych powieści przybywa. My w wydawnictwie poznańskim reaktywowaliśmy serię dzieł pisarzy skandynawskich, która była wydawana w Polsce w zasadzie od lat 60. przez blisko 30 lat i to była jak na czasy PRL-u taka awangardowa inicjatywa, bo wydawano w Polsce powieści w zasadzie niedostępne z bardzo jak na tamte czasy egzotycznych języków i to była taka seria flagowa wydawnictwa poznańskiego przez wiele, wiele lat. No i my w 2018 roku reaktywowaliśmy tę serię, nadaliśmy jej nową szatę graficzną i wybieramy najciekawsze, najoryginalniejsze powieści współczesne, skandynawskie, ale też sięgamy od czasu do czasu do przeszłości i wznawiamy to, co już pojawiło się dawniej w naszej serii.
1: Co urzekło Was w Roju Jakobsenie?
0: Tak naprawdę powieściami Roya Jakobsena otworzyliśmy właśnie tę nową, odnowioną serię skandynawską i to był taki dla nas moment ważny, ponieważ jeżeli jest dobry start, to tak przyjmuje się, że jest to dobra wróżba na przyszłość, więc chcieliśmy rozpocząć dużym nazwiskiem, ale też takim, które przyciągnie do siebie czytelników, to znaczy takie nazwisko i taka literatura, która po prostu rozkocha w sobie ludzi i sprawi, że będą chcieli sięgać po więcej.
1: Chcesz powiedzieć, że Jakobsen był w Polsce wcześniej mocno znany?
0: On nie był znany, bodajże jedna książka jego już się ukazała w Polsce, ale nie był na tyle znany, żeby ludzi przyciągnęło samo nazwisko, bardziej powiedziałabym siła tej literatury, książek samych w sobie, ale wybraliśmy też książkę jako pierwszą niewidzialnych. To jest książka, która w zasadzie otworzyła Jakobsenowi drogę do takiej międzynarodowej kariery. Ona została nominowana do Międzynarodowej Nagrody Bookera, czyli jednej z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Europie. I rzeczywiście wtedy o Jakobsenie usłyszał świat. I Niewidzialni są też pierwszą częścią już teraz tetralogii, bo mamy cztery części w tej sadze o wyspie Baroi. No i rzeczywiście było tak, jak się spodziewaliśmy. Ludzie rzeczywiście Jakobsena pokochali za tę jego nieśpieszną narrację, za takie mocne przywiązanie do przyrody, za pokazanie takiego świata odizolowanego, zamkniętego, społeczności bardzo malutkiej, w zasadzie losów jednej wysepki, na której jest tylko miejsce dla jednej rodziny. I w tej takiej nieśpiesznej narracji w zasadzie ludzie się zapominali, rozpływali, odrywali od rzeczywistości i była ona, cały czas jest, bardzo pociągająca dla polskiego czytelnika. Być może właśnie przez tą inność, przez taką daleką perspektywę, którą Jakobsen roztacza.
1: Mam nadzieję, że po naszej audycji słuchacze będą mieli okazję zapoznać się z serią wydawniczą, o której teraz wspominałaś. A prywatnie cię zapytam, co ciebie ujęło w Jakobsenie?
0: Najbardziej ujęło mnie w Jakobsenie to, że to są takie powieści, w których pozornie nic się nie dzieje, a dzieje się bardzo dużo. I rzeczywiście każde zdanie jest tam w jakiś sposób ważne. Jakobsen jest minimalistą. Jego proza to jest taka esencja. Nie ma tam dużej akcji. jeżeli zapytałbyś mnie teraz o streszczenie tych książek, to miałabym problem, bo tam rzecz rozgrywa się w gestach, w szczegółach, w bardzo prostych, ale sugestywnych obrazach, w opisach przyrody. I to jest też taka proza, która pozwala nam spojrzeć chyba na świat w trochę inny sposób. Właśnie...
1: Zwolnić.
0: Tak, zwolnić. To może być taka medytacja przez lekturę. Dla mnie też bardzo ciekawe było to, dla kogoś, kto jest z Poznania, czyli nie mamy tutaj zbyt wielu wód, mimo że siedzimy nad rzeką. Tutaj akcja się jednak rozgrywa na pełnym morzu, więc wejście w ten morski świat było dla mnie niezwykle ciekawe, jakbym musiała się uczyć nowego języka.
1: Tak samo są zwroty z języka żeglackiego, wodniackiego.
0: Tak, tak. Dla mnie to był zupełnie nowy świat i musiałam się trochę w tym odnaleźć. To tak jak trochę uczenie się obcego języka. Także to jest fascynujące. No i urzekła mnie też ta perspektywa kobieca, ponieważ Roy Jacobsen wybiera sobie za taką przewodniczkę po tych losach wysepki Baroy Ingrid. To jest kobieta, która wychowała się na tej wyspie. W pewnym momencie zauważyła, że ona jest za mała, za ciasna, chciała się wyrwać z tego świata. No i ostatecznie powróciła znów na wyspę. Jako już dojrzała kobieta, przeżyła wojnę i ona jest taką niezwykłą bohaterką. Silną, wyemancypowaną, odważną, prostą, ale niezwykle ambitną też, dążącą do celu. Taką, która nie musi zbyt wiele myśleć, raczej robi rzeczy z takiej potrzeby głębszej. No jest niezwykłą bohaterką. Wiem, że dla wielu czytelników jest ona jedną z takich ulubionych protagonistek w ogóle w prozie.
1: Czytając, słuchasz muzyki?
0: Bardzo rzadko, a w zasadzie prawie, że nigdy, bo potrzebuję totalnego skupienia.

0: Katarzyna Kończa, wydawnictwo poznańskie. Czytałaś kiedyś Dzieci z Bullerbyn?
1: Oczywiście.
0: Mam wrażenie, że ta książka przeżywa renesans właśnie za tą niespieszność, o której wspominałaś.
1: To jest lektura, którą chyba ponownie odkrywamy, bo kiedyś była taką oczywistością, później wróciliśmy do niej, ale nie tylko chyba przez nieśpieszność, ale też przez właśnie tę bohaterkę zbuntowaną, przeciwko regułom, taką, która podejmuje kontrowersyjne czasami akcje i decyzje, ale tak, jest w niej na pewno jakiś taki skandynawski spokój.
0: Przygotowując się do wydania serii Zerojem jako psenem, czy też odświeżając tę serię, macie kontakt z czytelnikami w Skandynawii, w Norwegii, w Szwecji. Czytelnictwo w tych krajach jest czymś szczególnym, czy to jest po prostu zajęcie takie, o którym nikt nie dyskutuje, ponieważ wiadomo, że wszyscy czytają?
1: Na pewno jest tak, że czytelnicy skandynawscy czytają więcej niż polscy. Literatura jest chyba taką naturalną częścią życia. Wpleciona jest też w rytuały codzienności. Jest na przykład taka tradycja bożonarodzeniowa skandynawska, gdzie obdarowuje się na święta książkami i czekoladkami i później przez całe święta się czyta i je.
0: Wspólnie?
1: Oczywiście, to jest taka właśnie też integrująca praktyka. Poza tym świetnie działające biblioteki, które są absolutnym majstersztykiem, nie tylko jeżeli chodzi o design, ale generalnie o taką bliskość książek, dostępność, wspaniałe festiwale literackie, programy, w których dofinansowywane są książki, tłumaczenia, wizyty autorów, na przykład wizytę Roya Jakobsena w Poznaniu współorganizuje i współfinansuje Norla. To jest organizacja, która promuje literaturę norweską na świecie i robi to wyśmienicie. Także to są takie elementy, które powodują, że Skandynawia no chyba jest rajem czytelniczym. Tak mi się wydaje. Książki są też wszędzie. Jest bardzo wiele księgarni kameralnych, które w Polsce u nas niestety umierają. Także myślę, że różnic jest sporo.
0: Wchodząc do każdego sklepu spożywczego, większego, widać półkę z książkami. Wydaje mi się, że w Polsce czytelnictwo osiąga niebotyczne szczyty. Czego trzeba, żeby zainteresować publiczność?
1: Rzeczywiście może się tak wydawać, przez to, że książki są w supermarketach, że czytamy i czytamy na potęgę. Myślę, że czyta młodzież dzisiaj w Polsce. Mamy też badania, mamy statystyki i młodzież daje nadzieję, bo oni sięgają po książki na potęgę i tutaj bardzo dużą rolę odgrywają media społecznościowe, TikTok, Instagram, Facebook. To są media, w których dzisiaj żyje młodzież i na całe szczęście rozwija się tam też świetnie tak zwany świat Bookstagrama czy BookToka i młodzież rzeczywiście czerpie inspiracje. Myślę, że potrzebni są przede wszystkim zaangażowani wydawcy, animatorzy literatury, ludzie, którzy odczarowują literaturę, które pokazują, że nieważne co się czyta, ważne, że w ogóle się czyta. Nie musi to być wysoka literatura piękna, mogą to być kryminały, może to być literatura obyczajowa, erotyczna, które też wydajemy w wydawnictwie poznańskim i wydaje mi się, że takie właśnie zniesienie granic na to, co jest wysokie, niskie, na to, co jest dobre, złe, będzie powodowało ten egalitaryzm czytania. Że czytanie będzie fajne, czytanie będzie inspirujące, czytanie będzie dobrą rozrywką. Także na pewno wychodzenie z książką do świata, do ludzi, wychodzenie w miasto, na wieś, to wszystko są działania, które powodują, że książka nie jest jakimś skostniałym tworem kurzącym się na półkach bibliotecznych, tylko czymś żywym.
0: Jak Ciebie słucham, mam wrażenie, jakbym słuchał kogoś, kto zajmuje się dietetyką, który uświadamia mi, że pewien rodzaj witamin albo suplementu jest potrzebny i każdemu być może jest potrzebny kryminał, ale również powieść bardziej ambitna, mniej ambitna, czy to w ogóle nie używać tych terminów?
1: Myślę, że to pojęcie dietetyczka literacka mogę sobie wpisać chyba w stopce mojej mailowej. Teraz bardzo mi się podoba to porównanie. Osobiście staram się nie używać tych terminów i rzeczywiście prowadzę bardzo dużo dyskusji ze znajomymi, też takimi wyznawcami elitaryzmu w literaturze. Zresztą nasze wydawnictwo mamy takie hasło, taką dewizę naszą wydawniczą, dobrze, że czytasz. I zmieniliśmy to hasło, wcześniej nasze hasło brzmiało z miłości do literatury i to hasło wydawało nam się właśnie strasznie patetyczne. No bo miłość, literatura, to już są takie wielkie pojęcia i wtedy stwierdziliśmy, coś nam nie
0: wystarczy pasuje. Lubić, tak?
1: Wystarczy lubić, nie trzeba kochać, oczywiście, ale też to wyjście do czytelnika, zwróciliśmy się do czytelnika. Nie najważniejsza jest nasza miłość do książek, bo gdyby to było najważniejsze, to pewnie wydawalibyśmy samą jakąś taką niszową, powolną, medytacyjną literaturę, bo taką lubimy. Najważniejszy jest dla nas czytelnik, a nie to, czy to będzie literatura spółki najwyższej, czy trochę niższej, czy zupełnie średniej. Bo różne są gusta, różne są potrzeby. Różne ma się też fazy w życiu. Ja sama potrzebuję czasami lżejszej literatury, żeby się oderwać, żeby zapomnieć. Literatura jest też w dużej mierze rozrywką. I wydaje mi się, że dobrze by było, gdybyśmy tak ją postrzegali.

0: jakiego suplementu diety, pozostając przy tych analogiach i porównaniach, potrzebuje społeczeństwo. Takie decyzje musicie podejmować. Ja wiem, że teraz pytam o to, co się dzieje na waszych spotkaniach wewnątrz wydawnictwa, ale to jest trochę wyróżnienie z fusów i takie rozmowy prowadzicie wewnątrz wydawnictwa.
1: Tak, pewnie nie ma suplementu, który by pasował do wszystkich absolutnie. I tak samo jest z książkami. My przede wszystkim staramy się wsłuchiwać w potrzeby naszych czytelników i rzeczywiście otwieramy się na to, co czytelnicy nam mówią na spotkaniach, targach, festiwalach, w mediach społecznościowych. No i przede wszystkim słuchamy. To jest chyba ten klucz do sukcesu, żeby pytać ludzi, czego chcą, co potrzebują, co im sprawia radość, jakich emocji powinniśmy im dostarczać. Ale od jakiegoś czasu mamy już takie kryterium, które bardzo ogólne, ale które brzmi po prostu, że chcemy wydawać książki do czytania, czyli książki, które po prostu dobrze się czyta i które dostarczają emocji. To są chyba te dwie, takie dwa najważniejsze kryteria, które wybijają się spośród recenzji i spośród opinii naszych czytelników. Książki, które wzruszą, które dostarczą refleksji, które poruszą coś wewnętrznie. To nie musi być wysublimowana proza. To może być powieść obyczajowa, która porusza jakieś takie struny, których brakuje w codzienności. I to jest co prawda dosyć takie ogólne kryterium, ale czytając dużo, tak jak my w wydawnictwie, potrafimy chyba odsiać już te książki, które są poruszające, które wyzwolą emocje, od tych, które pisane są na przykład czysto komercyjnie, czy są jakimś produktem wydawniczym, bo takich książek też jest sporo na rynku.

0: kontynuujemy swój spacer nad Wartą. Wpisujemy się w najnowsze trendy, mam wrażenie. Rozmowa podczas spaceru.
1: Tak, jest coraz bardziej dziko, także dzikość jest ostatnio bardzo modnym trendem, ale też odbywanie rozmów podczas spacerów. Dobrze wpływa na mózg, dobrze wpływa na kondycję.
0: Kasiu, mówiłaś, że poszukujesz w literaturze emocji. Czy są dobre i złe emocje, które literatura może poruszyć w człowieku?

0: książek, które poruszają ciężkie tematy. To nie zawsze są przyjemne lektury. To są kwestie traumy, pamięci takiej bolesnej, kwestii niezagojonych ran, przemocy, wykluczenia. Także to są trudne tematy i wydaje mi się, że rezonują one z wieloma czytelnikami, którzy po prostu tego doświadczają, bo to jest ludzkie. Także to nie jest tak, że te emocje zawsze są ciepłe, wzruszające i przenoszą nas do jakiejś sielanki, ale z tego chyba wywodzi się w ogóle literatura, czyli często z cierpienia, z bólu, z jakiegoś dyskomfortu, także te nasze książki też często są dyskomfortowe, powodują uczucie takiej niewygody podczas czytania, ale te wszystkie emocje są jak najbardziej w porządku.
1: Jak rozumiem, trend pisania o szczęściu nadal jest niszowy w literaturze.
0: Niszowy, ale pożądany w zasadzie. Na przykład w poznańskim klubie książki ostatnio zaczęto czytać książki na pocieszenie. I to wiązało się oczywiście z tym, co działo się w ostatnich 2 latach, czyli z pandemią, wojną. I my też to zauważyliśmy, że kiedy rozpoczęła się wojna w Ukrainie, to ludzie nie chcieli czytać tych ciężkich książek, bo mieli już dużo trudnych emocji w rzeczywistości. I oczywiście ludzie szukają też literatury pocieszającej. I to chyba też jest taki trendujący kierunek, czyli jednak książek, które dają pocieszenie, kończą się happy endem, mają w sobie jakieś takie ciepło i być może dlatego literatura japońska jest teraz tak popularna w Polsce, bo ona jest właśnie taka cozy, jest ciepła, przytulna i...
1: Jest też miejska po części, mam wrażenie, że często bliżej nam już do tych miast, w których są elementy przyrody, ale to już nie jest wieś. Jak Opsana na przykład.
0: Tak, to ludzie szukają też tych przestrzeni w literaturze, w których sami żyją, a z drugiej strony takie książki jak Opsana dają im odskocznie, dają im takie wyobraźnie, przede wszystkim dają pole do przeniesienia się do tej natury, do której już nie mamy dostępu, czyli na przykład do Lofotów, fiordów, czyli takich bardzo, bardzo dalekich, odległych, odizolowanych krain, które dają zupełnie inne doświadczenie niż to nasze wielkomiejskie. Także to na pewno jest też literatura ucieczkowa. I ten trend też jest bardzo, bardzo silny teraz, czyli taki eskapistyczny, ucieczkowy, żeby zapomnieć o rzeczywistości, no i o tym wszystkim, co dzieje się dookoła.

0: tym, co mówisz, przewija się wątek czytania ze zrozumieniem, czytania wolniejszego. Przyznaję się, że ostatnio spróbowałem technik reklamowanych przez znanego polskiego fizyka, żeby szybko czytać, żeby skanować niemalże jedną stronę i przestaję czuć cokolwiek. To znaczy docierają do mnie fakty, przedstawione sytuacje, ale nie czuję emocji. Jak czytasz? Jak czytać?
1: To ciekawe, bo ja też przeszłam ostatnio taką próbę z szybkim czytaniem. Co gorsze albo lepsze, nasze wydawnictwo w ogóle miało taki wewnętrzny kurs szybkiego czytania, bo no, ilość tekstu, z jaką się mierzymy, jest ogromna na co dzień. I ja muszę przyznać, że oblałam ten kurs, to znaczy nie nauczyłam się szybko czytać. Poznałam tę technikę, ale absolutnie nie potrafię. Ja zajmuję się wyłącznie literaturą piękną w wydawnictwie poznańskim i to jest literatura, która wymaga skupienia. Już mam poczucie, że jakiegoś gwałtu bym dokonywała na tych książkach, czytając fotograficznie, czy na jakieś dwa takty, tak jak nas uczono na kursie, także ja jestem absolutnie slow reader i no nie zmienię się już. Czytam wolno, nie czytam bardzo dużo, muszę przyznać.
0: Słyszysz słowa, jak czytasz? Wymawiasz je w myślach?
1: Staram się, lubię czytać na głośno, jeżeli mogę. To rzeczywiście jest zupełnie inne doświadczenie czytelnicze. Zatrzymuję się często, powtarzam, wracam, próbuję słuchać audiobooków, ale też jakoś mi to średnio wychodzi, bo za bardzo się rozpraszam. Także no, moje czytanie jest...
0: Medytacyjne.
1: Można tak powiedzieć, tak. To brzmi patetycznie.
0: Smakujesz po prostu.
1: Tak, ale też ta literatura, którą wydajemy, jest literaturą do smakowania. To jest literatura artystyczna często, taka, w której zdania nie są przypadkowe i to jest cała przyjemność wtedy.
0: Jak budujesz nastrój po to, żeby móc przeżywać i czuć smak tego, co czytasz? Pytam o to dlatego, że próbuję czasami usiąść wieczorem, bo mam czas, czytam i czuję, że emocje dnia powodują, że nie czuję smaku. To nie tylko chodzi o tempo czytania, ale też o zbudowanie nastroju.
1: No tutaj muszę cię zawieść, bo nie mam, nie odpalam świeczki, nie nalewam wody do wanny, nie mam takich rytuałów czytelniczych. Dla mnie już po prostu cisza, skupienie, wygodny fotel, albo czytanie w naturze, czyli generalnie czytanie w sprzyjających okolicznościach, gdzie nie ma hałasu, rozpraszaczy, nie ma ludzi dookoła, jest chyba już tym nastrojem. Potrzebuję samotności do czytania i to jest dość taka samotnicza aktywność. A ten nastrój w zasadzie chyba nie jest dla mnie aż tak istotny. To znaczy nie romantyzuję też czytania. O, nie potrzebuję jakichś specjalnego otoczenia, bo wydaje mi się, że to czasami nawet może oddalać od czytania. Chyba potrzebna jest przecież książka i to jest najważniejsze.
0: Dobrze jest czytać razem? Myślę o grupie znajomych albo chociaż jednej znajomej osobie po to, żeby móc spróbować potem wymienić się spostrzeżeniami?
1: Na pewno. Bardzo lubię wszystkie kluby książkowe, wszystkie możliwości w ogóle spotkania się, dyskutowania. Mamy też u nas w wydawnictwie taką bibliotekę, którą stworzyliśmy, składającą się nie z naszych książek, ale z zaprzyjaźnionych wydawnictw i w ogóle tworzymy sobie taką naszą małą przestrzeń do czytania w wydawnictwie. Czytanie razem chyba pokazuje w ogóle sens czytania też, czyli nie to jest najważniejsze, żeby przeczytać, ale żeby mieć jakąś refleksję, żeby ją wyrazić, żeby poczuć te emocje, bo samo przeczytanie niewiele chyba daje, to znaczy można gdzieś się napoić tym czytaniem, a dopiero wtedy, kiedy zaczynamy gadać, spierać się, dyskutować, to wtedy wychodzą takie rzeczy, o które byśmy sami nie posądzali siebie na przykład. Także bardzo, bardzo chętnie dyskutuję o książkach i też wszystkie spotkania autorskie są w zasadzie taką okazją do dyskusji, bo można zadać pytanie autorowi, bo można posłuchać, jakim jest człowiekiem, jak opowiada, jaki ma tempr głosu. To wszystko też jest takim no, dodatkowym elementem doświadczenia czytelniczego. Dlatego spotkania autorskie, kluby dyskusyjne, to wszystko jest bardzo cenne.

0: Jakim człowiekiem okazał się Roy Jacobsen?
1: Roy Jacobsen, zanim został pisarzem, pracował fizycznie. On był rybakiem po prostu na Lofotach, czyli na tym bardzo północnym skraju Norwegii. Później był stolarzem, czyli generalnie nie obca mu jest praca fizyczna. Wybudował też własnymi rękami dom. Sam mieszka na jakiejś wysepce norweskiej, czyli generalnie nie jest człowiekiem miasta. Jest bardziej człowiekiem spokoju, człowiekiem przyrody, natury. A przy tym jest niesamowicie uroczy. Nie tworzy dystansu.
0: Woli milczeć czy rozmawiać?
1: Nie, jest świetnym opowiadaczem, ma bardzo dużo anegdot ukrytych i potrafi zaczarować taką swoją prostotą, formułowaniem myśli, mądrością, błyskotliwością, ale widać w nim, że to nie jest pisarz wyuczony, to nie jest ktoś, kto studiował creative writing, to jest po prostu człowiek, którego pisanie bierze się z doświadczenia, z czucia, to jest ktoś, kto nie owija w bawełnę.
0: To jak Herling Grudziński?
1: Pewnie można by porównać, tak. To jest taki bardzo też prostolinijny człowiek, z którego przede wszystkim przybija doświadczenie i mądrość. To jest, z tego co wiem, to Jacobsen w młodości prowadził bardzo burzliwe życie, pakował się w wiele kłopotów, był nawet, musiał odsiedzieć w więzieniu za jakieś swoje zachowania.
0: Stąd już bliżej do Hemingwaya.
1: No, tak, jak najbardziej. Także i Hemingway, i Grudziński. Także to jest człowiek awanturniczy. O, tak bym to nazwała.
0: Z dalekiej północy.
1: Awanturniczy człowiek z dalekiej północy. Człowiek, który niczego się nie boi też chyba, bo jeżeli ktoś przeżył wielomiesięczne rejsy na Lofotach, które słyną z sztormów, burz, ogromnych żywiołów, no to chyba jest w stanie przetrwać wszystko i on wydaje się takim człowiekiem zahartowanym życiowo, a z drugiej strony, jak czyta się jego powieści, no to jest w nim niezwykła czułość, też człowiek, który świetnie operuje językiem, który ma niesamowite wyczucie rytmu i nie uczył się tego. To nie jest ktoś, kto studiował filologię norweską, nie jest kimś, kto studiował filozofię. Wiem, że zaczął studiować matematykę, którą szybko porzucił właśnie dla tej pracy na Lofotach, ciężkiej fizycznej pracy. No więc to chyba dużo mówi o nim.
0: Mimo to Skandynawowie, myślę o instytutach językoznawczych, oceniają go bardzo wysoko.
1: Tak, tak, bo to jest jeden z najważniejszych obecnie, najlepszych pisarzy norweskich. Każda jego książka jest dużym wydarzeniem w Norwegii i rzeczywiście to jest nie tylko opinia krytyków i znawców, ale przede wszystkim czytelników. To jest pisarz przetłumaczony na kilkanaście języków, na pewno na wszystkie najważniejsze, w jakich literatura się ukazuje, a przy tym nie ma takiej aury i auroli gwiazdy nad sobą. To jest człowiek, któremu po prostu zależy na pisaniu i na tym, żeby przekazywać emocje i przekazywać historię.
0: Wspomniałeś o tej jego bliskości do przyrody, ale w recenzjach, do tych pochodzących ze Skandynawii, pojawiają się też wątki, że on nie jest daleki od miasta i że pokazuje, jak zmieniała się Skandynawia, a właściwie Norwegia, od takiej społeczności rybacko-rolniczej do społeczeństwa, które z złowieniem ryb i z rolnictwem niewiele ma już wspólnego, które siedzi w technikach informatycznych, bankowych i żyje zupełnie inaczej. To wszystko w tych powieściach jest.
1: Tak, ta jego saga o Baroi to jest w zasadzie taka saga rozpisana na wiele dziesięcioleci od początków XX wieku po lata 60. I rzeczywiście Jacobsen pokazuje, że w zasadzie w przeciągu pokolenia Norwegia zmieniła się diametralnie. Właśnie od tego rybackiego społeczeństwa nagle przeszła jakąś rewolucję i urbanistyczną, i edukacyjną, i komunikacyjną, i no, odeszła bardzo mocno od swoich korzeni, które tak naprawdę Norwegię kiedyś ukształtowały. Dzisiaj jest uznawana za kraj dobrobytu. Jeżeli dzisiaj popatrzymy na Norwegów, no to nie widzimy już w nich tych rybaków z malutkich wysepek Baroi, o których pisze Roy Jacobsen, ale on bardzo fajnie w swoich powieściach pokazuje właśnie ten moment przejścia. Ta pierwsza powieść Niewidzialni zaczyna się wtedy, kiedy na wysepce Baroi nie ma prądu, nie ma wody, kobiety nie mają nawet swoich krzeseł przy stole. To jest taka społeczność bardzo zamknięta, która żyje z morza, dla których morze jest właśnie tym najważniejszym elementem ich życia. A w tej ostatniej części mamy już świat po wojnie, świat, który leczy rany, ale jest już światem bardzo rozwiniętym.
0: I przyspiesza.
1: I bardzo mocno przyspieszył, oczywiście. Także dobrze jest przeczytać całą tę tetralogię, czyli od pierwszej części Niewidzialni poprzez Białe Morze, Oczy z Rigela i Tylko Matka, bo to są te cztery powieści, żeby mieć taką przebieżkę przez dojrzewanie Norwegii do tego kraju, który znamy dzisiaj. Od właśnie tej społeczności rybackiej, prostej, silnie związanej z przyrodą, po już bardzo rozwiniętą, bogatą, bardzo rozwinięty, bogaty kraj.
0: Wspomniałem o tym dlatego, że czasami nam się wydaje w tym naszym polonocentryzmie, że tylko myśmy przeżywali transformację, przyspieszanie, a tymczasem okazuje się, że niedaleki sąsiad, bo to wystarczy zrobić skok przez Bałtyk, mierzył się z podobnymi problemami, no i zobaczyć, jaką drogę musiał przejść.
1: Tak, oczywiście też po drodze wydarzyła się wojna i mamy trochę obraz Norwegii kolaborującej z nazistami, dlatego trochę odbieramy tę ich historię wojenną inaczej niż naszą i tym sobie też wiele tłumaczymy, ale Norwegowie też byli ofiarami, jakby zwykli ludzie tam mieszkający też oczywiście uczestniczyli w wojnie i też ich wojna dotknęła i tak jak bohaterka Jakobsena Ingrid w pewnym momencie wyrusza z tej wysepki, żeby odnaleźć ojca swojego dziecka, już bez dużych spoilerów, które to dziecko jest właśnie trochę takim dzieckiem wojennym, przypadkowym, ale jest całą jej miłością życia. Także Jakobsen pokazuje rzeczywiście kraj w transformacji, kraj w przełomie, ale też kraj silnie dotknięty wojną. Czyli to są wydarzenia w zasadzie nam bliskie. I wydaje mi się, że czytelnicy mogą się w Jakobsenie przejrzeć, mogą się odnaleźć. Wydawałoby się to dość odmiennym doświadczeniem, szczególnie jak mówimy już o Lofotach, które gdzieś są daleko, daleko, nie wiadomo nawet gdzie na mapie. A okazuje się, że to są historie bardzo uniwersalne. I chyba to jest ta siła Jakobsena, że potrafi w takim, z takiej małej wysepki Baroi, na której w zasadzie pomieściła się tylko jedna rodzina, stworzyć taki mikrokosmos, który jest całym światem. No i to udało mu się jak żadnemu pisarzowi. W zasadzie dlatego jest tak ceniony zarówno przez czytelników, jak i krytyków. I w tym chyba jego siła.
0: Naszym gościem była Katarzyna Kończa z wydawnictwa poznańskiego.
1: Bardzo dziękuję za ten spacer. Świetnie rozmawia się o literaturze w przyrodzie. Niemą bohaterką tego odcinka jest również Mavis, która dotrzymywała nam towarzystwa. No i co, chyba polecamy takie rozmowy w naturze o książkach, prawda?
0: Tak, myślę, że literatura niekoniecznie musi się kojarzyć z klubem dyskusyjnym siedzącym.
1: Chodzący klub dyskusyjny nad Wartą.

avec les avions de chasse.

D'ailleurs, je mange les œufs de colombe. Si j'étais un oiseau.

0: Wywiadówka. Audycja poświęcona rzeczom ciekawym i ważnym, tym w Poznaniu i nie tylko. Bez cenzury i tabu w każdą sobotę o 14.
1: Radio Afera. Rokowo i alternatywnie. Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify.
3: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17:00.
4: Dzień jest silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20:00.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja oferta ma trafić do studentów? Zareklamuj się w Studenckim Radiu. Skontaktuj się z nami. promocja@afera.com.pl.
1: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.
6: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
7: Helena Wiktoria.
6: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
7: To proste. Słucham prosto z kadru.
6: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. Każdą sobotę o 15:00.
8: Wybiła godzina 15:00, zatem czas na Prosto z kadru, wasz kącik komiksowy w Radio Afera. Witam się z wami jak zwykle Joanna Roszak
7: i Wojciech Nelec.
8: Tydzień temu siedzieliśmy w filmach i serialach. Czas powrócić do medium źródłowego, jakim jest komiks na papierze, i wychodzi na to, że w obu przypadkach w twardej oprawie będzie twardo. Ha. Tylko że ja mam komiks chudszy od twojego, ale mam za to trochę szerszy.
7: Czy wymiary się liczą? Nie liczy się rozmiar. Liczy się to, jakie emocje wyniesiesz z komiksu.
8: Tak, jakie ma serducho, tak jak te filmy, o których rozmawialiśmy ostatnio. Okej, może dość tych sucharów z mojej strony. Dzisiaj mamy bardzo odmienne od siebie komiksy do przedstawienia, ponieważ ja przyniosłem do studia komiks DC, czyli idziemy w mainstreamowe superhero, ale nie do końca, bo jest to album oryginalnie wydany w linii Black Label, czyli mamy do czynienia z tymi historiami dla tak zwanego dojrzałego czytelnika, gdzie może to być to 18+. I jest to tytuł Batman Miasto Szaleństwa, oczywiście z wydawnictwa Egmont.
7: A ja mam ze sobą komiks pod tytułem Drom, wydany przez Kulturę Gniewu. Jest to komiks, który zdobył nagrodę Eisnera dla najlepszego komiksu niedawno właśnie na San Diego Comic Conie, który się zakończył jakiś czas temu. Komiks autorstwa Jesse'ego Lonergama. Pogadamy sobie o tym, czy faktycznie jest taki super fajny, jak nagroda Eisnera by sugerowała.
8: No to jest właśnie w sumie bardzo kontrowersyjna rzecz, bo z jednej strony bardzo dużo ludzi oczekuje na wyniki wszelkiego rodzaju plebiscytów, nagród, statuetek, ale potem z równą siłą i uwagą jest poświęcane to, że o, a czy na pewno to jest zasłużone, a czemu zabrakło tego i tego? Ja generalnie współczuję każdemu, kto w jakiś sposób uczestniczy w ogóle w typowaniu najlepszych rzeczy, jeśli chodzi o komiksy, bo problem polega na tym, że jeśli mamy nagrodę Eisnera, tam jest bardzo dużo kategorii, a komiksów no po prostu jest ogromna ilość.
7: Są wszystkie komiksy.
8: No właśnie i no nie zazdroszczę, przecież nawet w Polsce nie jesteśmy w stanie mieć człowieka, który by mógł faktycznie zrobić topkę, nie wiem, top 15-20 najlepszych komiksów wydanych w Polsce, bo tego jest za dużo. Ktoś by po prostu musiał siedzieć i to wszystko czytać i ktoś by musiał mu za to płacić, żeby on mógł wytrzymać to wszystko.
7: No ja uważam nagrody nie tylko komiksowe, ale ogółem, czy to filmowe, typu, nie wiem, Oscary i tak dalej. Aczkolwiek filmowe są bardziej ustawiane, mam wrażenie. I to jest trochę osobny biznes, który rządzi się swoimi prawami. Tak, nagrody komiksowe uważam za takie wyróżnienie. Taki nawet nie jest znak jakości, tylko to jest takie podbicie popularności jakiegoś komiksu i takie, żeby on został zauważony. Moim zdaniem tutaj to miało podobną rolę, ale to pewnie będziemy o tym rozmawiać za chwilę.
8: Tak, generalnie ja zawsze Eisnery traktuję jako tak takie notki na później na zasadzie okej, czyli...
7: Co warto przeczytać.
8: Tak, co warto przeczytać i pewnie wydawcy robią to samo na zasadzie okej, co warto wydać. Aczkolwiek to jest śmieszne, bo bardzo często chyba bywało tak, między innymi chyba z Kulturą Gniewu, że rzeczy, które dopiero co zapowiedzieli, że wydadzą, czy właśnie już wydali, zdobywają nagrody.
7: Tak, no niektórzy wydawcy tak mają, bo na przykład Artrage tak ma z tymi przysłowiowymi martwymi Chilijczykami, czy tam innymi Norwegami, którzy potem dostają Nagrodę Nobla, czy inne pisarskie wyróżnienie, a oni właśnie wydali tę książkę, albo właśnie kupili do niej prawa, więc to trzeba mieć nosa. Widać, mają nosa.
8: Tak, no jakby są wydawcami nie bez powodu, prawda?
7: Ba.
8: Także to się liczy. No w każdym razie ogólnie mamy więcej nagród niż Eisnera, jeśli chodzi o komiksy, więc jakby jest więcej szans na to, żeby wyróżnić dużo nazwisk, tytułów i tak dalej. A przy okazji też powiększyć listę rzeczy, które trzeba przeczytać.
7: Dokładnie.
8: Także jakby myślę, że każdy, kto ma statuetkę Eisnera, no nie będzie narzekać, że ojoj, nagrody i w ogóle. Natomiast myślę, że faktycznie Eisnery w porównaniu do Oscarów chyba jeszcze mają jakąś wartość.
7: Merytoryczną.
8: Tak, zdecydowanie. Także co, okej, to skoro mowa o wartości merytorycznej, to chyba czas przejść do komiksów.

0: więc czas na wartość merytoryczną, ciężar merytoryczny. Widzę, że to bardzo delikatnie podnosisz. Droma, który jest komiksem dość dużym, w sensie grubym, ale czyta się go bardzo szybko, ponieważ jest w bardzo dużej części niemy. Jest bardzo mało dialogów i tak jakby siła tej historii jest bardzo mocno oparta na grafice. Autor tego komiksu, Jesse Lonergan, on tak ma taki swój styl, który cechuje się tymi małymi kadrami i taką dużą liczbą małych kadrów, które składają się na większe kadry. No i właśnie Drom został wydany u nas w Polsce, a ostatnio zdobył właśnie tego Eisnera, o którym mówiliśmy przed przerwą, za najlepszy komiks.
1: Ja tylko chciałbym powiedzieć, że patrząc już na okładkę, ja mam jakąś dziwną słabość do grafik, ilustracji, które mają jakby nałożoną siatkę. I to się chyba bierze z tego mojego takiego wspomnienia z dzieciństwa, jak się wpatrywałem w okładkę do jednego z albumów Queen koncertowych, Live Magic, który właśnie miał coś w rodzaju jakby takiej siatki i od tamtego czasu ten motyw po prostu zawsze przykuwa moją uwagę. No i na okładce jest taka siatka i ja patrzyłem na to w ten sposób. Ty teraz powiedziałaś o tych kadrach, bo w komiksie faktycznie widać te bardzo różne siatkowania, tak uproszczając, pod kątem jakby podziału planszy. I z jednej strony, czy ja patrzę na ilustrację, która ma nałożoną siatkę, czy widzę coś, co jest po prostu osobnymi kadrami?
0: To jest dobre pytanie. W sensie w komiksie bywa z tym różnie, ale ma to swój sens. Ale od początku. I trochę tutaj mnie to bawi, to od początku, ponieważ komiks jest trochę o początku. To jest komiks o stworzeniu. O bogach, którzy stwarzają ludzi, stwarzają świat i potem ingerują trochę w ten świat, ale no, on się rozwija swoimi własnymi prawami. I czy jest to prawo silniejszego, czy jest to prawo bardziej miłosiernego, czy jest to właśnie jakieś prawo boskie, czy prawo ludzkie. No jest to ciekawy koncept. I ten komiks, on jest taki bazowy, w sensie to nie są postaci, które są super bohaterami, o których napiszesz 10 tomów, ale mogłyby być, bo są takimi archetypami. To jest komiks o micie, to jest komiks o stworzeniu i to jest komiks o tej historii, o tym przeplatającym się w sumie przez wszystkie historie komiksowe, książkowe, opowiadane, o takich podstawowych wartościach i podstawowych konceptach. Dobro, zło, wybory między tym, co jest korzystne dla ciebie, a tym, co jest korzystne dla wszystkich. Takie teraz no, wciąż popularne jest, mam wrażenie, ta fala Odysei w kinie i to jest takie właśnie mitologiczne bardzo w tym komiksie. Tak mi się skojarzyło, że to jest właśnie też kolejne opowiedzenie mitu i opowiedzenie takiej historii bazowej. To jest coś, co jest podwaliną po prostu. I Jesse Lonergan ujął w Dromie taką historię, która może być każdą historią, ale jednocześnie żadną historią. Tak jakby nie wiem, czy jestem w stanie przekazać, co czuję po tym komiksie. To jest każda historia. W tym komiksie jest każda historia po prostu.
1: To trochę to brzmi jak coś, co mógłby też napisać Grant Morrison.
0: Trochę tak, ale wydaje mi się, że jest to trochę prostszy koncept. W sensie on wbrew pozorom jest bardzo prosty i bardzo w tej swojej prostocie ujmujący. Czyli że to jest właśnie to chociażby to, jak są zatytułowane rozdziały. Mamy 5 rozdziałów i pierwsze 3 są nazwane kolorami. Błękit, czerwień i żółć. Forma i duch. I to jest też takie meta trochę, bo...
1: No bardzo meta, RGB, hello.
0: Tak, RGB, tutaj chociażby te kolory na tych stronach początkowych są też właśnie taką typową siatką kolorów tych RGB, więc to jest komiks o komiksie, ale ten komiks mógłby być każdym komiksem. To jest taka podstawowa historia, to jest jak Biblia, mam wrażenie, takie mit, no właśnie jakbyś czytał Odyseję w tej najbardziej takiej podstawowej formie.
1: Czyli nadal wracam do swojego pytania, czy to jest coś, co by zrobił Grant Morrison, bo to znów bardzo do tego pasuje.
0: Wydaje mi się, że Grant Morrison więcej by powiedział w tym komiksie. W sensie byłoby więcej dialogów, a tutaj jest mniej dialogów.
1: I pewnie byłoby więcej magii, okultyzmu i wiele innych konceptów.
0: A to są właśnie tak, a to są bardzo proste koncepty. To są Tak, są trochę religijne. Mamy dwa bóstwa, które trochę ze sobą rywalizują. Mamy ludzi, którzy robią różne rzeczy i z tymi bóstwami wchodzą w jakieś interakcje. Mamy coś w rodzaju tytanów, czy superbohaterów, czy herosów stworzonych przez te bóstwa, żeby nad tymi ludźmi w jakiś sposób kierować nimi, czy zapanować. Ale to są takie bardzo podstawowe koncepty. To jest wizualnie jest niesamowite. Jest świetnie ograne wizualnie. To jak ta historia jest poprowadzona po prostu bez słów, ale w jakiś szczegółowy sposób, ale równocześnie właśnie zachowuje prostotę tych konceptów i taką bazowość, taką szkieletowość tego konceptu, że to równie dobrze mogłaby być każda historia, że możesz tutaj osadzić superbohaterów DC, że możesz osadzić tutaj swoje własne postaci, tutaj możesz osadzić herosów właśnie mitologicznych, to będzie w dalszym ciągu ta sama historia i ona będzie działała.

0: jak wspomniałeś o tej warstwie wizualnej, to to jest niesamowite, jak wygląda kadrowanie w tym komiksie i to, co powiedziałaś, że jakby nie potrzeba słów, żeby podążać za tą historią, no jakby nie było, to kadrowanie ta jakby generuje nam, tworzy nam tą animację międzykadrową, tą wewnętrzną, wiesz, o co mi chodzi, nie?
1: Tak.
0: Że jakby to, w jaki sposób te kadry są ustawiane i wykorzystywane, też jest silnym narzędziem, które nie zawsze jest wykorzystywane aż tak mocno, jakim ma to potencjał. I jak teraz kartkowałem ten komiks, to miałem wrażenie, że Scott McCloud zaczął się nagle bawić w tym komiksie?
1: Właśnie, też chciałam to powiedzieć, że to, jak to są, ta idea, którą niesie ten komiks, to jest trochę to, co Scott McCloud wykładał w Zrozumieć komiks, tylko tutaj pokazane. To jest tylko w użyciu, to jest w praktyce i to masz właśnie komiks o komiksie, ale taki fabularny bardziej. Nawet jeżeli nie my, to bardziej fabularny niż wykładowy czy taki naukowy, nie?
0: Jak bardzo mocno chcesz wykorzystać kadrowanie w swoim komiksie? Tak.
1: Tak, dokładnie, więc no ten komiks jest niesamowity pod tym względem, jak to robi, i absolutnie zupełnie nie dziwię się, że zdobył nagrodę i że ta nagroda właśnie pozwoliła zauważyć. Mam wrażenie, że dla wielu osób to będzie taki wyznacznik, który pozwoli zauważyć tę historię, i dla osób, które trochę w tym komiksie siedzą, wydaje mi się, że bardzo im się spodoba, no bo właśnie, bo to jest komiks o komiksie, to jest komiks o historii, to jest ta najbardziej bazowa, podstawowa forma, jaką możesz wyciągnąć z tej historii, a dla osób, które raczej spodziewają się fabuły, no tu będzie ciężko akurat.
0: Ale tutaj w sumie chciałbym zadać takie ważne pytanie, bo mówimy o tym, jak bardzo nie zmyta i jak bardzo dużo rzeczy wykorzystuje pod kątem formy narracyjnej w komiksie. Czy to jest komiks, po którym może sięgnąć osoba, która niespecjalnie gustowała wcześniej w komiksach? Czy to jest lektura potencjalnie trudna, czy właśnie jest to tak zrealizowane, że tak upraszczając, oczy same krążą tutaj właściwie?
1: Oczy krążą właściwie, jeżeli o to chodzi. I jeżeli chodzi o to, w jaki sposób to jest zrealizowane, to tak. Ale zastanawiam się właśnie, czy jeżeli ktoś sięgnie po ten komiks, nie mając na przykład jakiegoś już oczytania w komiksach, po prostu, czy takiego znania pewnych motywów kulturalnych, czy przetworzenia tego w sobie, że wszystkie historie już zostały opowiedziane i tak naprawdę spotykamy się z różnymi ich wariacjami, z różnymi archetypami i tak dalej, czy będzie w stanie zauważyć ten komiks, tę ideę właśnie, że to jest nie historia dla historii, że tu nie chodzi o to, żebyśmy polubili głównych bohaterów, czy żebyśmy z nimi jakoś współodczuwali, tylko żebyśmy poznali tę podstawową historię po prostu i te archetypy. Więc to jest urzekające dla mnie w tym wydaniu, w tym dziele, że on jest naprawdę z jednej strony w bardzo prosty sposób, z drugiej strony bardzo wizualnie szczegółowy, bardzo kolorowy, bardzo piękny sposób opowiada historię, która jest równocześnie bardzo prosta i bardzo skomplikowana, bo może być każdą historią.
0: Wow.
1: Tak, wow. A zastanawiam się, bo też widziałam, że przecież Jesse Lonergan ma być w Łodzi w tym roku, więc będzie go można pewnie zapytać o to, co autor miał na myśli, tworząc komiks.
0: Brzmi jak dobry deal.
1: No jasne, Kultura Gniewu wyczuła pismo nosem, wydali komiks zdobył Eisnera, jeszcze gość będzie na Łodzi w tym momencie. No świetny przypadek i wydaje mi się, że warto, jeżeli ktoś się do Łodzi wybiera i chciałby się z autorem spotkać i posłuchać, to żeby przeczytał Drom od Jesse'ego Lonergama z wydawnictwa Kultura Gniewu.

0: to ja będę teraz tym złym policjantem chyba i wrócę do mainstreamu superbohaterskiego, jeśli chodzi o komiks amerykański.
1: Wrócisz dobrze, czy wrócisz źle, dlatego jesteś złym policjantem?
0: W sumie ciężko mi powiedzieć. Pewnie chodzi o perspektywę, bo na pewno masz osoby, które już mają dość słuchania o komiksie superbohaterskim, a być może też są takie, które chętnie posłuchają, ale mają dość złych komiksów superbohaterskich. Ale ja przychodzę z dobrym komiksem superbohaterskim.
1: No to widzisz, no to idealnie się składa.
0: Już tak troszeczkę puentę niejako zdradziłem, co sądzę o tym albumie, czyli o Batmanie Mieście Szaleństwa z wydawnictwa Egmont. To jest komiks z linii DC Black Label, te tytuły charakteryzują się tym, że po pierwsze są dla tego tak zwanego dojrzałego czytelnika, czyli 18+, i za tym się kryć mogą różne rzeczy, aczkolwiek tutaj głównie chodzi o dosyć niepokojący nastrój grozy, aniżeli, nie wiem, o jakąś, nie wiadomo jak dużą brutalność, przekleństwa, etc. I czasem też niektóre komiksy z tej serii mają inny format i w tym wypadku właśnie tak mamy, bo komiks jest szerszy.
1: Żeby się nie dało podwójnych rzędów na półce ustawić.
0: Coś w tym rodzaju chyba. To jest tak jak wiesz, jak Nolan intended to be.
1: To 70 mm w IMAX-ie.
0: Tak. To jest dosyć krótki komiks, bo to jest trzyczęściowa miniseria. Oczywiście rozdziały mają podwójną grubość względem standardowego 20 kilku zeszytów amerykańskich. I kurczę, bardzo trudno coś o tym komiksie powiedzieć, nie spoilerując, ponieważ on jest wypełniony bardzo dużą ilością różnych motywów. I faktycznie ten, jakby trochę też niejako wadą tego komiksu jest to, że Christian Ward, który odpowiada w całości za komiks, za wyjątkiem liternictwa, ale te liternictwo tylko jakby jest oczywiście w wydaniu oryginalnym, takim jakim powstało, w jakiej powstało formie. Christian Ward postanowił zrobić rzecz na zasadzie, okej, dostałem okazję do napisania komiksu o Batmanie, zawsze chciałem to zrobić, nie wiem, czy kiedykolwiek dostanę drugą szansę, więc nawrzucam tyle pomysłów, które zawsze miałem, ile się da.
1: Szybko, zanim dojdzie do nich, że to bez sensu, tak?
0: Wbrew pozorom, dużo tych pomysłów całkiem fajnie się ze sobą łączy.
1: Czyli w tym szaleństwie jest metoda.
0: Tak jest. Aha. Wow. We are on fire today. Mm. I generalnie oczywiście są jakieś elementy, gdzie miałem wrażenie, że troszeczkę jakby na siłę zostały tutaj dobrane, ale mimo wszystko mamy tę jedną jakąś taką fajną, spójną historię. I opowieść ma bardzo proste założenie. W Gotham City było trzęsienie ziemi. Coś dziwnego zaczyna się dziać z złoczyńcami i coś pod ziemią przez właśnie te trzęsienia zostało otwarte. Coś, co nie miało być absolutnie otwarte. Ktoś tego strzegł, ale się zaczęły robić problemy. Jednocześnie do Gotham City przybywa pewien młody chłopak, który też chce zemścić się za śmierć swojego ojca. Zemścić się notabene na policjantach. Także mamy coś takiego bardzo zwykłego i niezwykłego. Nie chciałbym za dużo mówić o tej części niezwykłej, z tym tajemniczym czymś, co zostało otwarte i co z siebie wypuściło, bo naprawdę bym psuł nie dość, że dużo niespodzianek, to troszeczkę niejako bym sugerował bardzo wiele, jeśli chodzi o konkluzję tego komiksu, w jakim kierunku to zmierza, a wydaje mi się, że naprawdę bardzo warto poświęcić czas i samodzielnie tego doświadczyć. Nie jest to prosta lektura, jeśli się wcześniej nie czytało żadnych komiksów o Batmanie, z dwóch powodów. Pierwszym jest taki, że jest tu wykorzystany motyw Trybunału Słów, który jest relatywnie już dosyć znanym motywem. Ciężko się na niego nie natknąć. Zdecydowanie wpisał się bardzo silnie w kanonie uniwersum Batmana te 15 lat temu, jeśli dobrze pamiętam. A dwa, ten komiks jest robiony bardzo mocno w duchu innego legendarnego komiksu z Batmanem, czyli Batman Arkham Asylum, u nas wydanym jako Asyl Arkham. Nawet autor zdradza, że to był właśnie powód, dla którego ten komiks powstał, bo był w nim zainspirowany i niejako oddaje hołd Azylowi, tym komiksem, i jest to w pewnym sensie jakaś taka duchowa kontynuacja, czy może bardziej duchowe odniesienie się do Azylu Arkham, i widać to zarówno dosłownie i w przenośni. Widzimy to dosłownie ze względu na pewne postaci, które przewijają się w trakcie tego komiksu i motywy, i w przenośni ze względu na tematykę, którą Christian Ward porusza w tym komiksie.

0: O ile faktycznie można mieć jakieś zastrzeżenia co do fabuły momentami, i to nie jest zły komiks fabularnie, jakby nie zrozumie źle. Po prostu są rzeczy lepsze i trochę gorsze, ale nic poniżej jakiegoś takiego dobrego poziomu. Ale siłą też tego komiksu jest jego warstwa wizualna. On jest tak niesamowicie dobrze narysowany. Jak spojrzy się na te strony i się czyta ten komiks na samym początku, to bardzo szybko, jeśli się zna właśnie Asyl Arkham, to się ma takie wrażenie, że kurczę, ten komiks bardzo klimatem jest jak Asyl Arkham, i to widać w kolorowaniu, w niejednolitych układach kadrów i wszystkich innych takich przemyślanych rzeczach, jeśli chodzi o język komiksu. Jest świetna rozkładówka zaraz na samym początku tego komiksu z biegnącym Batmanem przez miasto i pewna narracja, którą mamy wpisaną na tych stronach, nie jest w dymku narracyjnym, tylko jest w kształcie postaci, robiąc to naprawdę taką specyficzną imersję. No jest to jakiś wybór, tak, celowy w tym wszystkim.
1: Właśnie kartkując ten komiks i trochę jak mówiłeś o tym, że Christian Ward uznał, że ma okazję napisać komiks o Batmanie, więc chce zrobić wszystko, to on graficznie też jest bardzo różnorodny. I czy to ma znaczenie, w sensie czy coś jest bardziej realistycznie narysowane, czy coś jest bardziej umownie narysowane, czy to ma oddzielać właśnie jakieś wizje od siebie, czy to ma oddzielać jakieś elementy historii?
0: Powiem, jak to w zwyczaju mają pracownicy akademiccy. Tak.
1: Kropka.
0: Tak. Mówiąc najprościej, to tak. Generalnie to jest kilka warstw, bo z jednej strony no, jest tutaj oddawanie bardzo dużo hołdu, znaczy w dużej ilości hołdu Dave'owi McKinnonowi, który odpowiada za warstwę wizualną do Asyla Arkham, który jest tutaj bardzo cytowany. Z drugiej strony ma to uzasadnienie fabularne, narracyjne i też te metaforyczne w tym wszystkim. Wydaje mi się, że to jest po prostu komiks, który bardzo dobrze przypomina ludziom o tym, że komiks nie musi być fotorealistyczny, nie musi być tylko kreskówkowy, nie musi mieć czegoś pomiędzy, może mieć po prostu naprawdę tak wolną formą, która będzie najlepiej pasować do typu opowieści i przekazu, jaki chcemy zrobić w tym komiksie. I choć pewne rzeczy, szczerze mówiąc, wolałbym, żeby były przedstawione jako bardziej metaforyczne niż dosłowne, bo wydaje mi się, że taki był na to potencjał, tak są też rzeczy, które fajnie zobaczyć w komiksie o Batmanie. Bardzo ciekawa rola Alfreda w tym komiksie. Mogłoby być go nawet trochę więcej, moim zdaniem, ale ma bardzo ważną rolę, mimo tego, że zbyt często się nie będzie przewijać na stronach tego komiksu. Nie polecam tego albumu jako pierwszy z Batmanem ever, bo można troszeczkę się chyba delikatnie pogubić, bym powiedział.
1: Uszaleć.
0: Coś w tym rodzaju. Ale zdecydowanie ogólnie polecam ten komiks i nawet jeśli wam fabuła nie przypadnie do gustu, ale wydaje mi się, że raczej tak, to pod kątem ilustracji to jest fenomenalne doświadczenie. Nawet jeśli jesteście zrażeni do postaci Batmana, myślę, że będziecie ucztować po prostu tym, jak ten komiks jest narysowany, jak są wykorzystywane też właśnie wszelakie metody prowadzenia narracji wizualnej w komiksie. To jest po prostu dobry komiks i wydaje mi się, że nawet bym mógł go śmiało, no już jesteśmy w ponad połowie roku, więc myślę, że na pewno znajdzie się w, nie wiem, mojej topce 5-10 najlepszych komiksów z Batmanem wydanych w Polsce w tym roku. Także naprawdę mega polecam Batman Miasto Szaleństwa z wydawnictwa Egmont. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą audycję. Mieliśmy dwa albumy, obydwa w twardej oprawie, jeden cięższy od drugiego.
1: To też mieliśmy trochę mniej tak w wakacyjnych klimatach i upałach, trochę nas zmogło, więc mamy dzisiaj tylko dwa tytuły, ale wydaje mi się, że bardzo syte, takie zaspokajające.
0: Oj tak, zdecydowanie.
1: Więc był to Dron z wydawnictwa Kultura Gniewu.
0: i Batman Miasto Szaleństwa z Egmont.
1: I tym oto akcentem
0: kończymy.
1: Żegnamy się.
0: Tak, do usłyszenia za tydzień.
1: Pa!
0: Pa!

0: Oto finałowe pytanie o milion w naszym teleturnieju. Jak nazywa się polska seria komiksowa o dziedziczce fortuny Stanisława Krola?
1: Helena Wiktoria.
0: Ale tak od razu? Bez podpowiedzi? Skąd ta pewność?
1: To proste. Słucham prosto z kadru.
0: Relacje z imprez, ciekawi goście oraz recenzje komiksów z całego świata. Wszystko o sztuce komiksu i jeszcze więcej tylko w audycji Prosto z kadru. W każdą sobotę o 15.
2: Radio Afera. Rockowo i alternatywnie. Autopromocja. Wejdź na stronę www.afera.com.pl i sprawdź naszą aplikację do słuchania radia. Nieważne, czy używasz Android czy iOS, ważne, że znajdziesz link do sklepu. Pobierz, włącz i słuchaj Radia Afera wszędzie.
3: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.
4: Normalnie o tej porze.
2: W każdą sobotę od 21 najlepsza alternatywa w eterze.
4: Bo to normalne o tej porze. Tak. Raz lepiej, raz gorzej.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
6: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
2: Reklama. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
7: I znalazłam to ostatnio.
8: Okej, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę Ci opowiedzieć.
7: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
8: Okej, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
7: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
8: W sobotę o 16. Cześć, Klaudii.
7: Cześć, Marti.
8: Witamy Was ponownie. Teraz trochę podejmujemy tematy sprzed 2 tygodni. A przynajmniej ja mam niedokończone sprawy i muzykę, którą chcę się podzielić, a którą nie zdążyłam się podzielić. To znaczy, podzieliłam się, ale nie wybrzmiało to, bo czyjaś 16-minutowa piosenka tutaj.
7: Tak.
8: No to było tak. Ciekawe. Ja słuchałam.
7: Dwa tygodnie temu miałam taki humor na 16-minutowe medieval Enya utwory.
8: To było fajne. Wiem, że się słuchałam, więc wiem, że nie poleciało 16 minut, ale to też jest takie wyzwanie, żeby zobaczyć, ile damy radę wytrzymać z jedną piosenką, która w sumie nie zmieniała się aż tak, bo niektóre utwory są takie, że dość mocno fluktuują i zmieniają jakby rytm, a tam było jednak jednostajnie, ale fajne. Ja bardzo lubię takie eksperymenty też właśnie z jakąś średniowiecznym brzmieniem i folklorem.
7: Bardzo fajnie, że w ogóle tego słuchałaś. Ja niestety nie miałam okazji, żeby posłuchać ostatnio naszej audycji na żywo i jakie w ogóle miałaś odczucia do tego?
8: No miałam... fajnie się oczywiście nas słucha, ale nie mogę się doczekać, aż będziemy na żywo puszczać sobie te piosenki, żeby reagować po prostu
7: tak.
8: Na miejscu.
7: No niestety to dzisiaj też się nie dzieje.
8: Tak, ale... Ale trzymamy kciuki i wy też trzymajcie. Za 2 tygodnie spotkamy się wszyscy razem. Może już będziemy miały kanał nadawczy, bo planujemy.
7: Bardzo byśmy chciały rozmawiać z osobami na czacie. To jest trochę takie nasze marzenie, żeby właśnie się dzielić nie dość, że między sobą, to jeszcze może między wami, czyli między 3-5 osobami, które nas słuchają.
8: Mega
7: może dobijemy do dychy. Dziękujemy, że jesteście. Jeśli zastanawiacie się, kto do was papla już od jakichś 2-3 minut, jest to Klaudii i Marti, a wy słuchacie audycji Parkowanie Równoległe.
8: Tak, i podejmując wątek, pozwolę sobie zacząć. 2 tygodnie temu w mojej selekcji było dużo syntezatorów i przy nich pozostaniemy. Więc otworzę, Klaudia już to słyszała, ale wy jeszcze nie, czyli utwór Strangers, którego autorem jest zespół LAN 2000. Tutaj trzeba by było to wymówić po francusku. czego nie zrobię. I znowu nie zapytałam się Maxa, jak to wymówić, a miałam szansę.
7: No właśnie.
8: Tylko kolegi tutaj, posługującego się francuskim językiem.
7: Powinniśmy mieć serio taki oldschoolowy, wielki telefon ze słuchawką i używać telefonu do przyjaciela po prostu.
8: Tak.
7: I łączyć tak na antenie. Wiesz, że w ogóle można tak robić w razie W? Bo
8: co?
7: Mamy tam w studio taki duży telefon.
8: No nie.
7: Tak.
8: Tak, to może zamiast kanału nadawczego będziemy dzwonić.
7: Ej.
8: Zastanowimy się.
7: Stop. Dobra, wracamy do wątku muzyki.
8: Wracamy do utworu Strangers.
7: Ale to trzeba zapisać. Tutaj jest pineska.
8: Parkujemy. A więc tak. Zespół ten, pochodzący z Francji, łączy melancholijne syntezatory, postpunkowe napięcie i zjadliwą ironię w popowym brzmieniu, które koncentruje się na uwypukleniu wadach teraźniejszości. Słuchaj, więc bardzo ciekawa misja stojąca za tworzeniem muzyki i duet z Nantes tworzy utwory do tańca, podczas gdy system się rozpada. Tak, tak zapraszają do odsłuchu i tak samo ja zapraszam do odsłuchu tegoż utworu.

0: To był duet z Francji i mam nadzieję, że duet się podobał, bo zaraz przejdę do kolejnego duetu. Tym razem jest to duet tworzący projekt jak Boy Harsher. Jest to Joe Matthews i Augustus Miller. Oni z kolei tworzą mroczną i taneczną odmianę elektropopu. Również syntezatory, minimalistyczne bity, ale również oprawione dynamicznym i zmysłowym wokalem Matthewsa. W swoich tekstach nawiązują do pożądania, do fantazji i do samotności. Jest pierwszy utwór, który odkryłam właśnie dość długi, bo 8-minutowy.
1: O, wow, super. Tak. Możemy się zacząć ścigać po prostu, kto będzie puszczał dłuższe utwory, co ty na to?
0: Tak.
1: Albo krótsze.
0: Albo krótsze. Takie okay. Niedługo będą pół minuty.
1: Dobra.
0: Tak, ale nie wybrałam tego utworu. Myślę, że jest to też fajna propozycja, jest to utwór Pain, którego tutaj nie puszczę, ale też jest bardzo taki budujący napięcie, bardzo taki też jednostajny, ale zdecydowałam się na inny utwór o tytule Jeans, który gdzieś wchodzi na trochę wyższe rejestry, jest trochę właśnie mniej o tej zmysłowości i pożądaniu, ale również znajdziemy tam mocne bity, chwytliwe rytmy. I jeszcze taka ciekawostka przed odsłuchem, że duet Boy Harsher napisał również i skomponował muzykę do filmu krótkometrażowego The Runner z 2022 roku, więc jeżeli przypadnie wam do gustu ten utwór, to możecie spodziewać, że soundtrack do tegoż krótkometrażowego filmu również siądzie. Słuchajmy.

0: były propozycje od Marty. Ja przenoszę was totalnie do innego klimatu, do klimatu, w którym siedzę ostatnio mocno i zaczynam digować i bardzo mnie to cieszy. Teraz przechodzimy do dubowo, dancehallowo regowych klimatów. Mianowicie ostatnio z Marty miałyśmy tripa na Spokój Festiwal. Tam była świetna, jedną z paru scen była, tak jak już powiedziałam, zdania nie zmienię, świetna scena Panda Dread Sound System, gdzie właśnie głównie były live acty, ale też właśnie dubowo, dubstepowe rytmy, dużo grime'u, reggae, dancehallu, ska. No i od dzieciaka jakoś mnie do tego ciągnęło. Ostatnio zaczęłam w końcu się...
1: Przez twojego wujka.
0: Przez mojego wujka, tak. Dziękuję ci za to, że mam szansę, żeby to powiedzieć.
1: Bardzo proszę.
0: Że Bob Marley... A chyba już to mówiłam w pierwszym temacie.
1: Ja nie pamiętam, powiedz to jeszcze raz.
0: Okej, ja i tak, według mnie każdy powinien to usłyszeć raz w życiu. Do 8 roku życia myślałam, że Bob Marley to mój wujek, ponieważ mój stary, tak zwany mój ojciec, po prostu był wielkim fanem Boba Marleya i klasyków reggae. Mieliśmy na chacie bardzo dużo płyt i po prostu byłem mężczyzną w dreadach i bardzo kochał tę muzykę i chciał się nią ze mną dzielić i mówił na Boba Marleya, gdy go puszczał, same dobre rzeczy i dodatkowo zawsze mówił, że o, to był mój brat, brat. Więc ja jako siedmioletnia dziewczynka...
1: To jest logiczne, brat ojca to mój wujek.
0: Więc oczywiście poszła fama na całą szkołę, że Bob Marley to mój wujek, ponieważ byłam bardzo gadatliwa, tak jak jestem teraz. No i moi rodzice zostali wezwani do dyrektorki z taką prośbą właśnie, że trzeba chyba córce uświadomić, że tak nie jest.
1: Ale miłość do reggae została z tobą.
0: Tak, mam świetną, według mnie, ciekawostkę. Jest to bardzo fajny icebreaker. Jeszcze jak się usłyszy, że ktoś inny, nie wiem, na przykład na imprezie lubi reggae, to wydaje mi się, że jest śmiesznie. Przynajmniej mnie to bawi. No a wracając do tego, właśnie ostatnio też bardzo dużo czytam o sam systemach. Chciałabym też kiedyś tutaj puścić może sam system z Bombaju na przykład, bo tam są jakby, no stamtąd to się wszystko wywodzi, ale dzisiaj jesteśmy w muzie sam systemowej z Jamajki. Poleci dla was teraz pionierka wokalistek dancehallowych, bardzo znana MC, na pewno każdy zna lub większość zna kawałek Bam Bam i teraz poleci dla was coś innego niż Bam Bam, ale z tego samego albumu z 92, czyli z albumu One Two i właśnie tytułowy track One Two, a później jeśli nam się uda, to poleci dla was jeszcze drugi traczek od Sister Nancy i jest to Bang Belly.

A teraz poleci dla was jeszcze jedna propozycja ode mnie. Jest to Junior Cut CD Bobo Dread. Również z lat chyba 90., bo niestety nie mogłam znaleźć zbyt dużo informacji, ale wiem, że osoba również wywodzi się z Kingston, z Jamajki. Także zostajemy w tym samym klimacie. Junior Cut.

0: Okej. Okej.
1: Okej. Jak ci się podobało? Nie wiemy.
0: Nie wiemy, ale ja czuję ten klimat i super, że przeciągnęłaś, aby nasi słuchacze również mogli dłużej zostać w tym klimacie, ponieważ ja, no nie uwierzycie, powracam z kolejnym duetem. To ja dzisiaj po prostu nie zespoły, nie indywidualnie, nie indywidualno super artystyczne, tylko duety.
1: Fajnie, to mamy fajny kontrast.
0: Tak. Super. No i też, no nie uwierzycie, no syntezatory są jakimś motywem no przewodni. Bardzo lubię ten kontrast właśnie dancehallowo, a syntezatorowy. To o tym duecie też ci wspominałam, więc dla ciebie jeszcze raz, dla słuchaczy po raz pierwszy. Teraz z kolei duet belgijsko-japoński.
1: O.
0: Elektropopowy, czyli w sumie zostajemy z kolei w moim też elektorskim klimacie. Jest to duet Ailey and Orson, którzy w 2019 roku przypadkowo spotkali się na imprezie i na tej imprezie postanowili wspólnie pobawić się syntezatorami, które były dostępne w
1: tak
0: mieszkaniu.
1: Tak muzyka.
0: Dokładnie
1: świetna
0: tak.
1: Świetna muzyka.
0: No i odkryli, że od razu nawiązali ze sobą kontakt i znaleźli wspólny język. Po prostu muzyka łączy. Muzyka to język ponad mostami.
1: Moje serce to jest muzyk. Ewa Ben.
0: We love music.
1: Yeah.
0: I ich odmienne osobowości i podejście do tworzenia muzyki inspirują inspirują ich nawzajem do eksplorowania nowych pomysłów i brzmień. Myślę, że polecam cały album do przesłuchania, bo myślę, że bardzo właśnie ta zabawa i te eksperymenty wybrzmiewają. Ja wybrałam jeden utwór. Pierwszy, który usłyszałam, jest to utwór Nandake, czyli takie słucham.
1: A, to znaczy słucham? Okej. Okay.
0: Takie bardziej...
1: Fajnie, że sprawdziłaś tytuły. Ja też chciałam, ale niestety nie zdążyłam.
0: Tak. Więc jeżeli utwór ten się spodoba, to naprawdę polecam do przesłuchania całego albumu.
2: もう一回通訳して。違う違う。あれ、また忘れちゃった。

0: To tak. Ja naprawdę teraz to sprawdziłam i no naprawdę tego nie planowałam, ale jest to kolejny duet. Jest to duet Glaskin i tytuł tego utworu nie jest tłumaczeniem. Tytuł to Ratunek, ponieważ jest tam samplowany kawałek polskiej, właśnie nie wiem, czy to jest jakiś po prostu pojedynczy z jakiegoś filmiku, czy z innego utworu.
1: Okej. Okay.
0: Ale jest samplowany język polski, a sam duet pochodzi z Niemiec. I w sumie specjalizują się w takiej właśnie muzyce typowo klubowej, ale ten utwór jest bardzo ciekawy pod względem jakby złożoności i w sposób, w jaki zdecydowali się

Rzucilibyśmy się na ratunek? Rzucilibyśmy się na ratunek?

Wyś mi się na ratunek.

To teraz wracamy do mnie. My dzisiaj z Marti totalnie jesteśmy dwiema innymi drużynami, jeśli chodzi o gatunki muzyczne. Podczas tego pierwszego się chyba nawet jakoś tak odcinka, wydaje mi się, spoko zmiksowałyśmy, chociaż i tak odbiegały one od siebie mocno, ale tak też klimat był dość jakiś taki, wydaje mi się, że podobny, trochę taki tajemniczy, mroczniejszy w momentach, oprócz mojego oczywiście coveru reggae od Radiohead. to w ogóle odbiegało od wszystkiego. No ale dzisiaj jesteśmy totalnie różne i bardzo mi się to podoba, chciałabym tego to słyszeć na żywo. Teraz ode mnie zaczęliśmy od dancehallu i reggae, przechodzimy nadal leciutko zostajemy w dancehallowych rytmach, ale przechodzimy już bardziej do reggaetonu i przechodzimy z Jamajki do Puerto Rico, a dokładnie do Ivy Queen i teraz polecam dla was dwa utwory z 2005, więc ja dzisiaj tak dość w sumie nie oldschoolowo, no ale wykupałam jakieś tam rzeczy i jestem bardzo bardzo szczęśliwa, że będę mogła się z wami teraz nimi podzielić. Album to Flashback, a już wam mówię, jak nazywają się traki. Pierwszy, który dla was poleci, to Reggae Respect, a później poleci dla was Como Mujer. I tutaj sobie zapisałam właśnie, że Ivy Queen głównie siedzi w reggaetonie, ale też jest raperką.

0: Co będziecie mogli usłyszeć od razu po pierwszych dźwiękach. Też siedzi w baczacie i to tyle.
1: Baciata.
0: Okej. No dobra, no to słuchamy. Zaczynamy od reggae respect.
1: Respect. Reggae respect.

0: No i ja na koniec, moja ostatnia propozycja to nie duet.
1: Więc
0: nie. Słuchaj. Jest to zespół. Bodajże trzy osoby, więc rozszerzamy skład
1: aż o jedną
0: okay. osobę. Niestety osób tworzących zespół nie ma już z nami.
1: O.
0: Ale już opowiadam, bo jest to też ciekawa propozycja.
1: Okay. Czy to będzie jakaś smutna historia?
0: Nie.
1: Oby nie, bo ja później wyjdę taką muzą, że...
0: Okay. Nie, samej historii nie mam odnośnie, jak osoby odeszły, ale ja po prostu... Moje spotkanie z tą muzyką. Chciałabym zakończyć propozycją ze sceny muzyki tureckiej. Jest to zespół MFU. O umlaut na koniec.
1: Yes.
0: Z utworem Ali Desidero. I zespół ten jest ważny dla tureckiej sceny właśnie muzyki elektronicznej, bo zespół ten był jednym z głównych twórców takiej współczesnej właśnie elektropop tureckiej muzyki. Nazwa zespołu pochodzi od pierwszych liter imion głównych członków, wokalisty, gitarzysty i basisty. Swoją siłę czerpali z połączenia swoich trzech kreatywnych umysłów. I wykorzystując harmonię wokalną, wyróżniali się na scenie jednocześnie łatwym do zapamiętania tekstom, ale równocześnie te słowa i to, co chcieli przekazać, było naprawdę głęboko poruszające. Ja korzystałam z tłumaczenia zapewnionego przez moich przyjaciół, ale nieważne z kim rozmawiałam, to wszyscy podkreślali, że no byli ulubieńcami publiczności, że po prostu faktycznie był to bardzo uwielbiany zespół i ich muzyka dalej jest z nami i ja mogę też się nią podzielić, więc posłuchajmy razem

0: I teraz będą, jeśli zdążymy, dwie ostatnie propozycje ode mnie. Zaczęłam od dancehallu i reggae, przeszłam do i dubów i przeszłam do reggaetonu i hip-hopu i kończymy kumbią, czyli klasycznym gatunkiem z Kolumbii. Może być on wam znany albo i nie. Mam nadzieję, że tak, a jeśli nie, to zapoznajcie się z nim, bo jest idealny. W ogóle to jest taka letnia muza według mnie. Ostatnio właśnie grałam kumbię z moją kumpelą Aleksą przez całą godzinę w bardzo dusznym pomieszczeniu. Było świetne. No więc tak, bębny, maracasy, gawara, chatambora i gaita to są takie klasyczne dla tej muzyki instrumenty. I znalazłam ciekawostkę, że są również trzy podgatunki kumbii i dzisiaj puszczę wam jeden. Jeśli chodzi o podgatunki, to mamy tutaj... już wam mówię. Mamy kumbię sonidere, czyli bardziej meksykański styl i bardziej też, że tam jest więcej też DJ-ki i elektroniki. Mamy również nueve kumbię chilene i to jest odmiana z Chile, a teraz poleci dla was kumbia villera, czyli taka stricte argentyńska, klasyczna kumbia, ale też właśnie oprócz tej klasyki jest charakterystyczne dla niej takie elektroniczne brzmienie syntezatorów i dość proste bity 4x4 w tym właśnie takcie. I teraz poleci dla was jedna propozycja od Supermerk 2, czyli pewnie DOS. Supermerk DOS z 2003. I będzie to utwór La Resaca z 2003, a zaraz potem poleci dla was Mentirosa od grupy Rafaga, czyli również od argentyńskiej grupy, ale już troszeczkę starszy kawałek, bo z 99, czyli z naszego rocznika, z Marty.
1: No ale dlaczego nie mam taki mówić exposure?
0: Aha, ojoj.
1: My dużo gadamy, serio? Nie możemy wszystkiego zdradzać.
0: No co ty, ale ja, mój tydzień urodzinowy dopiero się skończył, więc ja mam pasa.
1: 99 and proud.
0: Ja i mam pasa też, żeby zakończyć tę rozmowę właśnie, więc kończymy w ten
1: do
0: sposób.
1: Do usłyszenia.
0: Mówiła dla was Klaudia Jędrzejewska
1: i Marty Rygielska, obie 99 rocznik.
0: Tak, i nie wiem z jakiego rocznika jest osoba, która nas realizowała, ale był to Filip Skuza. Dzięki, na razie.

0: I znalazłam to ostatnio.
1: Okej, okay, to przypomina mi inny projekt, o którym muszę ci opowiedzieć.
0: Dobra, parkujemy ten temat, żeby nie zapomnieć.
1: Okej, okay, odparkujmy ten wątek razem, tylko kiedy?
0: Podczas audycji Parkowanie Równoległe.
1: W sobotę o 16.
2: Radio Afera, 98,6 MHz. Autopromocja. Radio Afera. www.afera.com.pl. Autopromocja. Reklama.
3: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
5: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
6: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego.
2: Reklama. Radio Afera 98,6 MHz.

Dzień dobry, a raczej konnichiwa, mogłabym powiedzieć, bo dzisiaj japoński funk. Przenosimy się do Japonii i będziemy właśnie słuchać nie tylko funku, ale też trochę jazz funku, trochę city popu. Chociaż pod tym pojęciem city pop kryje się dużo gatunków, ale to usłyszycie sami. Zaczynamy oczywiście od Masayoshi Takanaka, który jest klasykiem, jeśli chodzi o ten gatunek. I w ogóle, jeśli chodzi o japońską muzykę, to jest jedną z pierwszych osób, które przychodzą mi do głowy. Oto jego utwór Sexy Dance.

Sexy Dance pochodzi z jego albumu An Insensible High z 1977 roku i myślę, że ta Kanaka to jest dobry przykład właśnie tego japońskiego funku, który łączy też jazz i troszkę disco. A w rolę wokalisty można by powiedzieć, że w jego utworach gra właśnie gitara, która jest jego głównym instrumentem. Jest bardzo melodyjna, ale też bardzo precyzyjna. No i myślę, że jeszcze ta Kanaka do nas wróci, no bo to jest jednak taki klasyk, jeśli chodzi o japońską muzykę. A teraz przechodzimy do zespołu, który troszkę bardziej z przytupem nam tutaj zagra. I myślę, że ten funk tutaj bardzo dobrze pokazuje to, co lubią Japończycy w nim robić, czyli ten taki slapujący bas, no, który zresztą usłyszycie w tym utworze zespołu.

takich najważniejszych zespołów, jeśli chodzi o japońskie jazz fusion w ogóle. Grupa powstała w Tokio w 76 roku, a utwór, który właśnie słyszycie i którego nazwy niestety wam nie powiem, chociaż z tego, co sprawdzałam, tłumaczy się go na Time Limit. Utwór ten pochodzi z płyty z 79 roku, która ma taką samą nazwę jak grupa. I w tej płycie troszkę sobie jeszcze zostaniemy. Oto Midnight Rendezvous. I jest to utwór, który myślę, że całkiem dobrze pokazuje takie, obrazuje takie nocne spotkanie, może właśnie tą taką wieczorną randkę. Mamy tutaj dużo takich elektrycznych motywów, jeśli chodzi właśnie o gitarę, która jest bardzo pulsująca i czysta, ale też podporządkowana rytmowi. Zostawię was z tym utworem, posłuchajcie go sami.

zespół Kasiopea wyrastał właśnie z tej tokijskiej sceny fusion, które imitowało troszeczkę tą amerykańską scenę fusion, i myślę, że bardzo dobrze słychać, jak łączą właśnie tą taką harmonijność pewną jazzową z takim funkowym groove'em, i myślę, że bardzo dobrze wychodzi im to, że nie boją się łączyć tych właśnie dwóch gatunków. Myślę, że teraz sobie przejdziemy do czegoś troszkę bardziej elektronicznego, troszkę też późniejszych lat, bo 78, czyli jednak cofamy się w czasie. To jest Yellow Magic Orchestra z ich tytułowego albumu. Właśnie tytuł ma taki sam... Album ma znowu taki sam tytuł jak zespół, i przechodzimy właśnie w taką elektroniczną stronę. Zespół ten tworzyli Harumi Hosono, Ryushi Sakamoto i Yukiri Takahashi, czyli są to artyści, którzy osobno również mieli swoje kariery związane z fusion, i można ich właśnie kojarzyć również bardziej z osobnej twórczości, ale wspólnie stworzyli zespół, który w tym debiutanckim krążku z 1978 roku był taką elektroniczną przeróbką, można powiedzieć, Martina Deniego właśnie w tym utworze, który słyszycie teraz. Oto Yellow Magic Orchestra i utwór Firecrack.

Ciekawe w Yellow Magic Orchestra jest to, że jeśli chodzi o tą muzykę fusion, w ogóle japońską, i to skąd wzięły się w niej motywy jakieś funkowe, to jest to, że Japończycy troszkę próbowali naśladować amerykańską scenę fusion. A tutaj stało się coś ciekawego, bo Yellow Magic Orchestra zainspirowało bardzo późniejszą scenę amerykańską, elektro i techno. Więc Japonia, można powiedzieć, że stała się w pewnym sensie eksporterem tej muzyki, mimo że początkowo ją bardziej importowała. Teraz przechodzimy znowu do Masayoshi Takanaka, który zrobił bardzo ciekawy album i teraz troszkę o nim opowiem, bo jestem nim zachwycona. Jest to album, który nazywa się The Rainbow Goblins i jest zainspirowany i jest w pewnym sensie soundtrackiem do takiej książki włoskiego ilustratora Ulderico. No i właśnie ten album to jest koncept album i opowiada całą historię, która jest zawarta w tej książce, o tych tęczowych goblinach, o tęczy i tak dalej. No i teraz w sumie właśnie możecie usłyszeć jeszcze Yellow Magic Orchestra, ponieważ się pomyliłam, ale spokojnie, do Takanaki zaraz przejdziemy. A póki już jesteśmy przy Yellow Magic Orchestra, to zapraszam was do słuchania utworu Tong Pu.

0: Oczywiście Yellow Magic Orchestra to jest zespół, który myślę, że jest w pewnym sensie pionierski, jeśli chodzi o taką też elektroniczną muzykę japońską. Jak już mówiłam, stał się również inspiracją dla Amerykaninów w scenie takiej techno i elektro. No i właśnie inspirowali się tym zachodnim disco, funkiem, ale też kraftwerkiem i przetwarzali to w coś zdecydowanie ich własnego. I jak już mówiłam, teraz przejdziemy sobie do Takanaki, którego no nie mogłam się wręcz doczekać, dlatego trochę z wyprzedzeniem go zapowiedziałam. Oto płyta The Rainbow Goblins. Usłyszycie teraz dwa utwory z niej. Rainbow Was Reborn i Plump the Bird. I to są utwory, które występują tam po sobie i w pewnym sensie opowiadają dobrze tą historię, która jest tam zawarta. Dlatego myślę, że dobrze pokażą wam, o czym jest ten album.
1: More glorious and more splendid than ever before. As an act of grace, the rainbow transformed the flowers into beautiful butterflies, brilliant dragonflies, and magnificently plumed birds.

Myślę, że ciekawe na tej płycie The Rainbow Goblins z 81 jest to, że ciutkę się różni od reszty twórczości Takanaki. Tutaj bardziej buduje taką przestrzenność, która jest też emocjonalna i myślę, że jest to jeden z artystów, który tworzył właśnie taką bazę pod to, co potem się stało City Popem. Muzyką, która jest bardzo techniczna, ale też niezwykle przystępna i melodyjna. No i teraz będziemy zmierzać bardziej w stronę tego City Popu. To jest jedna z najważniejszych japońskich artystek soulowych, która właśnie potem zaczęła tworzyć troszkę muzykę inspirowaną disco, no i która właśnie łapała się w te ramy City Popu. Oto Junko Ohashi.

Może sam utwór Junko Okahashi jest, który jest zatytułowany Telephone Number, ma bardzo soulowy, taki spokojny klimat. To dzięki temu, że bazuje na takim boogie funkowym groove, który charakteryzuje się tutaj tym sprężystym takim basem. Myślę, że bardzo dobrze pokazuje, że ten city pop właśnie łączył amerykański soul, funk, disco i japoński pop. Zostaniemy jeszcze chwilkę przy Junko Okahashi. Teraz myślę, że całkiem znany utwór Crazy About You, który również pokaże nam troszkę ten city pop, ale po erze city popu, bo jest to utwór, który pochodzi z 96 roku, czyli już troszkę po tej złotym okresie właśnie tego gatunku.

mimo że Junko Hashi jest właśnie jedną z ikon city popu, to tutaj bardzo częstuje nas soulowym funkiem i na pierwszym planie pozostaje jej potężny wokal, który świetnie pokazuje w tym utworze. Można potraktować ten utwór jako taki mały epilog, że city pop nie był zamkniętą epoką, tylko taką bardziej estetyką, która ewoluowała razem z japońską muzyką popularną. No i jeśli mówimy o city popie, to oczywiście nie można nie wspomnieć tutaj o Miki Matsubara, która myślę, że jest wam całkiem dobrze znana, jeśli spędzacie troszkę czasu w social mediach, ponieważ ten utwór, Stay With Me, no przeżywa jakieś swoje drugie życie w ostatnim czasie, mam wrażenie. Oto Stay With Me z albumu Pocket Park z 1980 roku.

Mamy tutaj wszystko, co kojarzy się właśnie z city popem, czyli troszkę disco, troszkę soulu, jazzowe harmonie, świetną sekcję rytmiczną, no i oczywiście niezwykle chwytliwy wokal. Tutaj miesza dwa języki, japoński, ale też angielski, z tymi słowami stay with me. No i myślę, że cały utwór ma taki troszkę klimat, jakby był pewnym błaganiem właśnie, żeby zostać z tą Miki Matsubarą, więc posłuchamy tego błagania oczywiście i chwileczkę z nią jeszcze zostaniemy do końca audycji. Ja się teraz już z wami powoli żegnam. Za mikrofonem była oczywiście Zofia Kulesza, a za konsoletą realizatorską byli dzisiaj Zbigniew Siwek i Natalia Król. Zostawiam was z utworem również od Miki Matsubary. Utwór nazywa się Rainy Day Woman i jest z jej drugiego albumu, Who Are You, z 1980 również. Jest to pewien taki utwór, który pokazuje taką bardziej spokojną, albumową stronę city popu. I nadal mamy tutaj oczywiście funkowy bas i takie jazzujące harmonie, bardzo dopracowaną stronę produkcyjną, ale jest to atmosfera o wiele bardziej melancholijna. Miłego słuchania i do usłyszenia za tydzień.

0: Funk, disco i wszelkie ich odmiany. Tego lata do tańca porwie was gorączka. Każdą sobotę o 17.
1: Autopromocja. Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Cień jest i losu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
3: Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
1: Autopromocja.
4: Radio Afera 98,6 MHz.
5: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18.00.

0: to niechęć i nowe płuca. Mówi do was Nikodem Prokopowicz. Realizuje mnie dzisiaj Zbigniew Siwek, a także Natalia Klacz galopująca przez stepy nocą. Król. Tak, dzisiaj w dwójkę. Ta audycja będzie najwyraźniej tak potężna, że potrzebuje dwóch realizatorów. I będzie trochę o muzyce, przyznam, z tych wszystkich tematów, jakie mieliśmy w przeszłości. To jest muzyka, o której wiem najmniej po prostu. Będzie to jazz, będzie to new jazz. Nie chcę powiedzieć, że rozumiem jazz, ale wydaje mi się, że czuję go i lubię po prostu bardzo. Także mam nadzieję, że wy także polubicie. I można, myślę, powiedzieć o tym gatunku bardzo wiele. Ja to zrobię może po jeszcze jednej piosence. Natomiast chciałem powiedzieć mniej więcej, jaka to będzie muzyka. No, na pewno będzie bardzo groovy, na pewno będzie jazzowo, na pewno będzie mocno wieczorowo. Wydaje mi się, że wręcz mamy trochę za wczesną porę na tą audycję, ale no jest jak jest. Natomiast będzie też dzisiaj dosyć silna polska reprezentacja. Od tej reprezentacji zaczynamy. Zespół Niechęć i ich nowe płuca. Nie jest to do końca new jazz, bardziej jakieś takie jazz fusion, ale chciałem nadać już jakiś nastrój tej audycji. Jest to też o tyle ważny dla mnie zespół, że nawet nie wiem, czy ważny dla mnie, po prostu byłem na ich koncercie i był to jeden z najlepszych koncertów, na których byłem. Też to nagranie, mimo że nie moje, pochodzi właśnie z tego koncertu, na którym byłem. Był on nagrywany i ta płyta nosi tytuł 2025. No, ciężko się nie domyślić, z jakiego powodu tak jest. No to w takim razie teraz już jak najbardziej new jazz, taki czysty gatunkowo, powiedzmy. I będzie to zespół Skalpel, polski zespół, który już na przełomie wieków, można powiedzieć lat 90. i zerowych, ten new jazz w Polsce bardzo mocno propagował, a także wydaje mi się, że to jest zespół, który można powiedzieć, że jest znany na całym świecie. Także silna polska reprezentacja. Posłuchajmy Skalpel i ich utwór Theme from Behind the Curtain.
1: A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncercie jazzowym.
1: Proszę?
0: Chwileczkę.
1: Jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: To jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

Skalpel niech wybrzmi do końca. Pierwszy utwór, jaki dzisiaj puścimy, będzie jeszcze jeden. Ze względu na to, że ich płyta, ich debiut tak naprawdę to jedna... Znaczy chodzi mi o to, że to jest chyba debiut, bo teraz aż zwątpiłem. Debiut albo druga płyta, w każdym razie jest to nagranie, które nosi tytuł także Skalpel, ich self-titled. Jest to jedna z ważniejszych płyt new jazzowych i w ogóle z ważniejszych, moim zdaniem, płyt polskich, przynajmniej właśnie z przełomu wieków. Skalpel to jest muzyka, o której dziennikarze piszą, że można się z niej uczyć zarówno historii polskiego jazzu, jak i jazzu w ogóle. I tak naprawdę oni już byli popularni w latach 90., bo ich muzyka gdzieś tam była puszczana przez londyńskie BBC. Tak naprawdę no to jest zespół polski jak najbardziej, ale osadzony niejako trochę w tej muzyce całego świata. I kluczem do tego, dlaczego tak właściwie jest, no to jest sama kwestia tego, czym jest ten new jazz. Jest to tak naprawdę trochę coś pomiędzy dla tych, którzy jazzu nie za bardzo lubią, i dla tych, którzy jazzem się bardzo parają, ponieważ jest to muzyka właściwie tak nomen omen elektroniczna, ze względu na to, że muzycy new jazzowi to są najczęściej DJ-e, producenci muzyczni, którzy wykorzystują sample z istniejących już utworów jazzowych, nadając im nowe brzmienie. To też często czuć w tym jakiś właśnie trip-hop, down-tempo, czy właśnie nawet muzykę elektroniczną. To mocno przebija i to się miesza z tym jazzem, tworząc, no właśnie, new jazz, czyli nowy jazz, tak samo jak w latach 90. powstał nu metal, no to także było oczywiście od nu metalu, nu disco także jest. Generalnie przedrostek nu oznacza albo, że coś jest nową wersją czegoś starego, albo też jak w przypadku nu disco, czy też nu jazzu, czasami oznacza domieszkę właśnie muzyki elektronicznej. No to niech poleci jeszcze jeden utwór Skalpelu, który też następuje na płycie po poprzednim.

0: This, then, is stereophonic sound. Sound sculpture in space.
1: Skalpel, tak kończy się ich self-titled płyta, najsłynniejsza zdecydowanie, utwór Sculpture ją zamyka. To już tyle, jeżeli chodzi o Sculpture, ale myślę, że jeszcze tak w skrócie powiem, kim oni są, bo powiedziałem, co robili i że są ważni dla muzyki jazzowej, zwłaszcza nu jazzowej. No ale jest to duet polski, który właśnie zaczynali od bycia po prostu DJ-ami, później zaczęli na początku robili właśnie DJ-sety, różnego rodzaju miksy utworów, później zaczęli to także publikować, grać koncerty na żywo, właśnie kleić te wszystkie bity, dodawać do sampli jazzowych perkusje, różnego rodzaju inne dźwięki. No i jeżeli chodzi o ich początki tak naprawdę, no to jeszcze warto powiedzieć o płycie Polish Jazz, na której tak naprawdę, no mimo nazwy, pojawiały się nie tylko polskie sample jazzowe, no ale tak czy tak myślę, że warto zaznaczyć, że na tej płycie pojawiała się na przykład muzyka Urszuli Dudziak, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, który z tego co pamiętam, no to niestety bardzo niedawno odszedł od nas, Zbigniewa Namysłowskiego i innych legendarnych polskich muzyków jazzowych, chociaż starali się unikać też takich oczywistych tropów, jak na przykład Krzysztof Komeda, który mimo, że nie pojawiał się za bardzo w ich muzyce jako sample z jego muzyki właśnie, no to tak czy tak krytycy zarzucali im, że właśnie poszli w oczywistość i pojawiały się tam jego motywy z jego muzyki, natomiast prawda była inna. No i mówiłem też o tym, że nu jazz rozwijał się gdzieś równolegle z trip-hopem, down-tempo i innymi gatunkami właśnie muzyki łączącej gdzieś hip-hop, elektronikę i właśnie jazz. No to pora na kolejny utwór, który łączy właśnie przede wszystkim ten nu jazz z trip-hopem, ale myślę, że no tak naprawdę dużo też funku w tym można usłyszeć. Można to nazwać wręcz acid jazzem, jest to takie bardzo duszne i klimatyczne. Portishead, myślę, że nie trzeba nikomu przedstawiać, to z ich drugiej płyty noszącej tytuł Portishead właśnie, ale utwór nosi tytuł All Mine, to chciałem powiedzieć i myślę, że możecie kojarzyć go, jeżeli słuchacie tą audycję.

All Mine to Portishead. Powiedziałem, że możecie kojarzyć, bo pojawia się oczywiście w intro audycji, w zajawce tak zwanej. Portishead, no zespół niezwykle ważny dla muzyki i nie tylko właśnie jazzowo-elektronicznej, bo tutaj właśnie ten acid jazz, nu jazz mogliśmy usłyszeć, ale ogólnie dla, no przede wszystkim wydaje mi się, że trip-hopu, bo to jest zespół, który wraz z takimi gigantami jak, nie wiem, na przykład Massive Attack, czy chociażby Björk, ten trip-hop bardzo mocno rozpowszechnił, bardzo mocno ten trip-hop zdobył światło dzięki Portishead. No i jest to z ich drugiego albumu, utwór, albumu, który moim zdaniem jest dosyć niedoceniony, bo mimo, że uważany za oczywiście bardzo dobry, to trochę przyćmiony ich debiutem Dummy, czyli no chyba też znowu jedna z ważniejszych płyt lat 90., która właśnie ten trip-hop tak naprawdę zdefiniowała. Przejdźmy do kolejnego ważnego artysty, ważnego o tyle, że no po pierwsze robi niesamowitą muzykę, a poza tym jest jednym z niewielu, tak naprawdę chyba jedynym człowiekiem, który może się pochwalić tym, że nagrał album z Pharoah Sandersem tak naprawdę tuż przed jego śmiercią. Sanders, jeden z największych muzyków jazzowych, jacy istnieli, na początku można powiedzieć, że uczeń, a później także i kolega z zespołu Johna Coltrane'a, postać wybitna. Natomiast nie będziemy tutaj mówić o tym nagraniu, o Promise z 2021 roku, a utworze z jego debiutu, ponieważ on właśnie zaczynał od robienia nu jazzu, zanim przyszedł do takiej połączenia elektroniki z tym jazzem spirytualnym, free jazzem, który właśnie Sanders reprezentował od samego początku twórczości. Jego debiut, pojawia się tam naprawdę długi utwór, także ostrzegam, że jest to prawie 10 minut muzyki, ale jest on bardzo piękny i myślę, że wyciszający, także mam nadzieję, że potrzebujecie wyciszenia w soboty 18:30. Może to nie być czas na to, ale posłuchajmy, bo to piękna muzyka. Floating Points i Silhouettes.

jak się nagrywa takie utwory, to się 5 lat później nagrywa też płyty z Sandersem, jak się okazuje. Floating Points, czyli człowiek ważny przede wszystkim dla muzyki elektronicznej, ale dla nu jazzu, jak się okazuje, również, i jego album z 2015 roku. Stało się tak trochę spokojnie. Ja mówiłem, że ten utwór was na pewno wyluzuje. Natomiast jest sobota wieczór i myślę, że trzeba też sobie dać troszkę energii. Także kolejny utwór, który może nie jest stuprocentowo nu jazzowy, ale na pewno dużo tego gatunku w sobie ma. No i na pewno też pojawi się jeden z niewielu głosów tej audycji i to naprawdę znany głos, którego myślę, że ciężko jest pomylić z kimkolwiek innym. Było Floating Points, to teraz jest Flying Low. Lotus to jest z kolei producent muzyczny przede wszystkim, no ale człowiek, który też robi dużo w muzyce elektronicznej i nu jazzowej. No i jego utwór, najsłynniejszy chyba, Never Catch Me, razem z Kendrickiem Lamarem.

Never Catch Me, Flying Lotus i Kendrick Lamar to nasze przełamanie tego jazzowego marazmu, który mieliśmy, ale razem oczywiście z pozostawieniem jazzu w tym wszystkim. Kendrick Lamar ma to do siebie, że lubi też takie bity, powiedzmy, bardziej instrumentalne, mimo że oczywiście tutaj wszystko pewnie było tworzone komputerowo za pomocą sampli, jak to właśnie w nu jazzie bywa, no to jak najbardziej tego instrumentalu było sporo, prawdziwego, można powiedzieć, organicznego. I teraz przychodzę z twórcą, którego też nie można pominąć, jeżeli mówimy o nu jazzie, czyli z człowiekiem, który nosi pseudonim Square Pusher. Jest to Anglik, człowiek bardzo aktywny w świecie muzyki elektronicznej i właśnie jazzowej, który od tego jazzu no przede wszystkim zaczął. Później poszło to bardziej w taką elektronikę eksperymentalną, ale jego debiut, z którego zaraz posłuchamy utworu, Feed Me Weird Things, to jest płyta, no moim zdaniem, no przede wszystkim nu jazzowa. Naprawdę niesamowite tutaj się rzeczy dzieją, no więc posłuchajmy w takim razie utworu, który rozpoczyna to nagranie, czyli Square Pusher Theme.

Square Pusher. Square Pusher Theme. Okazuje się, że jak się wystarczająco dużo elektroniki doda do New Jazzu, to wychodzi Drill and Bass. Ale to nadal New Jazz jak najbardziej. 1996 rok. Niesamowite. Teraz pora na kolejne lata 90. i myślę, że tym już zakończymy. Amon Tobin, czyli kolejny muzyk, DJ przede wszystkim, no ale i producent, który w New Jazzie zrobił bardzo wiele, na tym New Jazzie zjadł sobie zęby. Myślę, że można już tutaj to puścić w tle, bo czas dobiega końca. W ten sposób się żegnam z wami. Będzie to utwór Bridge z 1998 roku. Realizował mnie Zbigniew Siwek. Bardzo dziękuję za realizację. Mówił do was Nikodem Prokopowicz. No i zapraszam na ławkę, która już za chwilę. Do usłyszenia.

0: Od acid jazzu po drone metal. Poznaj pełne spektrum muzycznych gatunków i historię, która za nimi stoi. Słuchaj audycji Pełne Brzmienie i odkrywaj nowe odcienie muzyki w każdą sobotę o 18:00.
1: Autopromocja.
2: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
3: Normalnie o tej porze.
4: W każdą sobotę od 21:00 na

0: Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godzin 9 wieczorem.
1: Autopromocja. Radio Afera. Rockowo i alternatywnie.
2: Ej ty! Wyskakuj z rzeczy!
3: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
3: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Siema, tutaj Jakub Bućko-Osi, dzisiaj ze mną gość specjalny.
4: Wow.
3: Wojtek Filipowicz. Legenda. Człowiek orkiestra. Człowiek po prostu budynek. Nie ma lepszego. Dzisiaj tutaj na tej ławce.
4: Dziękuję, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę, że możemy dzisiaj posiedzieć razem na ławce, porozmawiać. Zobaczymy, o czym będziemy rozmawiać.
3: Prawdopodobnie o wszystkim i o niczym. Z góry też bardzo dziękujemy naszej utalentowanej Nataszy, która nas realizuje. Dzięki. Jak ci się podobał nasz dżingiel?
4: Bardzo fajny, pierwszy raz go słyszałem. Muszę się niestety przyznać, że nie słyszałem poprzednich audycji, ale byłem dużym fanem waszego social media presence, że tak po polsku powiem. No i dżingiel jest pasujący w klimat.
3: Dzięki.
4: Bardzo dobry numer wybrany w dżinglu.
3: No staraliśmy się, żeby to najlepiej odzwierciedlało. No w końcu siedzimy na prawdziwej ławce, co nie?
4: Tak, tak. Jest to prawie ławka faktycznie.
3: No, ale powiem ci, że nigdy nie włączyliśmy synów. Nigdy syny nie poleciały. Franek raz włączył Piernikowskiego, ale byłem nieobecny. Także można powiedzieć, że no to się nie udało.
4: To może być dzisiaj ten dzień, kiedy to zmienimy w sumie.
3: Może być. Ale nie wiem, czy mamy jakiś track synów. Zobaczymy. Wiem na pewno, że ty przygotowałeś naprawdę całkiem sporą i dobrą selekcję, tak jak to obczajałem wcześniej.
4: Cieszę się, że uważasz, że jest dobra. Nie było żadnego klucza doboru, głównie rzeczy, których ostatnio słucham najwięcej. To był w sumie. Czyli jednak był klucz doboru.
3: Był klucz doboru. Klucz doboru też jest taki, że dostałbyś ocenę bardzo dobrą za tą selekcję.
4: Yo, dziękuję pięknie.
3: Pom, pom, pom, pom, pom. No, co tam u ciebie, Wojtek?
4: Co u mnie słychać? No. Dobrze, dobrze. No, muza jest robiona, pchamy to.
3: Pchamy to, tak jest. W ogóle masz też jakieś takie doświadczenia typowo osiedlowe, takie ławkowe, które ci się kojarzą właśnie z takim osiedlem, z tym podwórkiem, które gdzieś mogło być w tobie albo dookoła ciebie? My tu z Frankiem czasami gadamy o tym, że u mnie na Piątkowie zawsze było takie doświadczenie, że się nie mówiło, że się nie żegnamy, bo i tak się widzimy. Więc jakby był zakaz mówienia sobie, wiesz, nara, do
4: Kurczę,
3: widzenia.
4: Trudny temat zadałeś, musiałbym to zeskrobać gdzieś z pamięci. Chyba u nas nie było jakichś takich grunwaldzkich dziwactw. Oczywiście mieszkanie na Grunwaldzie zobowiązywało do jak najczęstszego cytowania wersów Zanty Leroya, nagłego ataku spawacza, wiadomych, których nie możemy o tej godzinie w radiu prawdopodobnie przytoczyć.
3: Szkoda. Mam nadzieję, że to się
4: kiedyś zmieni. To klasyk zdecydowanie. Generalnie mam wrażenie, że Grunwald był też mocno, mocno rapowy. Dużo takiego podziemnego rapu mieliśmy i bardzo wcześnie też ten rap wtedy przez to załapałem.
3: Fajnie. Czyli te doświadczenia były takie mocno hip-hopowe mimo wszystko?
4: No, wydaje mi się, że to taka mocno hip-hopowa dzielnia. W sensie było dużo raperów z Westu. Tak to się nazywało. Było stare coś tak jak Projekt West.
3: No.
4: To pewnie byłem wtedy w jakiejś późnej podstawówce.
3: Okay.
4: No i to był zbiór wszystkich chłopów po prostu z Grunwaldu i oni rapowali. I to jest bardzo fajne, bo były dwie edycje, bo to był cały album i były dwa. I pierwszy promował taki numer, wiesz, z czarno-białym klipem, ogrzewanie się nad koksownikiem, polski utęk. Ciężko w ryj na Grunwaldzie. A drugi był stary na piszczalce na G-Funku.
3: Wow.
4: Jakby Białas ma tylko dwa tryby.
3: Ale powiem ci, że to jest niewiarygodne dla mnie, bo tak jak mi się kojarzy Piątkowo, to tam między wszystkimi osobami raperskimi to konkurencja. Tam ja wątpię, żeby doszło do jakiegoś
4: Tutaj była kolektywizacja jednak, nie? Była wielka sztama bita.
3: No jednak ten Zachód jest progresywny, trzeba to przyznać.
4: tak, zdecydowanie. To może być takie doświadczenie, bo bardzo wcześnie tego bakcyla rapowego połknąłem.
3: Spoko. A też mieliście takie podejście, powiedzmy, niekulturalne w stosunku do raperów, w zasadzie konkretnego Tedego, albo nawet warszawskich innych twórców?
4: Wiesz co, nie, my tego nie mieliśmy, ale też w sumie nie kojarzę, żeby ktoś specjalnie słuchał u nas Tedego. Ja słuchałem Tedego, no ale to już później, bo ja słuchałem Tedego, zaczynałem słuchać Tedego, to obnaży mój wiek straszliwie. Jak Kurt Rolson wychodził.
3: Okej.
4: Okay. Także to już był taki Tede po okresie infamii, tak zwany.
3: To już był ten taki trochę nowszy.
4: Po Eliminati, no.
3: Po Eliminati, no.
4: To już był trochę nowszy Tedzik, ale no, jak Kurt Rolson wjechał, to sprawdziłem do tyłu katalog i byłem jak okej, nie?
3: True.
4: Ja generalnie może głupio to powiedzieć. Jak byłem młody, to byłem zdecydowanie bardziej Tede niż Peja.
3: Ale ja się pod tym podpisuję.
4: Ale teraz jestem zdecydowanie bardziej Peja niż Tede.
3: Ale powiem ci, że ja też, bo ja jak zaczynałem, to w ogóle mój tata włączał mi to, pierwszą płytę Tedego w samochodzie, jak jeszcze byłem takim no, mało kumającym dzieckiem i byłem jak mega banger. Jara mnie to, a jak słyszałem gdzieś Peję, to byłem jak o, okej. A teraz jak wracam do tych rzeczy, to jestem jak... Musiałem dorosnąć.
4: Tak, do tego trzeba było dorosnąć, no bo kurczę, Tede, nawet ten wczesny był bardziej muzykalny niż Peja.
3: Mhm, tak.
4: Nawet jeżeli tematycznie też tam był ten taki struggle, że tak powiem, jako główny temat, to, to muzykalność była o wiele wyższa u Tedzika. No ale Peja, no to jest coś, do czego trzeba było dorosnąć po prostu.
3: To prawda.
4: W ogóle na ośce moje był klip Pay kręcony, taki zwałowy, gdzie grałem w kosza z DJ-em Dexem, miałem drużyny koszykarskie, Peja wtedy miał jakąś taką dziwną stylówkę w kaszkiecie w ogóle, mega, kto ma renomę, Slums Attack, taki numer.
3: To powiem ci, że na piątkowie Peja jakoś bardzo nie dominował, szczególnie w moim okresie dorastania, ale jest jeden wybitnie przebijający się artysta rapowy, Paluch, który, no, to był po prostu piątkowo reprezent. Dwie wieże w każdym klipie, zresztą jedna z okładek albumów to były dwie wieże. Pamiętam też, jak jako dzieciaki jeszcze z podstawówki wychodziliśmy z zajęć i patrzymy, że cała ekipa po prostu Palucha nagrywa teledysk i nawet jakiś małolacik się z klasy rówieśniczej załapał na ten teledysk, więc w ogóle byliśmy w szoku i od tamtego momentu był po prostu nieziemsko respektowany.
4: Jesteś fanem Palucha do teraz?
3: Pomidor?
4: Okej, rozumiem. W sensie wiem, że to jest niekomfortowe pytanie.
3: Powiem tak, są niektóre traki, które uwielbiam, ale są takie traki,
4: które to są.
3: Jest taki numer z Gedzem, który Maniak się nazywa.
4: Aha.
3: I ostatnio go słuchałem, włączył mi się, byłem jak okej, to jest dalej banger.
4: Okej.
3: Albo jak mam taką mega wczutę, jak na przykład idę sobie pobiegać albo poćwiczyć i mam ochotę na jakiś taki w ogóle chamski przekaz w stylu oko. Nie ma nic lepszego wtedy.
4: Okay.
3: Ja po prostu, ja jestem wtedy jednością
4: no,
3: z tym kawałkiem.
4: Kurde, w sumie Paluch z tej ery, gdzie było oko, gdzie był szaman, no prime.
3: To jest, to prawda. No, dobra, powiedz nam wszystkim ławkowiczom, jaki będzie pierwszy track?
4: Pierwszy utwór o tytule Yin and Yang japońskiego artysty Uyamy Hiroto. Dzisiaj będzie dużo japońskich artystów. Tak
3: właśnie powiem ci, że przeglądałem
4: wyszło.
3: Te rzeczy i ja byłem jak, kurde, ile tam jest azjatyckiej muzy.
4: No, dałem ci trudne zadanie z przepisywaniem szlaczków zdecydowanie, żeby dotrzeć do tej muzyki.
3: Tak, nauczyłem się 4 nowych szlaczków. Już zapomniałem ich znaczenia, ale obszerzałem.
4: Ja też niestety nie, mimo całej mojej fascynacji kulturą japońską, to nie czytam absolutnie i nie mówię. Chciałbym to kiedyś zmienić, ale wracając. Uyama Hiroto to jest muzyk taki raczej jazzowy. Będzie to w ogóle utwór z albumu o wymownej nazwie Freeform Jazz, ale nie będzie to freeformowy jazz, tylko będzie to hip-hopik.
3: Czyli to, co na ławce lubimy najbardziej.
4: Yes, sir.
3: Yes, sir. Super.

0: był Uyama Hiroto w utworze Yin and Yang.
1: Nice. Dzisiaj się chyba w tych klimatach japońskich zakręcimy. W ogóle ja sobie zadałem pytanie takie. Myślisz, że gdzieś w Japonii też są ławki, na których siedzą tacy ziomale i sobie rozkminiają na przykład właśnie już wymienionego wcześniej Peje albo Tedego?
0: Kurczę, Peje czy Tedego? Myślę, że nie. Myślę, że na pewno są ławki. Jest na pewno ziomalstwo mocne.
1: Bo tam koszy na śmieci nie ma.
0: To prawda, ale ziomalstwo jest mocne, to warto sobie zobaczyć. Ja jestem diggerem japońskiego rapu, takiego boom-bapowego, 90'sowego, im wcześniej, tym lepiej. I jak popatrzysz na te klipy, no to byłbyś w szoku, jakie tam jest ziomalstwo.
1: Ale to jest takie ziomalstwo w stylu Centrum Centrala, czy to jest ziomalstwo w stylu jesteśmy gdzieś na poboczach Tokio, Kyoto?
0: Kurczę, Centrum Centrala raczej, ale jest tak naprawdę czasami... potrafią z różnej strony to ugryźć. Dużo jest w ogóle takiego mroku w tym ostatecznie.
1: Nie, czyli po 12 godzinach pracy etatowej idą na ławkę i zaczynają się ziomować.
0: Myślę, że większość tych chłopaków może być skreślona z pracy etatowej z powodu ich tatuaży.
1: O, to jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. Ale wiesz co, ja jestem przekonany, że tam na pewno są jakieś dwa japońskie świry, które są ekstremalnymi fanami polskiego rapu i...
0: To jest pewniak. Myślę, że...
1: I kaleczą polskie ksywy.
0: Generalnie wydaje mi się, że jest na to duża szansa. Ja słyszałem jakieś kolaboracje japońsko-polskie rapowe. Było coś takiego, nie pamiętam. Prykson Fisk jest taki raper z Polski. Nie wiem, czy kojarzysz tego zawodnika. I on miał jakąś grubszą kolaborację japońską. Znaczy grubszą, w sensie nie, żeby to był jakiś super znany MC z Japonii, ale po prostu był to dobry numer faktycznie zrobiony w polsko-japońskiej komitywie, nie?
1: Okej. To mega ciekawe. A masz taką wiedzę, gdzie się ten hip-hop w Japonii najbardziej dzieje?
0: Wiesz co? Nie mam takiej wiedzy, jeżeli mam być szczery. Nie... To jest właśnie problem, gdy nie jesteś, że tak powiem, obeznany w języku, że masz dosyć obcięty dostęp do źródeł. Więc ja szukam jak najwięcej mogę. Skupiam się głównie jednak na szukaniu tej muzyki, no bo to mnie najbardziej interesuje. Konteksty kulturowe są, wiadomo, równie ciekawe, ale no... To generalnie, czego ja szukam, to już jest nisza w jakiejś niszy, nie? Czyli nie dość, że chodzi... Bo japońskiego rapu jest generalnie dużo. Jak zobaczysz sobie rzeczy takie współczesne, no to wszystko jest tak, jak teraz jest współczesny rap, nie?
1: A on zmierza ten nowoczesny rap japoński w taką stronę K-popową? Czy on jest bardziej taki trap Ameryka, czy
0: nie,
1: może
0: oni są, nie, oni są bardzo zapatrzeni na zachód, nie? To faktycznie to słychać szczególnie w tej muzyce rapowej, że ten zachód mocno im wjechał i oni bardzo chcą być jak najbliżej brzmieniowo zbliżeni do zachodnich artystów, nie?
1: No, to w Polsce chyba też tak jest, takie mam wrażenie.
0: Wydaje mi się, że tak, ale kurczę, mi się wydaje, że te polskie rzeczy mają jakiś taki sznyt.
1: Mają swój jakiś taki dźwięk polski.
0: Czy coraz częściej, jak słyszę te mainstreamowe rzeczy, to mam wrażenie, że na przykład produkcje, bity są już nieodróżnialne faktycznie od bitów amerykańskich. Szczególnie jeżeli mówimy o tej takiej fali, która teraz trochę wraca, mam wrażenie bitów typu wczesny Chief Keef. No to jesteśmy już, jesteśmy w tym miejscu, nie?
1: Tak, prześcignęliśmy ich, jesteśmy tam.
0: Jesteśmy tam, na jesteśmy szczęście, tam. Bo wczesny Chief Keef to był najlepszy Chief Keef.
1: A mam taką rozkminę, bo mówiłeś, że jeszcze tak świetnie nie kumasz tego języka. A jak słuchasz na przykład właśnie amerykańskich produkcji, to skupiasz się bardziej na brzmieniu, czy jednak ten tekst ma jakąś ważność?
0: Okej. Czyli stara jak świat debata o przekazie. Może tutaj się odpalić.
1: Przekaz czy dźwięk?
0: Kurczę, ciężko mi powiedzieć. W sumie generalnie ostatnio bardzo mało słucham rapu, gdzie ktoś rapuje, że tak to nazwę. W sensie bardzo dużo instrumentalnego hip-hopu po prostu słucham. Beat tape'ów czy właśnie po prostu producentów per se. Doceniam na pewno dobrą lirykę. Ale nie jest on jakimś, wiesz, turbo wyznacznikiem, w sensie...
1: Czyli ma bujać.
0: Ma bujać, ale fajnie jak też jest o czymś, nie?
1: Fajnie jak jest o czymś. To prawda. Chociaż powiem ci, że im dalej w las z moją przygodą hip-hopową, tym bardziej mam ochotę mniej tego sensu szukać w tych kawałkach.
0: To prawda. Generalnie im teraz jestem coraz bardziej stary niestety, to kiedyś ten przekaz był dla mnie ważniejszy, mityczny przekaz.
1: Tak, to jest absolutna prawda.
0: Po prostu może dlatego ten instrumentalny hip-hop teraz mnie tak pochłonął, bo po prostu już nie potrzebuję, żeby ktoś mi mówił, nie? Jak mam żyć, to, że wiesz, ja, nie tak, zmienia się, tak, rób swoje, tak. Tak.
1: Wszystko będzie dobrze, damy radę.
0: Po prostu bicik buja i o to chodzi.
1: Tak, no jest najważniejsze, żeby bujał. Chociaż z drugiej strony czasami są takie take'i w wersach, że ja po prostu się zatrzymuję na słowach i nie jestem w stanie to mimo prawda. Dobrego podkładu.
0: Znaczy, plus myślę staroszkolnego rapu, który jest największym polem mojego zainteresowania rapem. Jakby nie stronie od nowoczesnych rzeczy, co dzisiaj zresztą też chyba pokażę w mojej selekcji. Ale z nowoczesnym rapem mam taki problem ideologiczny, że to po prostu nie są moje wartości, nie? W sensie taki...
1: To nie jest hip-hop.
0: To nie jest hip-hop. W sensie, no, galopująca jakaś pochwała po prostu kapitalizmu, wydawania jak największej ilości pieniędzy i generalnie jest dużo mizoginii też w tym wszystkim, mam wrażenie, i to mi się po prostu bardzo
1: ale to
0: nie podoba.
1: Ja się zgadzam, że jest bardzo duża jedna strona tego w tekstach szczególnie, no. I potem ten instrumental też jest z tym utożsamiany, z takim swagiem.
0: I powiedziałem to generalnie 3 minuty po tym, jak powiedziałem, że wczesny Chief Keef, Chief Keefa, ale no. Mam wrażenie, że ten rap z biegiem lat od tego wczesnego Chief Keefa, od Chicago Drillu, robi się tylko jeszcze bardziej explicit.
1: A Japonia nowoczesna, czy właśnie ta bardziej boom-bapowo staroszkolna?
0: Jest dużo rzeczy w nowoczesnej Japonii, które lubię. Są fajni artyści. O dziwo głównie artystki, jeżeli chodzi o nowoczesne brzmienie rapowe japońskie. No ale generalnie raczej szukam tych staroszkolnych rzeczy, nie?
1: Okej.
0: Nie chciałem dzisiaj przynosić nowoczesnych, w sumie japońskich rzeczy, bo one... Kurczę, one, szczególnie te od artystek, one patrzą na zachód, ale mają dużo w sobie te jednak japońskie takie...
1: Swojskości,
0: tego... Ciężko mi to nawet określić, nie? Ale no jest to po prostu urocza muzyka.
1: Urocza muzyka. Fajne, ale to ja na przykład, jest mi to ciężko sobie wyobrazić. To właśnie brzmi trochę tak, jakbyś dał taki koreański pop, że to jest ten urok w tym stylu, czy to jest właśnie coś, czego ja nie zrozumiem, dopóki tego nie przesłucham?
0: Wiesz co? Myślę, że to będzie dla ciebie najbliższe porównanie, ten koreański pop, bo Japończycy też mieli swój taki cukierkowy pop, czyli J-pop, no i tam zdecydowanie J-pop. Słychać w tym nowoczesnym rapie japońskim te J-popowe wpływy, nie?
1: Ciekawe, jakby się polski pop nazywał.
0: Dużo jest na przykład sytuacji, gdzie artystki, które grały w jakichś girls bandach J-popowych,
1: no.
0: Przechodzą na rapową karierę.
1: No.
0: Jest taka bardzo fajna artystka, którą bardzo lubię, Manaka. I ona wcześniej była w jakimś w ogóle chrześcijańskim girlsbandzie J-popowym. To było...
1: Wszystko się zaczyna z chrześcijańskich klubów, słuchajcie.
0: To prawda, to było naprawdę crazy. No a teraz po prostu no, nawija, jest swag. No. Po prostu jest to swag.
1: Ewoluowała.
0: Pan Bóg dał jej swag.
1: W ogóle gadaliśmy o paluchu, a widzę, że nasz kolejny artysta to też palec w pewnym sensie, co?
0: Tak. Przed nami jeden z moich absolutnie ulubionych japońskich zespołów w kategorii ogólnej, muzycznej, w sensie, jeżeli chodzi
1: o... To jest taki ranking już top światowy.
0: Ranking top muzyka Japonia, nie top muzyka rap.
1: Okej,
0: zespół Tow, to jest zespół, myślę, że głównie można powiedzieć mafrokowy, rok matematyczny.
1: Rok matematyczny.
0: Także załóż okulary, bo będziemy liczyć metrum i będzie to utwór o tytule, który wyjątkowo wiem, jak przeczytać, ponieważ jest to utwór o tytule Chiaroscuro.

0: Wojtek, przeczytaj to jeszcze raz, proszę.
1: To był utwór zespołu Toe pod tytułem Chiaroscuro, ale to jest z łaciny. Ty nie miałeś łaciny na studiach, czego was tam uczą?
2: Nie miałem łaciny. Mój serdeczny przyjaciel Paweł, którego pozdrawiam, jak uczyliśmy się języka angielskiego w liceum, napisał mi na pierwszej stronie, zapamiętałem to, czy znajomość języka angielskiego nie świadczy o głupocie. I napisał mi to tylko dlatego, że chodził do katedry na język łaciński i się tym wywyższał. Okay, ale także mam dystans do tego języka.
1: Spoko, ja też nie znam łaciny. W sensie, ale ja wiem, co to jest chiaroscuro na przykład, nie?
2: Możesz mi powiedzieć, co
1: mogę
2: to jest.
1: Mogę ci powiedzieć, to jest światłocień w malarstwie.
2: Wow.
1: No.
2: To my mieliśmy światłocienie, żeby zdać plastykę, czy sztukę, już nie pamiętam, jak to się nazywało w gimnazjum. I mieliśmy taki rolling.
1: Zdawałeś sztukę w gimnazjum?
2: Mieliśmy taki przedmiot i musieliśmy robić światłocienie. Oczywiście nie zrobiłem ich, robił je za mnie mój tata.
1: Okej, okay. Biegam dla twojego taty, bo jest powtarzającym się motywem w tej rozmowie. Jak twój tata ma na imię?
2: Cezary.
1: Big up Cezary.
2: Big up Cezary. Ogólnie, jak słucham tych dźwięków japońskich, to mam wrażenie, że one są takie bardzo łagodne. Że to jest takie bardzo przyjemne, łagodne właśnie, prowadzi mnie za rękę. Może to też jest kwestia tego gatunku samego w sobie, ale te dźwięki są przyjazne.
1: Myślę, że to jest kwestia mojej selekcji, bo ja lubię taką
2: muzykę.
1: Czyli
2: może ciebie opisałem po prostu.
1: Może mnie opisałeś, może cię łagodnie prowadzę za rękę czasem.
2: Może tak jest. Ja szczerze podpisałbym się pod
1: tym. To jest kwestia mojej selekcji, ale no myślę, że w japońskiej muzyce znalazłbym też dużo nieprzyjemnych rzeczy, nie? W sensie nieprzyjemnych...
2: Dużo mroku.
1: Że tak powiem, dla przeciętnego słuchacza, nie? Był taki moment w życiu, gdzie lubiłem muzykę noise po prostu. No i na przykład, wiadomo, absolutny klasyk, filar muzyki noise, Merzbow, to jest Japończyk.
2: Nie mam pojęcia, co
1: nie
2: to...
1: Masz pojęcia?
2: Nie mam pojęcia, okay, ale okay. Udaję zadziwionego.
1: To opowiem ci trochę o muzyce noise kiedy indziej. Jak przyjdziesz do mnie następnym razem na sesję, to...
2: Będzie taki kącik edukacyjny, wykład z muzyki noise.
1: Możemy coś podziałać, no.
2: Dobra.
1: Ale to Mati Szajerka nigdy się nie ten? Big up Mati Szajerka?
2: Big up Mati Szajerka.
1: Mati Szajerka jest noizowym wariatem.
2: Nie.
1: Okej. Czyli nie wyświetlał się z tym po prostu, wstydził się.
2: Prawdopodobnie tak.
1: Muszę mu powiedzieć, że to jest safe space dla bycia fanem muzyki noise.
2: Ja, może to też wychodziło od tego, że może mu nie powiedziałem, żeby mnie doedukował muzycznie.
1: Okej.
2: Bo jednak zawsze jak o czymś gadaliśmy, to był to hip-hop. Ale to też
1: to
2: u nas hip-hop
1: wrażenie,
2: to
1: że...
2: tak był bardzo, wiesz, taką główną osią muzyczną, o której gadaliśmy jako nasz kolektyw młodożmijny. Dawida pozdrawiamy. I tak to się wszystko kręciło wokół hip-hopu. Ja większość rozmów odbyłem właśnie na temat tego gatunku, a nie na inne.
1: To tak wrażenie, że Mati ma najwięcej ciekawych rzeczy do powiedzenia poza hip-hopem.
2: Wow.
1: No.
2: No to kurde, to ja myślę, że tutaj też powinno być miejsce na tej ławce, żeby Mati tutaj przyszedł i puścił nam trochę przysłowiowego funku.
1: Trochę funku?
2: Tak jak Rafał Trzaskowski.
1: A to Mati się nigdy funkiem nie wyświetlał.
2: Nie, śmieję się.
1: Nie
2: był ale noise, żeby tutaj dał nam. To by
1: no
2: było
1: jakby
2: super.
1: Mati tu siedział na tym trzecim krześle, no to...
2: A myślisz, że byłby w stanie poprowadzić taki wykład typowo uniwersytecki?
1: Nie wiem, czy on ma takie kompetencje, ale kurde, patrzę na jego fryzurę, patrzę na jego wąs i jestem w stanie mu wierzyć po prostu we wszystko.
2: Na jego dokonania, doświadczenia.
1: Dokonania, doświadczenia, no to są też duże rzeczy, umówmy się.
2: To są duże rzeczy, to prawda.
1: Człowiek-instytucja kolejny w naszej grupie.
2: Człowiek-szafa. No, to prawda. W ogóle widzę, że dalej jest gościu, który ksywą przypomina mi słowo kurz, ale to nie jest kurz.
1: To nie jest kurz, to jest DJ Crash.
2: DJ tak Crash.
1: Również,
2: Crash.
1: Również japoński artysta. I to znowuż nie będzie aż tak przyjemny utwór.
2: To nie będzie aż tak przyjemny
1: nie
2: utwór.
1: Będzie
2: czyli
1: tak
2: on nie
1: przyjemny.
2: Będzie prowadził za rączkę.
1: Będzie na początku, może ci się tak wydawać, ale szybko ten utwór robi subwersję twoich oczekiwań, bo zmienia się w bardzo ciekawe strony.
2: Okay.
1: Będzie to utwór, no i to jest znowuż dywagacja gatunkowa, bo niektórzy powiedzieliby, że będzie to utwór trip-hopowy.
2: Kocham trip-hop.
1: I ja też kocham ten trip-hop, ale ten trip-hop nienawidzę. Bardzo nie lubię tego określenia trip-hop.
2: Okej, dlaczego nienawidzisz tego określenia?
1: Bo określa... kurczę, bardzo dużo dziwnych rzeczy naraz. W sensie, na przykład Malwina, moja dziewczyna, serdecznie ją pozdrawiam, jeżeli tego słucha, ona też bardzo lubi trip-hop, ja bardzo lubię trip-hop, tylko ona słucha trip-hop typu Massive Attack albo Portishead, a ja wolę bardziej DJ Shadow i DJ Crash. Wydaje mi się, że tak można właśnie postawić taką linię, gdzie z lewej strony masz ten taki, ten brytyjski sound, jeszcze bardziej poszukujący, bardziej w trip niż w hop, a gdzieś po prawej sobie postawisz właśnie DJ Shadow czy DJa Crasha, którzy są bardziej hop niż trip.
2: No to słuchajcie, zapraszamy was do przesłuchania bardziej trip czy bardziej hop?
1: Bardziej hop.
2: Bardziej hop. DJ Crash. Kaczko, Nikkei, Marie, Emily, Kakieta, Hitsuki.

0: To był utwór DJ Crash Kemuri.
1: Fajny. W ogóle mam wrażenie, że ja go kojarzyłem.
0: Wiesz co, to jest dość popularny numer.
1: A, czyli ja jestem tym białaskiem, który słucha tych popularniejszych trip-hopowych kawałków nawet z Japonii. Czyli
0: no, znaczy DJ Crash jest o tyle dużym artystą, że jakby jego sława wychodzi poza Japonię. On chyba nawet w Polsce będzie grał albo grał już w tym roku.
1: O, to jest duża rzecz.
0: W Krakowie bodajże, czy
1: to
0: coś
1: jest duża
0: takiego.
1: Rzecz.
0: To jest bardzo, bardzo fajny, bardzo go polecam. Właśnie jeżeli lubicie DJ Shadow i szukacie gdzieś dalej, chcecie więcej, bardziej hop niż trip, to DJ Crash to jest drugi najlepszy przystanek w tym temacie według mnie.
1: Spoko. A masz jeszcze jakichś takich swoich artystów hop tripowych, którzy po prostu mają miejsce w twoim serduszku, jesteś jak, no to jest banger.
0: No i właśnie to jest ten problem, że to jest jednocześnie gatunek, który obejmuje tak dużo rzeczy, ale ten zbiór jest jednocześnie bardzo duży i bardzo mały, mam wrażenie. I nie jestem w stanie wymienić więcej takich rzeczy.
1: Bo w ogóle ja mam wrażenie, że ten gatunek nie jest aż taki... Myślę, że kiedyś go było więcej. Teraz chyba nie ma nowości za dużo, jeżeli chodzi o sam gatunek trip-hopowy. Jednak ta muzyka się bardzo nastawiła na to, żeby jakiś tam wokal w niej był, taki wiodący, nawet refrenowy, żeby to było ABC, ABC.
0: Tak. Zdecydowanie. To jest taki już niesłusznie miniony gatunek, mam wrażenie. Nie? W sensie nie słyszałem o żadnej kosmicznej, łamiącej żebra trip-hopowej płycie z 2026.
1: A szkoda.
0: 24, tak. 23. Mógłbym tak dalej wymieniać roku. A szkoda, bo to jest naprawdę według mnie świetny gatunek, który łączy w sobie no, to, co po prostu lubię.
1: Wzywamy teraz wszystkich ławkowiczów do tego, żeby wzięli się za siebie i zrobili świetny polski trip-hop. Albo hop trip. Bardziej hop trip dla ciebie.
0: Ja ostatnio generalnie, tak jak rozmawialiśmy ostatnio o tych bitach, których nie mogłem ci dać, bo idą na mój album producencki, to znaczy nie producencki,
1: shout
0: tylko
1: out
0: album, to ostatnio zacząłem tam robić szalone rzeczy i właśnie

0: Chyba wynikową tego, że słuchałem bardzo dużo DJ-a Crusha, fajne. Jest to, że jest Hop Trip.
1: To jest świetna rzecz. To ja, a myślisz o tym, żeby to wydać na CD-ku?
0: Zobaczymy.
1: Ja bym bardzo tego chciał.
0: Chciałbyś to?
1: Bo jak ja usłyszałem ten jeden instrumental, który mi włączyłeś i powiedziałeś, nie dostaniesz go, usiadłem, bujałem głową i ja się poczułem jak takie dziecko, któremu dajesz prezent na świętego Mikołaja i nagle mówisz, a nie, chodziło o inne dziecko z twoim imieniem, to nie dla ciebie, to jest dla twojego brata.
0: Przepraszam cię, ale dostałeś klucze do mojego skarbca bitowego,
1: ja wiem,
0: i tak,
1: tak.
0: Otwierający wiele zamków, musiałem zostawić część dla siebie.
1: Jasne. Ja ci powiem, że przejdziemy też w trip, hop, hip trip. Hop Trip? Nie wiem. Myślę, że ty lepiej uznasz Tip Top, Tik Tak. Co to będzie? Tylko że pójdziemy bardziej w stronę amerykańską. Nie wiem, czy słyszałeś taki zespół Fevery Corporation.
0: Nie, właśnie nie, nic mi nie mówi kompletnie ta nazwa.
1: To jest dwóch takich ziutków, którzy właśnie współtworzą ten zespół. I album...
0: To jest duet typu MC producent? Czy
1: to jest duet w stylu dwóch producentów.
0: Yo, okay.
1: To jest dwóch producentów.
0: To jest duże.
1: To jest duża rzecz. W ogóle ten album i właśnie tych ziomali pokazała mi moja dziewczyna Maja, także shout out.
0: Big up.
1: Big up. W ogóle utwór pochodzi z albumu, który wyszedł w 2008 roku i on był takim mocnym, politycznym statementem wymierzonym w administrację USA.
0: W 2008 roku.
1: Tak, przeciw wojnie z Irakiem, także to jest bardzo, bardzo,
0: bardzo ważny temat.
1: Bardzo ważny temat, no i powtarzający się. Głosu w ogóle w tym kawałku uświadczył Jamajczyk, a sam kawałek w sobie zaczyna się takim dźwiękiem alarmu, jakbyś po prostu miał się szykować na najgorsze, ale nadchodzi najlepsze. Także przed państwem i przed tobą Fevery Corporation Soundy Alarm.

0: Thievery Corporation Sound the Alarm. No to, to był bardziej trip, czy to był bardziej hop?
1: Nie wiem. Ale czyli bardzo to mi się zostało... podobało. Nie spodziewałem się w ogóle takiej jamańskiej wkrętki u ciebie.
0: Powiem ci, że jestem ogólnie wczuty w to i tym bardziej jestem w to wczuty, że nie znam za wiele rzeczy jamańskich.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. Jestem bardzo otwarty na to, żeby mieć czas i więcej skminić.
1: Okej. Okay.
0: Bo te dźwięki to jest dla mnie po prostu... To jestem jak pom.
1: To jest ważne. Myślę, że to kolejny duży statement na dzisiaj, że musimy odwrócić szkody wyrządzone muzyce jamańskiej przez Kamila Bednarka w Polsce. Ej. Słuchanie reggae powinno przestać być wstydem, ponieważ jest prawdopodobnie najbardziej muzyka hejdowany z przekazem, najgorzej, której możesz słuchać w wielkim 2026 roku.
0: Ale to musi być dobrze zrobione, to musi mieć tą swoją czutkę, to tak, musi podchodzić tak, nawet tak trochę pod taki dub, emo, ale też taki OG. Ostatnio kupiłem winyla, jeszcze go nie odsłuchałem. On się nazywał Mandela Effect, chyba, i to był zbiór takich najbardziej OG reggae tracków, ale jako, że mój adapter jest... nie najlepszy, to uznałem, że nie będę marnował tej płyty na tę igłę. Okay. Także czeka na swój debiut.
1: Czeka na debiut dopiero, ale to dobrze, że idziesz w tę stronę, bo właśnie te dubowe rzeczy, no to słychać też w trip-hopie, nie? To słychać, że po prostu jamańska ręka dotykała tych efektów.
0: Jamańska ręka Boża.
1: To jednak echo, które się ciągnie, jest bardzo ważne i bardzo uwielbiam rzeczy, które tak brzmią. No i lubię po prostu nawijaczy jamańskich, nie? No bo to w sumie nie można tego nazwać rapowaniem, to jest trochę osobna sztuka, to co oni robią, mam wrażenie.
0: True, to prawda, chociaż jest dużo takich ziutków, którzy to trochę łączą ze sobą. Ja pamiętam, że był taki ziut Damian Marley Jr., Welcome to Jam Rock. Jezu, jak ja to usłyszałem w 2013 roku, to
1: on
0: ja...
1: miał płytę w ogóle z Nasem chyba, czy coś takiego.
0: Bardzo możliwe, ale to był dla mnie taki banger. Ja w ogóle nie wiedziałem, że taka muzyka może istnieć i jak byłem 13-latkiem, to byłem jak wow. Jakby, okej, wychodzę ze szkoły i tam był paluch, ale słuchajcie, no to Damian Marley jakby mnie po prostu
1: Damian
0: przekupił.
1: Marley mówi tak, nie? Mówi, że Ja jest blisko.
0: Ja jest blisko. Ja jest blisko i Ja jest w nas. Ale był też taki chyba polski zespół Wawa Muffin.
1: Tak,
0: Ja jest prezydentem, Ja jest kierownikiem. No,
1: wielki hicior.
0: Ale mi otworzyłeś teraz...
1: Wielki hicior. To zdecydowanie.
0: Głowie,
1: kurczę, no jest trochę... jest jakaś cząstka przypału w polskim reggae, ale właśnie Kamil Bednarek wyrządził okropne szkody temu gatunkowi, bo mieliśmy też po prostu zawodników, którzy wiedzieli, o co chodzi.
0: Mhm. I Kamil Bednarek przejął po prostu całe spektrum i wszyscy zaczęli go kojarzyć.
1: Babilon, absolutny Babilon zrobił.
0: Czyli Babilon spłonął.
1: No i powinien płonąć cały czas. Wydaje mi się, że żyjemy w Babilonie aktualnie i powinniśmy pracować nad jego spaleniem, więc słuchajcie więcej reggae.
0: Mm-hmm. To prawda. Z Jamajki jest niedaleko do Ameryki, a w Ameryce są...
1: Jesteś pewny, że tak niedaleko?
0: Na pewno jest bliżej niż do Polski.
1: Okej, okay, no...
0: To była moja jakaś taka pseudologiczna rozkminka, którą sobie teraz wrzuciłem. Jak myślisz muza i Ameryka, to co ci przychodzi do głowy?
1: Co mi przychodzi do głowy? Chief Keef. Ale nie będzie to Chief Keef, utwór, który zaraz puścimy. Będzie to Young Thug. I musicie wiedzieć, że ja nienawidzę Young Thuga po prostu słuchać.
0: Powiem ci, że jak ogarniałem to, jakie nuty tutaj dzisiaj będą i zobaczyłem Young Thuga i wiedziałem, że on wychodzi spod twojej ręki, to... zostawiłem to bez komentarza, bo byłem w takim szoku, że stwierdziłem, że muszę się zapytać, co się wydarzyło.
1: Co się wydarzyło? Słuchaj, no nie jest to tajemnica, jeżeli ktoś mnie zna, że no nie cierpię Young Thuga, ale z jakiegoś powodu usłyszałem ten numer i on otworzył mi oczy na to, że Young Thug powinien być zdecydowanie, tak jak wszyscy mówią, również w mojej GOAT konsideracji,
0: wow.
1: GOAT dyskusji.
0: GOAT dyskusja rapowa.
1: To jaki tu jest beat w ogóle i to jaki tu jest flow, to jest szalone.
0: To jest
1: naprawdę mega szalony numer.
0: A ten
1: mega szalony flowsy.
0: Ten kawałek cię otworzył na kolejne kawałki Young Thuga, czy to był po prostu jeden wyjątkowy przebłysk?
1: Na pewno posłuchałem tej płyty, on jest chyba z płyty Barter Six, czy jakoś tak ona się nazywała. Mhm. Posłuchałem tej płyty i faktycznie był to dla mnie highlight tej płyty.
0: Okej. Okay.
1: było to to, czego szukam w nowoczesnym rapie, że faktycznie ten beat prezentował coś ciekawego oraz nawijacz prezentował coś ciekawego. Niestety, jeżeli chodzi o treść liryczną, no to jest to absolutny Babilon, wiadomo.
0: ale o to chodzi w hip-hop.
1: Ale flow nadrabia, no.
0: Ale... A myślisz, że w ogóle jest przestrzeń i miejsce na to, żeby istniał taki liryczny Young, tak?
1: Nie, mam nadzieję, że nie ma takiego miejsca i przestrzeni.
0: Bo powiem ci, że jakby, gdyby to było zbyt wyszukane i dobrane, gdyby on zaczął nawijać o jakichś białasowych rzeczach, to to już by nie było prawdziwe, to już by nie było
1: nie,
0: to.
1: Nie, nie, no gdyby on rapował jak Mos Def, nie? Po prostu założyłby czapkę świadomego rapera,
0: to byłby koniec. Przybił
1: pionę z Commonem, to byłby koniec. No jak tak musi być taki, jaki jest, tak samo jak Chief Keef, no nie wyobrażam sobie, że Chief Keef
0: to prawda.
1: Założył czapkę świadomego
0: to prawda.
1: Rapera.
0: To prawda. To co, włączamy Young Thuga?
1: Posłuchajmy. I promise, never gonna see. Yeah, I promise. Hey man, get your motherfucking hand away from my son, man. Living life, bro, I'm happy.

0: Young Thug, Just Might Be.
1: Tak jest.
0: Just Might Be.
1: Just Might Be. Absolutnie babiloński numer w warstwie tekstowej, absolutnie niebiański numer w warstwie muzyczno-flowsowej.
0: Ale to tak jest, powiem ci, że to jest też taki chyba etap ławkowy, nie? Bo sama ławka w sobie zazwyczaj nie jest mega estetyczna, a te rozmowy są clue, ale czasami po pewnej godzinie to mam wrażenie, że ta ławka zaczyna być bardziej jakościowa niż rozmowa.
1: To prawda, to prawda. Czasami rozmowy na ławce...
0: Powiem ci, że ja czasami jak słyszę z okna, jakie rozmowy dobiegają z najbliższej ławki, to zadaję sobie pytanie, dlaczego ja tak nie rozmawiam? Dlaczego nie mam tyle odwagi, żeby mówić w taki sposób?
1: To prawda, ale czasami z ławki do rynsztoka jest bardzo blisko.
0: To prawda, ale z dala od rynsztoku jest Massive Attack, który też jest trip-hopowy trochę.
1: Prawda.
0: I... to jest w ogóle świetny numer z Mos Defem, o którym wcześniej wspominaliśmy.
1: Prawda.
0: Czyli jest to...
1: miałby dzisiaj ode mnie też numer Mos Defa z japońskim producentem DJ-em Hondą, ale się już nie zmieścił, dlatego posłuchamy I Against I.

0: Ej, ty! Wyskakuj z rzeczy!
1: Co my tu mamy? Kanapki, portfel, dobra muza, gadka i film.
2: Ławka. Ziomalski Dom Kultury.
1: Sobota, godzina 19.
2: Wpadnij do nas na aferową ławkę.
3: Autopromocja.
4: Nie zdążyłeś włączyć radia? Nic straconego. Sprawdź nasze podcasty w serwisie Spotify. W niedzielę o 19.
5: Wyjdź na podróż do bliskich nam krajów.
6: Pokój się zaprosi na wizytów
7: Audycja Alternatywne Rambory.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Zapach miodu, brzęczenie pszczół i moc rodzinnych atrakcji. Zapraszamy na obchody Wielkopolskiego Dnia Pszczół, które odbędą się w niedzielę 9 sierpnia od godziny 12 na terenie rezerwatu archeologicznego w Kaliszu Zawodziu. W programie wydarzenia jarmark produktów pszczelarskich, pokazy bartnictwa, prezentacja pasieki edukacyjnej, inscenizacje tematyczne, animacje i warsztaty dla dzieci oraz koncert Andrzeja Cierniewskiego. Wstęp wolny. Do zobaczenia na Zawodziu.
9: Serdecznie zapraszam. Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa Wielkopolskiego.
3: Reklama.
10: Radio Afera 98,6 MHz.
11: Cienie silosu. Przemysłowe brzmienia na 98,6. W każdą sobotę o 20.
12: Nord Claire. Bonne harmonie.

Kolejne wydanie Cieni Silosu czas zacząć. Sprzed mikrofonu i konsolety realizatorskiej Alicja Miszczak i będę z Wami przez najbliższą godzinę. A dzisiejszym tematem jest nasz stały cykl przemysłowe covery, czyli najróżniejsze utwory najróżniejszych zespołów w odsłonie industrial, ambientalno, darkwave'owej. A zaczniemy nietypowo, bo od zapowiedzi koncertowej, mianowicie za dobry miesiąc, czyli 5 września w klubie pod Minogą będzie kolejna edycja Shadow Dance Party, a głównymi headlinerami będą pochodzący z Paryża Eco Beryl oraz pochodzący z Neapolu Ashcoat. I oczywiście dodatkowo też będzie darkwave'owe, gotyckie afterparty. Więc jeżeli chcecie zobaczyć Ashcoat i Eco Beryl na żywo, to 5 września jest taka okazja. A my zostajemy w konwencji dzisiejszej audycji. Ashcoat i ich wersja utworu Bauhaus. All we ever wanted was everything.

Ashcold i ich interpretacja utworu Bauhaus. Zostajemy jeszcze w tych gotyckich klimatach, bo następny utwór, który usłyszymy, jest coverem zespołu Sisters of Mercy, Marian, ale takiej nietypowej, ponieważ zespół, który wykonuje ten cover, to powstały 21 lat temu w Niemczech Quack Junior i oprócz angielskiego wykonania niektóre zwrotki można usłyszeć po niemiecku, więc teraz angielsko-niemiecka wersja utworu Marian, Quack Junior.

Quack Junior i ich wersja utworu Marianne to za nami. My przechodzimy dalej, bo 30 lat temu ukazał się album Mika Cave'a Murder Ballads i między innymi na tym albumie znalazł się utwór Where the Wild Roses Grow. Co ciekawe, 31 lipca Brington podczas koncertów wykonał ten utwór razem z Kylie Minogue, co nie zdarza się zbyt często, bo od 1998 roku ten utwór został wykonany przez nich na żywo trzeci raz, więc to było nie lada wydarzenie. A my posłuchajmy innej wersji Where the Wild Roses Grow. Tutaj w wykonaniu Sary Knox oraz Marka Benecke.

Sarah Knox i Mark Becker. To zostajmy jeszcze przy tych spokojniejszych utworach, bo kolejne utwory przed nami to szlagiery lat 80., mianowicie Mad World, Tears for Fears oraz Small Town Boy i Broński Beat. Za skoverowanie pierwszego utworu odpowiada Spectra Paris, który jest projektem założonym przez wokalistkę i frontmenkę zespołu Killian Camera, Elenę Ellis Fossey. A za aranżację utworu Small Town Boy podjął się brytyjski zespół London Plain. To posłuchajmy teraz Mad World i Small Town Boy.

zmieniamy nieco klimaty na takie szybsze, taneczne bity, bo przed nami cover Fade to Grey, oryginalnie Visage, a tutaj w aranżacji niemieckiej formacji, bo coverowanie to sport narodowy Niemców, więc nie może być inaczej. Fade to Grey, tak się nazywa ta formacja, a jako drugi

Fade to Grey i It's a Sin to było przed chwilą, a Fade to Grey nie będzie jedynym coverem Visage, którego usłyszymy. Mianowicie następny utwór, no to myślę, że cover bardziej znany od oryginału. The Ambos, czy The Ambe, jak to inni wymawiają. Najbardziej znany w wykonaniu The Krups i Client. Dodam jeszcze tylko, że The Krups odwiedzą Polskę w pożegnalnej trasie koncertowej zespołu Ministry 22 kwietnia w warszawskiej Progresji. No to teraz The Krups i Client.

The Crops i The Ambos był przedostatnim utworem dzisiejszej audycji. Przed nami ostatni utwór i z racji tego, że DPS był definitywnie miesiącem pod znakiem Depeche Mode. 23 lipca swoje 65. urodziny obchodził Martin Gore. 30 lipca była 41. rocznica pierwszego koncertu w Polsce Depeche Mode. No i w tym roku obchodzimy także 40-lecie albumu Black Celebration. No to tak zakończmy coverem Black Celebration, tutaj w wykonaniu Leather Strip. A my słyszymy się za tydzień. Dziękuję Wam za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.

0: Autopromocja.
1: Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Kaseciak Radia Afera. Jedyna kasetowa audycja w eterze. W niedzielę o 18:00. Tylko w Radio Afera.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga, pani na materacu. Reklama w Radio Afera. Skontaktuj się z nami. Promocja @afera.com.pl.
0: Reklama. Normalnie o tej porze słuchasz Radia Afera.

0: Autopromocja.
1: Pod igłą. Zastrzyk analogowych dźwięków. Muzyka elektroniczna i producencka. W każdą niedzielę o 9:30.
2: Od Apolla do Opola. Od starożytności do współczesności. Wakacyjna podróż przez historię muzyki. Odyseja klasyczna. W każdą niedzielę o 20:00. Tylko w Radiu Afera.
3: 21 wiek, panika i afery.
0: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player. Autopromocja.
4: Normalnie o tej porze najlepsza alternatywa w eterze.
5: All of us are born with the miraculous ability to determine the direction from which sounds approaches.
6: Let us venture into new and uncharted lands.
7: People get shook up, you know what I mean?

0: Autopromocja.
1: Historia Wielkopolski i Poznania warta jest dogłębnego poznania. Twierdza Poznań, niedziela, godzina 11:30.
2: Modowo i alternatywnie. O tym, co nosimy i co to o nas mówi. Modowy duet, niedziela, godzina 12:00.
3: Witam wszystkie panie. Witam wszystkich panów. Bo jeśli lubisz rocka, bo jeśli czujesz bluesa, musisz słuchać audycji Krzysztofa Ranusa. W każdą niedzielę od godziny 9:00 wieczorem.
4: Radio Afera. Słuchaj nas też w internecie. www.afera.com.pl/player.
0: Autopromocja. Normalnie o tej porze na 98,6.
5: Before this court passes judgment, will the four defendants please rise and approach the bench?
6: Trust me, guys, it's all under control. The judge is my uncle. He'll take the insanity plea. Oh, yeah, don't forget my retainer balance.
5: Okay, I understand you guys are pleading insanity, claiming demonic spirits possess

0: Autopromocja.
1: Zainteresował Cię wywiad z naszym gościem? Włącz podcasty Radia Afera w serwisie Spotify.
2: Chli Targ, czyli tematyczne targowisko z muzyką, filmem, książką. Unikat rynku polskiego i światowego, trochę antyków. Nikt nie wyjdzie stąd z pustymi rękami. W każdą niedzielę o godzinie 11.
3: Autostop lub kilometry w nogach. Nocleg tam, gdzie rzucisz plecak. Bez prysznica, bez porannej kawy. Jak odnaleźć komfort w

0: Let me stop bullshitting.
1: Normalnie o tej porze na 98,6.